tak, jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Fragmenty latającego obiektu znaleziono na Pomorzu. Szczegóły wyjaśniają służby. Ta informacja na początek. Za chwilę także Rzym. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Rekordowe 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku w Polsce. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu przenosimy się na Pomorze. Na plaży w Karwi służby znalazły fragmenty bezzałogowego statku powietrznego, poinformowała żandarmeria wojskowa. Razem z prokuraturą wojskową wyjaśniają sprawę. Zgłoszenie o natrafieniu przez osobę postronną na obiekt przypominający drona wpłynęło do służby wczoraj po południu. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była noc grozy w Kijowie. 3 osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. I to mimo rzekomego zawarcia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest w tej chwili bez prądu. Według wstępnych danych na miasto spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi jedna z mieszkanek.
1: Prosto w momencie duży silny wybuch.
0: W ułamku sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb ani niczego. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Wszystkie szafki są pootwierane na oścież, wszędzie leży potłuczone szkło. Kijów już drugi raz z rzędu nie dostał ostrzeżenia od zachodniego wywiadu o przygotowywanym przez Rosję ataku, poinformował Wołodymyr Zełenski. A takie informacje w większości od USA pozwalają Ukrainie odpowiednio przygotować się do odparcia ataku i ostrzec mieszkańców przed nadchodzącym zagrożeniem. Teraz Rzym i pytanie o papieskie zdrowie. Po operacji Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie histopatologiczne potwierdziło gruczolakoraka, czytamy w wieczornym komunikacie medycznym. Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka zakończyła się pomyślnie, a sam zabieg przebiegł w przewidzianym czasie i trybie. Nie było żadnych powikłań. Ojciec Święty zostanie w rzymskiej klinice Gemelli około tygodnia. Dodajmy, że do 20 października zawieszono wszystkie papieskie audiencje. 13 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
2: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
3: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
2: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
4: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
2: Panie widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
5: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
6: Nas na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie wycieczka, którą musiałam zaplanować.
2: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
0: A mówił o tym Jakub Krzyżak.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Można mówić o rekordzie. W Polsce jest już 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku. Nadal jednak poszukiwani są kolejni. Podkreślali hematolodzy w Ogólnopolskim Dniu Dawcy Szpiku, który obchodziliśmy wczoraj. 75 tysięcy osób do 2030 przestanie być uwzględniana w bazie ze względu na wiek. A przeszczep to nadal jedyna opcja leczenia wielu nowotworów krwi, mówi profesor Grzegorz Helbik, szef oddziału hematologii i transplantacji szpiku Kliniki imienia Mieleńskiego w Katowicach.
8: Świadomość społeczna w Polsce jest coraz większa. Młodzi ludzie oddają swoje próbki krwi do bazy danych, z którymi możemy korzystać. W ciągu roku mamy do 5 przypadków, kiedy nie udaje się znaleźć dawcę. Wtedy korzystam z dawcy rodzinnego.
9: Agnieszka Bąk, mama czy syn?
10: Jakub Bąk.
9: Zachorowałam, a dawcy nie miałam, niespokrewnionego na całym świecie, jakby nie było. No i pan profesor zdecydował, że któryś z synów.
10: Zostało mi założone właśnie w kłucie centralne i faktycznie byłem też podłączony do maszyny, która filtrowała te komórki macierzyste.
9: Ja mu dałam życie, on mi dał życie.
0: Katowicki szpital jest największym w Polsce ośrodkiem pod względem liczby wykonywanych przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych. W ciągu 35 lat wykonano już 6400 takich zabiegów.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: I rozpoczynamy środę, 5 już prawie minut po godzinie 6. Dzień dobry.
12: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor,
11: Tomek Waroszczyk
0: i Justyna Bieniek.
12: Radio Plus. A na początek Roxette.

0: 12,5 minuty po 6.
1: A to już był ziew, czy co to było?
0: Zdziwienie, czy to już rano znowu jest.
1: Rano jest, kolejny dzień. Dzisiaj w zasadzie nie dzień, ale dzień, czyli w skrócie Dzień Edukacji Narodowej.
0: A ładnie, żeś to wymyślił.
1: Dzień tak. Nauczyciela, popularny.
0: Tak, Cliff Richard, brytyjski piosenkarz, świętuje swoje urodziny.
1: Aktor Andrzej Zieliński również.
0: A kto imieniny ma?
1: Alan Bernard, Dominik, Fortunat, Gaja, Gajusz i Małgorzata. Wszystkiego najlepszego.
0: Jak najbardziej. Podpisujemy się obiema rękami. 13 minut po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężar

0: ale nie taką część, która wyprowadziłaby mnie z pewnej strefy komfortu. Miłość i sprawiedliwość jest o wiele cenniejsze niż dziesięcina zmięty, ruty czy jarzyny. Oddajmy Bogu miłość i sprawiedliwość.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Paris Manxi, zanim zrozumiesz, na antenie Radia Plus. No tak, że zanim człowiek dobrze oczy otworzy, zanim zrozumie, co się dzieje wokół, no to czasem trochę potrwa, zwłaszcza jak go ktoś wyrwie z głębokiego snu.
1: Ja też mam teraz takie, zanim zrozumiem, zdjęcie, na które patrzę. I policjanci, to jest informacja z cyklu, policjanci przecierali oczy ze zdumienia. Pani w Legnicy zaparkowała samochód pod rogatkami, no tymi na przejeździe kolejowym. Nawet nie na samym przejeździe, tylko tak, że przejazd się nie mógł zamknąć. Ciekawe, czy tam był jakiś czujnik, czy karoseria cała.
0: Ale co jej wpadło do głowy?
1: No ona powiedziała, się na pociąg spieszyła i tak trochę tak trochę bezmyślnie zostawiła tak pod tymi rogatkami. No bardzo się spieszyła.
0: No tak, pociągiem taniej niż samochodem do końca. Znaczy w sensie lepiej.
1: Ja myślę, że jak ona by, nie namawiam, to czarny humor, ale jakby zatrzymała na torach ten samochód, to na pewno by na pociąg zdążyła, bo pociąg nie mógłby na peron wjechać. To wtedy to na pewno by zdążyła.
0: Chyba, żeby nie wyhamował, mogłoby być problematyczne.
1: To gorzej.
0: No dobra.
1: Stworzyła zagrożenie w ruchu drogowym, tak powiedziała pani aspirant. A mandat jakiś niski za takie coś. 300 zł, 5 punktów karnych.
0: Aż strach myśleć, co ona w domu robi. Jak to tylko tyle?
1: No właśnie.
0: Aż strach myśleć, co ona w domu robi. Na przykład może elektryczny czajnik na gaz postawić.
1: Zaraz, poczekajcie chwilę. Jak to jest, że jak ktoś... Co? Podnosi się szlaban i jeszcze się świecą te czerwone światła i niektórzy wjeżdżają, nie czekają, aż się szlaban do... No nie wolno, ale za to jest jakieś 15 punktów karnych, a ta zatrzymała pod szlabanem i ma tylko 5?
0: Coś tu nie tak. Beatles, no Twist and Shout na antenie Radia Plus, już teraz.

0: Więc mówiłeś o a.
1: Nie no, czekamy na moment w tej piosence, kiedy będzie a.
0: No właśnie. Ale zanim się doczekamy, to chyba musimy zapowiedzieć najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus już za chwilę.
1: To my mówimy a.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Do ataku doszło wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną kłutą brzucha. Policja zabezpiecza ślady i przesłuchuje osoby, które mogły być świadkami zdarzenia. Na razie nie wiadomo nic o motywach. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Szczecińska prokuratura zatrzymała kolejne 4 osoby powiązane z aferą fakturową. Sprawa dotyczy grupy przestępczej, która wystawiała i przyjęła fałszywe rachunki na ponad 722 miliony złotych.
2: Wobec trojga podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wszystkie te wnioski zostały uwzględnione i podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. W stosunku do jednej osoby prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, to jest m.in. poręczenie majątkowe i dozór policji.
1: Mówiła Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury. W trwającym od marca 2023 śledztwie zarzuty usłyszały już 62 osoby. 7 godzin i 4 minuty, tyle wynosi przeciętna długość snu pracującego Polaka. Tak wynika z najnowszego badania CBOS-u. To o 12 minut krócej niż 30 lat temu. W opublikowanym raporcie czytamy też, że coraz więcej osób uskarża się na problemy ze snem i poczuciem zmęczenia, niezależnie od tego, jak długo śpią. A z bezsennością najczęściej zmagają się kobiety, seniorzy i niewykwalifikowani robotnice.
3: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam na wiadomości ze Szczecina i regionu. Szczecińska prokuratura zatrzymała kolejne 4 osoby powiązane z aferą fakturową. Sprawa dotyczy grupy przestępczej, która wystawiała i przyjmowała fałszywe faktury VAT na ponad 722 miliony złotych.
2: Wobec trojga podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wszystkie te wnioski zostały uwzględnione i podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. W stosunku do jednej osoby prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, to jest m.in. poręczenie majątkowe i dozór policji.
3: Mówi Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury regionalnej w Szczecinie. W trwającym od marca 2023 roku śledztwie zarzuty usłyszały już 62 osoby. Szybciej nad morze i częściej do stolicy. Od 13 grudnia wchodzi nowy rozkład PKP. Dzięki modernizacji torów skróci się czas podróży ze Szczecina do Świnoujścia. PKP zwiększa też liczbę połączeń. Pociągi do Poznania będą kursować co godzinę, a do Warszawy co 2, a do Krakowa co 4 godziny. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową. Środę rozpoczynamy od ważnej informacji pogodowej, która jest taka, że dziś w Szczecinie padać nie będzie, więc parasolki zostają w domu. Na termometrach zobaczymy do 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na wysokim poziomie, więc omijamy dziś szerokim łukiem mocniejszą kawę. Na ulicach naszego miasta spokojnie uważamy na głównych skrzyżowaniach i na głównych wylotówkach.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: 7.20.
5: Co 7.20?
4: 7.20, czas trwania snu.
5: A to chyba dokładnie tyle, ile Polacy przeciętnie.
4: Świetny napis.
5: Nie, 7.4 Polacy.
4: No, dobrze. Obudzeni już?
5: Ja 5.
4: No, 5?
5: Przepraszam, no.
4: Ja nie wiem, jak ty dzisiaj pociągniesz do końca.
5: Ja jakoś dam radę.
4: Dzień dobry, Kasia Kozimowska.
5: Tomek Waloszczyk.
4: A o czym myśli Tomek od samego rana?
5: O rozrywkach na zimę.

0: samego rana.
1: Wybieram się w podróż pociągiem, mam bilet, ale nic z niego nie rozumiem, powiedziała pasażerka w wiadomościach Radia Plus. Producenci krzyżówek, sudoku i gier planszowych w trwodze wyrosła im prawdziwa konkurencja, a bilet na kolej to jedna z łatwiejszych łamigłówek. Kolejnym etapem wtajemniczenia jest rachunek za prąd, przewodnik po taryfach, opłaty zmienne, sieciowe, jakościowe, mocowe i inne takie. Rozrywka na długie zimowe wieczory gwarantowana. Mamy też dość dla koneserów, którzy bilety i rachunki mają już w jednym paluszku. Wpis do księgi wieczystej. Dział pierwszy, drugi, trzeci i czwarty na pierwszy rzut oka wydają się być napisane po chińsku, ale znam osoby, które po latach analizowania pism z sądu zaczęły coś łapać. No i na koniec hity dla miłośników gier towarzyskich, rozmowa z konsultantem i pytanie, dlaczego przedłużając umowę korzystamy z całej serii promocji i obniżek dla zasłużonych, wiernych klientów, a całą grę kończymy z droższym abonamentem. No tej zimy nie będziemy się nudzić.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.

0: Bangalisi Conquest of Paradise na antenie radia, bo znaczy Conquest of Paradise.
1: No nie, to inne, to Ameryka, a tu biegną po plaży.
0: Chariots of Fire.
1: Chariots of Fire, Radio Plus.
0: Jestem rozkojarzona, gdyż piękno nieba za naszymi plecami po prostu mnie dzisiaj zniewoliło.
1: A to jest po prostu chwila,
0: arcydzieło.
1: Bo było czerwone, teraz jest już żółto. Żółto pomarańczowe to nie to samo, ale też ładnie.
0: I przędza się rozpierzchła, znaczy zaświetlna. Dobrze, czas.
1: A teraz, drogie dzieci, dyktando. Przędza się rozpierzchła.
0: Proszę pisać. Nie, teraz będzie lekcja historii jednak. Artur Moczarski już teraz w Radio Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 października to Dzień Nauczyciela, bo w roku 1773, rok po pierwszym rozbiorze Polski, powołano Komisję Edukacji Narodowej, jedną z pierwszych w Europie państwowych instytucji oświatowych. Tego dnia w roku 1992 na polecenie prezydenta Rosji Borysa Jelcyna opublikowano i przekazano Polsce dokumenty z kremlowskich archiwów dotyczące zbrodni katyńskiej. Małgorzata Maria à la Cocteau, francuska wizytka i mistyczka z Paray-le-Monial, żyła w XVII wieku i nazywana jest świętą od serca Jezusowego. Miała bowiem objawienia, w których Jezus poprosił ją o ustanowienie święta ku czci Jego serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Przyszła święta oraz jej spowiednik Claudius de Colombier jako pierwsi ofiarowali się Bożemu Sercu, a następnie ułożyli odpowiednie formuły zawierzenia. Wcześniej nie brakowało przeszkód, początkowo bowiem prawie nikt nie wierzył Małgorzacie, nawet jej przełożona. Gdy jednak zmieniły się władze zakonu, Małgorzata mogła rozpocząć promocję uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i po raz pierwszy obchodzono ją w roku 1686. Małgorzata zmarła 4 lata później, 17 października roku pańskiego 1690, a kolejni papieże uznawali jej spuściznę za wiarygodną. 11 czerwca 1899 roku, w przededniu roku jubileuszowego, papież Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.

0: Czego się tak śmiejesz? Opowiedz, to wszyscy się pośmiejemy. To takie kultowe teksty nauczycieli ze szkoły. Mhm. Jeden właśnie taki na naszym profilu facebookowym. Jak wspominacie swoich nauczycieli, dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Dobra okazja, żeby coś napisać na naszym
1: Facebooku.
0: Oczywiście,
1: że tak. Na pewno mnóstwo wspomnień jeszcze gdzieś tam kołaczy się w naszych głowach. Podzielcie się nimi. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, bo nie wszędzie takie piękne niebo. We Wrocławiu dostałem informację, że mży deszczyk i słońca nie widać na przykład. To sprawdzamy dalej.
0: Apetyt to narobiliśmy tym, którzy wyglądają przez okno teraz. Mhm.
1: Czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Planował zamach na premiera i szefa MON-u, 66-latek usłyszał serię zarzutów. Dziś sekcja zwłok to po rodzinnej tragedii w Kielcach. Znaleziono tam ciała czterech osób. Tenisowy pojedynek Polek w Chinach, Iga Świątek górą w spotkaniu z Magdaleną Fręk. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Prokuratura zbada znalezione w jego mieszkaniu materiały wybuchowe.
2: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: To rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
2: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
1: Jeden z zarzutów dotyczy przygotowań do siłowego obalenia władz państwowych, w tym premiera, przy użyciu materiałów wybuchowych. Grozi za to 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zabił żonę i dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia Plus. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się sprawą, powiedz, co do tej pory udało się ustalić.
3: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
4: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
5: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
3: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
6: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
3: Przyczyny śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
1: A te zaplanowano na dziś. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od dziś maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. Benzyna 98 będzie kosztować nie więcej niż 8 zł i grosz, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego, na rynkach światowych.
1: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
7: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
1: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kończymy sportowymi emocjami. W polskim pojedynku w Chinach górą faworytka Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1 w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Mecz skończył się dosłownie przed chwilą, był zacięty, ale tylko w pierwszej części, o czym w szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadziła z kilkupunktową przewagą przez większą część gry. Mniej więcej w połowie seta Magdalenie Fręch udało się odrobić część strat i przełamać serwis faworytki. Od tamtej pory emocje były tylko coraz większe, tym bardziej, że stawką spotkania jest awans do najlepszej 16 turnieju. Świątek walczy też o cenne punkty w kontekście kwalifikacji do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Obie Polki spotkały się dotąd tylko raz przed 4 laty w Warszawie, gdzie zdecydowanie lepsza była Raszynianka Iga Świątek.
1: O poranku gra także Maja Chwalińska. Trwa jej zacięty mecz z czaszką Marią Buskową. Rozstrzyga się w 3 secie. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Pogoda. Wyjeżdżamy na szczecińskie ulice i od razu napotykamy korek na przyjaciół żołnierza. Ciasno jest także na Krasińskiego. Dłużej postoicie na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Noga z gazu w rejonie nabrzeża Wieleckiego i w rejonie trasy zamkowej. Na termometrach 10 kresek, przewaga chmur, ale dzisiaj promienie słoneczne też się pojawią. Ciśnienie wysokie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: No, pierwsza godzina rozruchowa już za nami. Przystępujemy do przyspieszenia w drugiej godzinie.
11: Tylko proszę nie przyspieszać tak jak Maja Chwalińska, bo jej już sznurówka pękła. O. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do 9:00 teraz Desiree Lee, Voyage.
10: Ale chyba ma jakieś zapasowe.
11: Tak, wymieniła, ale trochę to trwało.
10: No, jak gitarzyście struna pęknie, też może się zdarzyć. Dużo piosenek mamy.
11: Wszystko się może zdarzyć, jak śpiewa Warius Manx na antenie Radia Plus.

0: Czy przypomina ciebie mi? No właśnie, to balast jest z przeszłości. Wyrzucić. Właśnie czytam, co trzeba z domu wyrzucić, żebyśmy się lepiej poczuli.
1: No co trzeba wyrzucić?
0: No między innymi trzeba wyrzucić, zaraz mówię, ubrania, których już nie nosimy, bo to balast z przeszłości jest. Normalnie ta stara skarpeta, co tam leży, to po co nam to? Ona leży w tej szafie już czwarty rok i nie nosimy. Wyrzucić.
1: No ale jak nie nosimy, to można sobie odświeżyć, no założyć po latach.
0: Ale jak nie nosimy już tyle, to już nie będziemy nosić.
1: No to wyrzucam.
0: Ale tylko, nie wyrzucamy. Dajmy komuś tam, wrzućmy tam, żeby ktoś jeszcze mógł skorzystać. Jest dużo rzeczy, które nam już nie leżą, albo rozmiar nie ten. Pozbyć się. Balast przeszłości. Wywalić. No. Blokują miejsce na nowe doświadczenia, mówią specjaliści. Potem uszkodzone i niesprawne przedmioty. To chaos i stagnacja jest normalnie. Taki stoi, udaje, że działa, nie działa. Do niczego. Wyrzucić. Co tam jeszcze mamy? Zużyte obuwie. To symbol też braku troski o siebie. Znaczy tu dziura, albo tu odklejone.
1: No to tak samo jak z ubraniami.
0: No
1: gdzie szewca? Jeszcze jest gdzieś tam, są jakieś punkty.
0: A takie odklejenia, tak. Takich drobnych rzeczy się znajdzie. Dobra. No jeszcze pułapka z wspomnień, to przedmioty z przeszłości. Powinniśmy nosić wspomnienia w sobie, a niekoniecznie gdzieś tam jakieś stare zakurzone
1: bibeloty.
0: Ale
1: ja przepraszam, jak sobie kupiłem koszulkę po jakimś koncercie, albo przywiozłem jakąś koszulę z dalekiego wyjazdu, to

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
7: Reklama.

0: No i co? I zdenerwowali się mieszkańcy. Burmistrz się zdenerwował. W tokijskiej dzielnicy Shibuya zbliża się Halloween. No, niektórzy świętują, niektórzy tam wymyślają jakieś zabawy. No ale przy tej okazji tam w tej dzielnicy, a to jest bardzo popularna turystyczna dzielnica, był hałas, śmieci, tłok i w ogóle...
1: I jeszcze te dynie do tego wszystkiego i te...
0: Dynie to...
1: Duchy.
0: Pytanie właśnie, czy tam też są dynie, duchy. Nieważne, ale okazało się, że obostrzenia wprowadzono.
1: Hokkaido taka dynia jest.
0: Hokkaido?
1: Chyba. Hokkaido też może być.
0: No, a to wyspa jest, dobra. W każdym razie hałas, wandalizm i ogromne ilości odpadów spowodowały, że będzie tam dużo funkcjonariuszy, będzie pilnowanie porządku.
1: Czyli będzie co tam?
0: I oni tam się szykują na ten Halloween jak na, nie wiem, jakieś inne miasta i inne kraje, na inne sylwestry i takie okazje. Ochroniarze, płoty i apele i to wszystko sprawi, podejrzewam, że to będzie takie anti-Halloween, że to będzie
1: co to
0: taka strefa.
1: No.
0: No nie, właśnie, to chyba fajnie, będzie taka strefa spokoju tam powstanie i raz w roku każdy, kto będzie chciał trochę ciszy zaznać, to sobie tam pojedzie do tej Shibui.
1: No dobrze,
0: tam jest pomnik wiernego psa na przykład na tym placu.
1: Z tego filmu, co tam pamiętasz, oglądałeś.
0: I oni chcą ten pomnik też ogrodzić, żeby no, nie doznał uszczerbku, no bo jak wandale się pojawią, to różne rzeczy się dzieją.
1: No dobrze, no co kraj to obyczaj, co powiem tak, no. Ale porządku to lubimy wszędzie mieć.
0: No tak.
1: Pod dostatkiem. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Patti Smith, Because the Night, 27,5 minuty po godzinie 7. Już mamy, biegniemy w stronę słońca, chociaż nie wszędzie, ale o pogodzie za chwilę nieco więcej.

0: Noc za nami już, because night w Radio Plus. Rozpoczęliśmy dzień. O świcie mówiliśmy dzień dobry, ale niektórzy stają dopiero teraz z nami, więc jeszcze raz dzień dobry, zapraszamy na wiadomości.
1: Radio Plus.
0: I Kasia już prognozę pogody też zapowiedziała.
1: No tak mniej więcej.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Protestujący nie odpuszczą, mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamanych prawach pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Związkowcy dostali zaproszenie, ale nie wiadomo, czy przyjdą. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
2: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
1: Mówiła Małgorzata Gębszczyńska z policji na Ochocie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje. Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Krugery Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1.
3: Czas na wiadomości, Mateusz Tomaszewicz, zaczynamy. Trwa liczenie strat i szukanie odpowiedzi, kto zawinił. To po przedwczorajszej kolizji w rejonie ulic Antosiewicza i Fidlika w Szczecinie. Tramwaj linii numer 11 z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z szyn i uderzył w 3 zaparkowane samochody.
4: Tramwaje szczecińskie, jak zawsze w tego typu sytuacjach, prowadzą postępowanie wewnętrzne celem ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.
3: Mówi Krzysztof Ufland, rzecznik tramwajów szczecińskich. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało. Niepotrzebne już staniki mogą zyskać drugie życie i pomóc w ważnej sprawie. W Szczecinie do końca tego miesiąca trwa zbiórka biustonoszy do recyklingu. Możecie je przynosić do punktu przy ulicy Piłsudskiego 15.
5: Zbieramy biustonosze, za małe, za duże, w różnej kondycji. Często panie pytają, czy to musi być biustonosz kupiony z jakiegoś tam konkretnego sklepu. Nie.
3: Mówi grafiterka Adrianna Sommer. Dochód z akcji wspiera profilaktykę raka piersi oraz edukację. Popularny Pawełek w najlepszej 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Paul Mukairu zasłużył na wyróżnienie po zwycięstwie nad Koroną Kielce 2-0. Skrzydłowy zdobył bramkę i zanotował asystę. Gratulujemy! Ja oczywiście gratuluję kierowcom, którzy wcześniej wyruszyli do pracy i już w niej są, bo teraz przejazd przez Szczecin jest utrudniony. Zwalniamy na Trauguta i na Wszystkich Świętych. Noga z gazu na Krasińskiego. Dłużej postoicie też na Felczaka i na Bałuki. Na termometrach mamy 10 stopni Celsjusza. Dziś bez opadów. Ciśnienie wysokie. Jest szansa, że pojawią się promienie słoneczne.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A nic jeszcze o książkach nie mówiliśmy. O gazetach było, o różnych krzyżówkach i znowu rozrywkach. A książki...
7: Znowu się czas schyla.
6: No schyl się. Proszę bardzo, to wszystko dla naszych słuchaczy.
7: Dobra, dobra. To biorę pierwszą z brzegu.
6: Bierz.
7: Czerwona woda. Agnieszka Jesz. Wydawnictwo Harde. Jeśliś żywy, wypłyń w pianie mlecznej, jeśliś zmarł, pokaż się krwią na wojnie. O, proszę pana, ciężka lektura.
6: Ciężka, ciężka, ale czasem takiego dreszczyku potrzebujemy.
7: Dobra, to do tego jeszcze Tygrys między mocarstwami wydawnictwa PWN.
6: To wszystko przed godziną 8:00, dobre strony w Radio Plus.

0: poranny program Radia Plus, to rano wstaje za 18 minut, będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Ja nie powiem ci, co to za nagroda jest. Pritzker Emerging Environmental Genius Award. O,
1: fajne,
0: tak to się
1: fajne.
0: Nazywa.
1: Ważne, że award, no.
0: No właśnie, badaczka związana z Uniwersytetem Wisconsin zdobyła dzisiaj, zdobyła właśnie taką nagrodę, 100 tysięcy dolarów, a znana jest z tego, że słucha lasów, żeby je chronić.
1: Pięknie.
0: Idzie do lasu, słucha, to tak jak wiesz, lekarz organizmu słucha.
1: Szum wiatru, kołysanie się drzew, to skrzypienie.
0: I ona wie, że zdrowe albo niezdrowe, badania nad lasami tropikalnymi. No, chce wychwytywać zmiany za pomocą dźwięku. Ja nie wiem, jak ona to robi, ona pewnie sama tego nie wie. Znaczy
1: wie, nagrodę dostała.
0: Ale nagrodę dostała, więc będzie się wsłuchiwać bardziej. Także, ja myślę, że...
1: Ciekawe, czy ma jakiś stetoskop, żeby drzew posłuchać na
0: przykład. Ja nie wiem, czy stetoskop, ale widziałam czasami w parku, jak się ktoś przytula do drzewa i się wcale nie wstydzi, że się przytula do drzewa.
1: No nie.
0: Bo to podobno, no tak, że tak powiem, równowagę można złapać. Nie tylko fizyczną, ale emocjonalną, więc może się nie ma co wstydzić.
1: Przytulić się można publicznie, z całowaniem też już uważajmy, no.
0: Nie, lepiej nie. Ale pogoda też jeszcze całkiem na takie przytulaski, więc może w ten najbliższy weekend warto coś zaplanować.
1: Ale wiesz co, są takie osoby, które idą do lasu i nasłuchują, czy tu dzik nie wyskoczy, czy jakaś sarna zza krzaka i boją się tych zwierząt dzikich.
0: No trochę można.
1: Ale też się nas boją, więc nie bójmy my się.
0: No właśnie, ostatnio czytaliśmy, że wilki się panicznie ludzie boją, a wydawałoby się, że jest odwrotnie. Mhm. A z takich, co słuchają, czy las zdrowy, to najbardziej znam dzięcioła.
1: Tak, ja bardzo lubię go słyszeć, bo on tak sobie stuka fajnie wysoko.
0: No i przynajmniej człowiek wie, że jest gdzieś blisko przyrody. No dobrze, korzystajmy z tej przyrody, może nagrody żadnej nie wygramy, ale nagrodą będzie dobre samopoczucie i to jest chyba najważniejsze jesienią. To prawda? Bo szukamy dobrej strony jesieni, cały czas do tego zmierzamy.
1: A chciałbym powiedzieć, że las to o każdej porze roku jest fantastyczny.
0: O, proszę bardzo. Tylko trzeba się dobrze ubrać. Anna Jantar za chwilę, a potem Enya, Erinoko Flow na antenie.
1: A to dobre strony...
0: Termosik z herbatą zabrać ze sobą
1: koniecznie
0: na spacer.
1: To dobre strony jesieni na naszej stronie Radio Plus. Napiszcie, za co kochacie jesień, a my się odwdzięczymy książkami i kubkiem o szczegółach naszej zabawy
0: kubkiem,
1: już za chwilę.
0: Kubkiem.
2: Reklama.
3: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
4: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
5: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
2: Reklama.

0: Odpływamy z Enią na antenie Radia Plus. Orinoco Flow. Za 4,5 minuty będzie godzina 8.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
2: Przedstawiliśmy wam już nasze lektury, które wybraliśmy dzisiaj do rozdania wam. No i w pierwszej chwili, jak sięgnęliśmy z Kasią po książkę Tygrysy między mocarstwami, pomyśleliśmy, że to znowu jakieś tygrysy azjatyckie, w sensie Japonia, Chiny, Korea Południowa. Ale nie, to jest o tygrysach rzeczywiście. Kulisy ochrony przyrody w świecie ludzi. Okazuje się, że trzeba takiego tygrysa złapać, oznakować, a później puścić wolno, ale to dlatego, żebyśmy dużo o nich wiedzieli. Fascynująca książka Tygrysy między mocarstwami. Chociaż z tygrysami to trzeba uważać, bo ostatnio był wypadek w Yorkshire, mężczyzna wszedł na wybieg, nie wiadomo po co.
0: Teraz się wyjaśniło, że on był spektrum autyzmu, miał trudne życie i ogólnie rzecz biorąc tutaj.
2: Ale zostawmy.
0: Ktoś czegoś nie dopilnował.
2: Fantastyczna historia o tygrysach w książce, którą mamy dla was. I jeszcze Czerwona woda, to coś dla miłośników kryminałów.
0: No chyba tak. Opowieść o micie, który ożywa i prawdzie, której nie da się zatopić.
2: Ale przede wszystkim mamy dla was kubek, żeby sobie w tym kubku zrobić herbaty, kawy, podkocyk i z tymi książkami oczywiście, czyli coś, za co kochamy jesień. Ale może macie inne powody. Napiszcie do nas, za co lubicie tę porę roku.
0: Napiszcie, na naszej stronie znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy do tej zabawy www.radioplus.pl.
2: Ja przepraszam, z tymi naszymi porankami to jest tak, że jak ja wieczorem próbuję takie coś zrobić, to 2-3 strony i...
0: No i bardzo dobrze.
2: Z czego tej ostatniej nie pamiętam.
0: Jest szansa, żeby sobie na drugi dzień przypomnieć. I tak jakoś powolutku.
2: Ile można czytać jedną książkę?
0: A można.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Nie zaglądaliśmy przed chwilą, a tam wysyp wiadomości. Teraz nie o naszej zabawie, ale o Facebooku, gdzie Dzień Nauczyciela. Pytamy o kultowe teksty klasyczne, które nauczyciele wygłaszali. Otwórzcie okna, orłami nie jesteście, nie wylecicie, Izabela przypomniała.
1: Tak, to się
0: to jeden z tekstów naszego profesora matematyki z liceum, choć minęło pół wieku, nadal pamiętam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich nauczycieli w dniu ich święta.
1: Pozdrawiamy również, ale lecimy dalej za chwilę.
0: Proszę, jeszcze jedno, szybciutko. Joanna, nasza matematyczka, tak mówiła do klasowego Kasanowy. Łukasz, przestań zajmować się tym długopisem, zajmij się mną.
1: Dobre, za chwilę.
0: Matematyką znaczy.
1: Wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Ile masz lat?
6: Ej, o wiek się nie pyta.
5: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
6: Teraz mnie zaciekawiłaś.
5: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
6: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
2: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Szczecin.
1: To już dziś Maciej Berek złoży w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Służby na plaży w Karwi znaleziono tam fragmenty prawdopodobnie drona. To najlepszy dzień, żeby im podziękować. Swoje święto obchodzą dziś nauczyciele. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za godzinę złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Maciej Berek, bo o nim mowa, został wybrany na to stanowisko przez posłów 4 września, ale do tej pory nie rozpoczął pracy, bo przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki tłumaczy, że Berek nie spełnia wymogów prawnych, bo nie udokumentował kariery jako radca prawny. Spór wokół ślubowania sędziów TK trwa od kwietnia. Gdy Sejm w marcu wybrał 6 nowych sędziów, prezydent zaprosił jedynie dwoje z nich, aby złożyli ślubowanie w jego obecności. Chodziło o Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi niedaleko Władysławowa na Pomorzu. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
2: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Tak, ale, mówi Donald Trump. Amerykański prezydent po raz kolejny wspomina o powstaniu stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Jak stwierdził przed swoim wylotem na Alaskę, ma powstać za nasze fundusze. Chcą zbudować bazę, zobaczymy, oni za nią zapłacą. Rząd i kancelaria prezydenta przekonują, że polski pomysł odebrano za oceanem pozytywnie. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu, to po przeglądzie przez Pentagon strategicznej obecności USA w Polsce. Kamizelki i noże odporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Kamizelki i noże odporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.
4: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole, czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
3: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
4: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
3: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
1: Od tego roku za atak na ratownika grożą surowsze kary, od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś świętują nauczyciele, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Za co uczniowie cenią ich najbardziej? O to podpytywaliśmy najmłodszych w Bełchatowie.
5: Że są cierpliwi.
6: Że są dla nas mili.
7: Że nas uczą.
8: Wielu rzeczy.
7: Tak.
8: Pożytecznych rzeczy.
7: Się przydadzą w życiu.
8: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
7: Tak.
9: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
10: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
1: Z uczniami podstawówki nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki, a już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
11: Drodzy kierowcy, jeżeli macie na 8:00 do pracy, a jeszcze służycie mnie w swoich samochodach, to jesteście spóźnieni, ale warto to zgonić na korki, ponieważ teraz dłużej stoimy na Gdańskiej i to w obu kierunkach. Noga z gazu na Matejki i w Alei Wyzwolenia, także dłużej postoicie na Bogumińskiej oraz na ulicy Chorzej. Dziś na termometrach w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 14 kresek bez opadów.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: 8:06. Dzień dobry. Spieszymy się, bo to już późno jest. Bo do pracy, do szkoły i tak dalej. A nie, do szkoły to dzisiaj się nie idzie podobno.
13: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
12: Nie wszędzie przynajmniej. Tomek Waloszczyk.
13: Nagadałeś się?
12: Tak.
13: Dobrze.
12: Ale mógłbym dalej.
13: Ja wiem. Ja ci nie zabronię, ale niech zaśpiewa. Prawdę.
12: Bo niektóre szkoły mają wolne, a niektóre tu mają wycieczkę.
13: Gada.
12: A bo dobrze.
13: No co, że... A no dobra, no nie.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Za oknem proza życia.
2: A w domu poezja.
1: No właśnie.
2: No dobrze. Agata z nami. Dzień dobry, o poranku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Pytamy, za co kochacie, lubicie jesień. Zupełnie nie sztampowa dzisiaj odpowiedź, bo za

0: Ale jedna rzecz mi tu nie pasuje, no bo to tak człowiek siądzie pod tym kocem, długie jesienne wieczory, a wiersz to nie tak, że jak powieść, to jest strona za stroną, trzeba przeczytać i trochę z tym posiedzieć.
1: No właśnie, zimowa herbatka czy jesienna herbatka, ten kocyk i ten jeden czasami wiersz,
0: który jeden na cały wieczór?
1: Tak, który spowoduje, że świat jest piękny.
2: No to wspaniale. Dziękujemy za tę inspirację jesienną. Dopisujemy do tych czynności, które jesienią można robić, się rozkoszować tym, że jest właśnie ta pora roku, a nie inna.
0: To jeszcze doczytam to zgłoszenie, o czym czyta Agata, o miłości przede wszystkim. No dobrze, miłość,
1: dokładnie tak.
0: Miłość do jesieni tu też słyszymy. Wysyłamy nasz kubek z Bolesławca Radia Plus. Jakieś lektury. Mam nadzieję, że przypadną do gustu.
1: Z pewnością. Dziękuję serdecznie.
2: Pakujemy,
1: dobrego, miłego
2: wysyłamy
1: dnia.
2: Dobrego i miłego dnia i całej cudownej jesieni życzymy oczywiście wszystkim słuchaczom Radia Plus, a za chwilę na naszej antenie Matthew Wilder będzie też Halina Frąckowiak.
3: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama.
4: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Reklama.

0: Pamiętasz takie powiedzenie, ręka, noga, mózg na ścianie?
1: Nie, paluszek i główka to szkolna wymówka, pamiętam.
0: A, to takie łagodne. A zaś mózg na ścianie to ja pamiętam, bo to też nauczyciele powtarzali czasami. Aneta podkreśla, że w czasach, gdy nie było to traktowane jako groźby karalne. Jakie groźby, takie powiedzenie było tam znowuż tam. No ale kiedyś rzeczywiście w szkołach i ze strony nauczycieli niestety działo się dużo więcej. To znaczy dużo nieprzemyślanych było takich sformułowań. Dzisiaj trzeba uważać, co się mówi.
1: Tak.
0: I tak my też powinniśmy uważać, bo nas tu strofują.
1: Że co?
0: No, że Dzień Edukacji Narodowej, a nie Dzień Nauczyciela, bo przecież jeszcze są inni pracujący w szkole.
1: Proszę
0: w edukacji.
1: Się nie czepiać, my no tam tak, ale my wszystkich doceniamy.
0: Jak najbardziej. My o nauczycielach chcieliśmy akurat głównie porozmawiać.
1: To się długo wymienia. Dzień Edukacji Narodowej. To już kwadrans minął, no. A my tu musimy szybko, bo za chwilę wiadomości.
0: Dwa kwadranse nawet, właśnie, w 8:30. Przed nami za chwilę wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody. Te cytaty nauczycielskie wszystkie na naszym profilu facebookowym nie zdążymy przeczytać, tak jak i ja nie zdążę zadeklamować wiersza Szukam Cię.
1: A to krótki wiersz.
0: To później.
1: Dobrze.
2: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
4: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po prokuraturze Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero podał, że dawne współpracownice oskarżają posła o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. W niedzielę Kołodziejczak złożył w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Amerykanie będą szukać surowców mineralnych na Grenlandii, jak się wyraził Donald Trump, na naszej nowej i pięknej Grenlandii. Z relacji prezydenta USA wynika, że przygotowywane są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy naftowej i gazu. Podkreślił też istotne znaczenie tego terytorium dla bezpieczeństwa i obrony USA oraz Europy. Jak mówi Trump, obszar ten ma istotne znaczenie strategiczne w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki oraz rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią. To na przełomie listopada i grudnia.
2: Czas na kolejne wiadomości Radia Plus Szczecin. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Centrum Szczecina z poważnymi utrudnieniami drogowymi. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się prace na ulicach Matejki, Gontyny i Malczewskiego.
3: Prace obejmą m.in. frezowanie nawierzchni i wyrównanie betonem asfaltowym, zabezpieczenie siatką szklano-węglową, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej.
2: Wyjaśnia Krzysztof Uflan, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Kierowcy muszą liczyć się w tej części miasta z nową organizacją ruchu. Po raz czwarty silni zagrają dla słabszych. 23 i 24 października w szczecińskim Kosmosie odbędzie się finał charytatywnej akcji Produkujemy Dobro.
4: Zbieramy na specjalistyczne sprzęce dla oddziałów dziecięcych Szpitala Zdrowia w Szczecinie.
2: Mówi Jarosław Posiewka ze Stowarzyszenia Broda i Tatuaż w programie Konwent Tatuażu, pokazy i koncerty. Przyszłe mamy mogą skorzystać z dni otwartych w Świnoujskim Szpitalu imienia Jana Garduły. To okazja do oswojenia się z miejscem porodu. Poza teorią i zwiedzaniem oddziału nie zabraknie zajęć praktycznych. To wszystko 22 i 23 października w godzinach od 16 do 18.30. A my nie wybiegamy tak daleko w przyszłość, ponieważ skupiamy się na tym, co teraz na ulicach Szczecina, a nie jest kolorowo. Zwalniamy na Mickiewicza i na Trauguta, noga z gazu na Chopina. Dłużej postoicie na Królewskiego i na ulicy Chorzej. Na termometrach mamy aktualnie 11 stopni Celsjusza. Dziś bez opadów, przewaga chmur, ale promienie słoneczne też powinny się pojawić.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 9.
6: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
5: I Tomek Waloszczyk. A na pytania, co najbardziej lubimy w szkole, większość uczniów odpowiada przerwę. No to proszę, przerwa Tetmajer teraz będzie. To szukam cię, to nasza słuchaczka przed sobą właśnie miała. Szukam cię, a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię, a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham.
6: To jest unikowy styl przywiązania.
5: Cicho no. Jeszcze, trzecia. Zginę przez ciebie, nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem.
6: Dobrze.
5: Dziękuję.
6: To już koniec?
5: Tak.
6: Ale krótki wiersz. Los Lobos, za chwilę La Bamba, teraz Michael Jackson. Beat it.

0: Pamiętam, to było ze 20 lat temu. Wszyscy się naśmiewali z filmu, który akurat trafił do kin pod tytułem katastroficzny taki trochę. Węże w samolocie.
1: Było coś takiego.
0: No, ja mam drugą część, może trzecią nawet, czy którąś, bo to tych historii było pełno.
1: Pluskwy w kosmosie.
0: Nie w kosmosie, w samolocie cały czas.
1: No co ty mówisz?
0: W fotelu samolotowym. Znaczy kilka foteli podobno zostało dotkniętych tym problemem.
1: No nie, to się rozłazi tam podobno bardzo szybko.
0: Ciężko w ogóle to zwalczyć, bo to jak wejdzie gdzieś w jakiś mebel, to jest podobno jeden z najbardziej odpornych różnych insektów na świecie.
1: Że w dzień nie widać, dopiero w nocy, jak poczuje ciepło człowieka, to wyłazi.
0: Uj, ciepło, bo ten samolot, wyobraź sobie, leciał i to przerażony byłby po pierwsze ktoś, kto ma 17 godzin spędzić w samolocie, bo samolot leciał z Perth, z Australii do Rzymu. No i a druga perspektywa jeszcze, jak 17 godzin jeszcze z pluskwą na pokładzie.
1: O Boże, i to nie z jedną, proszę pana.
0: Stewardesy przyleciały z lekami histaminowymi, to czy przeciwhistaminowymi.
1: Żeby nie puchło i nie czerwone
0: żeby,
1: nie było.
0: Tak, żeby nie swędziało przede wszystkim. Jeszcze leki też się pokończyły. No dramat na pokładzie był straszny.
1: To trzeba było lądować?
0: Nie, on doleciał do Rzymu, ale później to już uziemili, ten z powrotem już nie poleciał do Australii. Nie wiem, co z tym samolotem zrobią, jak to taki odporny, ten fotelet chyba trzeba będzie wymontować.
1: Tam przyjdą, zagazują, poczekają.
0: No właśnie nie jest tak łatwo z tym gazowaniem.
1: W każdym razie chciałem jeszcze inną historię opowiedzieć. Ostatnio z Malty ktoś wracał i podobno kazali otworzyć wszystkie
0: okna?
1: Luki bagażowe i tam napsiukali, bo podobno egipski komar się roznosi i nie chcieli do Europy przywieźć. To też taka historia bardzo zaskakująca. Tu pluskwy, tu komar egipski.
0: No, a z tymi pluskwami to problem, mówią fachowcy osób i ubogich, i bogatych, bo ci ubodzy to tam czasem nie sprawdzają, co się dzieje, nie zwalczają i to się później roznosi, a bogatych, bo to podróżują po hotelach w kółko, tu walizka, tu ten, a one lubią tak do walizki sobie wejść z ubraniami.
1: Tak, słyszałam, że wiele hoteli w różnych takich dobrych miejscówkach i dobrych hoteli ma ten problem, więc trzeba zawsze uważać. Są podobne jakieś strony internetowe, żeby można było sprawdzić, czy tam akurat nie było incydentu z insektem.
0: Jednego te pluskwy w samolocie nie mogły podsłuchiwać, bo tam tak szum taki, że nie wiadomo, o czym ludzie gadają.
1: Marek Rychuta za chwilę i nie dokazuj w Radio Plus.
2: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
8: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
9: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
10: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
8: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
10: Za darmo to uczciwa cena.
8: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: Ace of Summer na antenie Radia Poza 5,5 minuty, będzie godzina 9. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, tak?
1: Tak, to dzień bardzo ładnie nazwany, Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim edukatorom, edukatorkom i pomocnikom tych, którzy uczą.
0: Pedagogom.
1: Ale też pracującym w szkole.
0: Ale pracującym też.
1: Życzymy wszystkiego najlepszego, chwili wytchnienia, bo nie wszystkie szkoły dzisiaj pracują.
0: O, proszę.
1: To znaczy zajęć niektórzy nie mają. Albo wycieczka, albo
0: święto
1: w ogóle.
0: Święto to święto.
1: No.
0: Dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne wiadomości. Po godzinie 9 Agnieszka Morawska, Przeboje z nutą ostragi. Wciąż szukamy dobrych stron jesieni, a my dziękujemy.
1: Do usłyszenia jutro w czwartek od samego rana, czyli od 6. Bądźcie z nami.
0: Wspaniałego dnia z Radiem Plus życzymy.

0: Reklama.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście.
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Nagły zwrot w sprawie Macieja Berka. Za chwilę złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy miał współpracowników? Jak wyglądała jego działalność w sieci? Podejrzany o planowanie zamachu na premiera pod lupą prokuratury. Sytuacja gorsza niż mówiono. Posłuchajcie, co włoska prasa mówi o operacji papieża. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki, co wywołuje ostre reakcje polityczne. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co będzie się działo w czasie uroczystości i dlaczego jest osią kolejnego sporu?
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale Kancelaria Prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Śledczy będą ustalać, jak groźne były ładunki znalezione u 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Będą też sprawdzać, czy miał współpracowników. Prokuratura będzie analizować aktywność mężczyzny w sieci. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
4: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
3: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Leon XIV już po operacji przebiegła bez zakłóceń. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca, w którym wykryto guzek, a badanie potwierdziło diagnozę gruczolakoraka. To jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych płuc. Tymczasem w Watykanie pojawił się niepokój, jak pisze włoska prasa, bo wysportowany 71-letni papież z USA uchodził wręcz za okaz zdrowia. Corriere della Sera zauważa, że oficjalne oświadczenie medyków uspokaja, ale jednocześnie wskazuje na sytuację gorszą niż ta, o której mówiono przed zabiegiem. La Repubblica podkreśla, że operacja zakończyła się sukcesem, jednak jej rezultat jest poważny, co Watykan przedstawia w sposób przejrzysty. Niemal wszystkie dzienniki zauważają, że Ojcu Świętemu towarzyszyła modlitwa zranionego świata od Gazy przez Ukrainę po Wenezuelę. Gdy w poliklinice Gemelli trwała operacja, w szpitalnej kaplicy odmawiano różaniec za Leona XIV i za wszystkich chorych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
5: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
1: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Waterloo Abba w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 17 minut po 9, 14 dzień października w kalendarzu, Dzień Edukacji Narodowej. Dlatego wszystkim, którzy z edukacją są związani, żeby było lżej, żeby wam się dobrze pracowało, żebyście chcieli pracować, no a żeby uczniowie chcieli do tych szkół przychodzić. Jeśli chodzi o dzień, to tygodnia, to środa, a jak środa, to co mi w duszy gra. I pierwsza podpowiedź za chwilę.
1: Reklama. Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
2: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
1: Reklama.

Bolero i fansy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii 30 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Zasady na początek, tak w dużym skrócie ja podpowiadam, wy odgadujecie. Do 10.30 usłyszycie 3 podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać coś, co wam się z tym hasłem kojarzy. Jedno, dwa zdania maksymalnie. Nie liczy się tutaj, kto pierwszy, ten lepszy, tylko to, co napiszecie po odgadnięciu hasła. Decyduje kolejność zgłoszeń tylko wtedy, gdy kilka podpowiedzi będzie równie dobrych. Odpowiedzi SMS-owe wysyłacie pod numer 691-141-141. Liczy się pierwsza odpowiedź, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i jeszcze coś do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Podpowiedź numer 1. Hasło składa się z dwóch słów, a podpowiedź brzmi tak. 1938 Irena Tuwim. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz trubadurzy, znamy się tylko z widzenia. Znamy się!

0: Alan Parsons Project i Eye in the Sky w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 10. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. To będzie tak. Często wybiera się na przyprawy, ma nieoceniających i wspierających przyjaciół, sam także nie ocenia i wspiera. A jego największym zmartwieniem bywa pusty brzuszek. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko je odgadnąć, ale także napisać kilka słów, z czym ono wam się kojarzy. Na SMS-y czekam pod numerem 691-141-141 do zdobycia torba Co mi w duszy gra i jeszcze jakaś niespodzianka w tej torbie się znajdzie. Kolejna podpowiedź po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Juliet Sharp w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 4,5 minuty do 10, a ja przypominam, że oprócz tego, co mi w duszę gra, trwa wciąż nasza akcja Dobre Strony Jesieni. I na te Dobre Strony Jesieni z waszej strony właśnie czekamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Proszę napisać, za co lubicie jesień, a później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego do zdobycia m.in. Kubek bolesławieckiej porcelany z logo Radia Plus, wyjątkowy, a do tego jeszcze zestaw książek na długie jesienne wieczory, zestaw książek od naszych partnerów wydawnictwa PWN i wydawnictwa Harde. radioplus.pl, tam czekamy na wasze wiadomości dotyczące tego, za co lubicie jesień.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Bez prezydenta Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prace trwają, zakaz social mediów dla dzieci do 15 lat coraz bliżej, mówi nam wiceminister Katarzyna Lubnauer. Trasa przez modernistyczne Śródmieście, można się już zapisywać na gdyński półmaraton. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wobec prezydenta, ale bez prezydenta, tak wyglądało ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Odbyło się wobec marszałka Włodzimierza Czarzastego, czyli formalnie drugiej osoby w państwie. A to pokłosie braku decyzji Karola Nawrockiego o złożeniu ślubowania wobec niego.
2: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
3: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
1: Ślubowanie chciał zakłócić jeden z posłów PiSu, Mariusz Gosek. Nie został jednak przepuszczony do gabinetu marszałka Sejmu. Drogę zagrodziła mu Straż Marszałkowska.
4: Proszę mnie przepuścić, tam prawdopodobnie mam uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do przestępstwa.
5: Ten korytarz jest wyłączony teraz.
4: Ale wyłączony od czego? Co się dzieje, że jest wyłączony? Ale proszę mnie nie przepychać.
5: Przecież to pan mnie przepycha.
4: Stawia pan opór. Proszę mnie przepuścić.
5: No ale to przecież pan mnie atakuje.
1: To ślubowanie to groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Karol Nawrocki uważa, że wybrany przez Sejm sędzia nie spełnia wymogów formalnych. Maciej Berek ma się teraz pojawić w siedzibie Trybunału. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana S11 w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch aut i ciężarówki w Kępnie. Do zdarzenia doszło między węzłami Kępno Wschód i Baranów. Trasa jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
6: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
7: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
6: Tak, dokładnie.
7: I będzie tak... Lada moment?
6: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
7: związania techniczne. Ale prace już trwają.
1: Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. To m.in. reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne.
6: W tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem, 4U tak zwane.
1: Czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Te wytyczne trafiły, jak słyszeliśmy, do dyrektorów, którzy teraz będą wdrażać je w swoich placówkach. Na razie nie ma mowy o zamknięciu zoo Łączna w Miroszowie na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, w związku z działalnością prywatnego ogrodu zatrzymano 5 osób. Dziś zostaną przesłuchane i usłyszą zarzuty. Śledztwo prowadzone jest w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
8: Niektóre zwierzęta to będą indywidualnie mają być oceniane tam przez biegły, którzy są na miejscu i mają wskazywać, które tam ewentualnie wymagają pomocy czy tam pilnego przewiezienia do innych placówek.
1: Informuje Mariusz Pindera ze Świdnicy. Śledztwo w tej sprawie trwa od dłuższego czasu, a wczorajsza interwencja była zaplanowana od dawna. Prokuraturę zawiadomiły organizacje zajmujące się prawami zwierząt. Dotyczyły nieprawidłowości w sposobie opieki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszyły zapisy na przyszłoroczny Gdynia Półmaraton, który odbędzie się 24 kwietnia. Uczestnicy pokonają ponad 21 kilometrów ulicami miasta, w tym przez modernistyczne Śródmieście, które w tym roku, dodajmy, wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na pewno wystartuje Adam Nowicki, biegacz i olimpijczyk z Tokio, podpowiada, jak się przygotować.
9: Myślę, że dużo odpoczywać, starać się już ten ostatni tydzień treningowy przed biegiem, mieć spokojny, ostatni mocny trening, gdzieś tam środa, tygodniu poprzednio. Start. Ostatnie dwa dni to ładowanie się tymi węglowodanami, żeby nie zapominać o tych węglowodanach, o jedzeniu prostym.
1: Wszystkie szczegóły na stronie półmaratonu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: wcześnić na wiolonczelistkę i skaldowie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 19 minut po 10 i teraz czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. A ona brzmi tak. Mimo, że ma już 100 lat, te setne urodziny właśnie wypadają dziś, to wciąż mówi się o nim jak o misiu o bardzo małym rozumku. Tymczasem to całkiem mądry miś, od którego możemy się wiele nauczyć. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć, ale także napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Na SMS-y z odpowiedzią czekam jeszcze około 5 minut, a numer dla was to 691 141 141.
1: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.

0: Rod Stewart w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 29 minut do 11, a ja mam prawidłową odpowiedź na moją zagadkę, co mi w duszy gra. To Kubuś Puchatek, oczywiście wiele osób odgadło i między innymi Ewa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ewo, napisałaś, że Kubuś Puchatek to twoja ukochana bajka z dzieciństwa o przyjaźni, miłości i wartościach, którymi kierujesz się do dziś. Kiedy ostatni raz czytałaś Kubusia?
1: Ach, 2 lata temu.
0: A, to nie jest tak źle. Myślałam, że tak, wiesz, zapamiętałaś po prostu niektóre rzeczy i sobie...
1: Nie, często wracam. Często wracam i bardzo często na karteczkach do znajomych, przyjaciół, na urodziny i różne inne okazje używam po prostu...
0: Złotych myśli różnych, Kubusia.
1: Tak, stamtąd. Tak, Kubuś Puchatek i Alicja w Krainie Czarów. To są takie dwie ukochane bajki, z którymi się jak najbardziej zgadzam i które są tożsame ze mną i chyba które mnie ukształtowały.
0: I fajnie też czasami tak uciec sobie właśnie albo do zaczarowanej krainy, albo do 100-milowego lasu, żeby sobie tam pobyć w tym ciepełku trochę.
1: Dokładnie. Polecam, jeśli ktoś nie czytał, nawet jako osoba dorosła, przeczytać, zostaje w człowieku.
0: A ja mam dla ciebie prezent dzisiaj, torba Co mi w duszy gra. Do tej torby coś jeszcze wrzucę. Może to będzie plusowy, radioplusowy notatnik, żeby te złote myśli sobie swoje zapisywać. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam pracowników, z którymi pracujemy razem i moją rodzinę i życzę wszystkim wspaniałego dnia, bo naprawdę jest dzisiaj pięknie.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i do życzeń także. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam.
0: Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, teraz w Radio Plus.

0: Volare i Gypsy Kings w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Do 11 jeszcze m.in. Chris Norman i Suzy Quattro w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie. Reklama.

0: A proszę nie spać, proszę zwiedzać. Na zegarze 3 minuty do 11:00 za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Awantura pod Trybunałem Konstytucyjnym. Za chwilę szczegóły. Ukraińska armia ma problemy z łącznością Starlink. Godny pogrzeb dla dzieci zmarłych przed narodzinami. Biskup Solarczyk podpisał specjalną instrukcję. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanek doszło podczas próby uniemożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Wybrany przez Sejm sędzia złożył dziś ślubowanie właśnie w Sejmie, zwracając się do prezydenta, którego nie było na miejscu. Potem Maciej Berek pojechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Alei Szucha w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co tam się teraz dzieje?
2: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
1: Bezpośrednio po złożeniu ślubowania w Sejmie Maciej Berek wyszedł do dziennikarzy.
3: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
1: A według prezydenta ta kandydatura nie spełnia wymogów formalnych. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział z kolei, że Trybunał nie będzie działał na podstawie wykładni prezydenta.
4: Sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sędzia Maciej Berek opuścił już budynek Trybunału, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ograniczenia w działaniu internetu Starlink na Ukrainie. W nocy firma SpaceX wprowadziła niespodziewane zmiany, przez które wojskowe terminale nie mogły działać przy większych prędkościach. Jak poinformował doradca prezydenta Ukrainy Serhii Bezkrestnow, ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o tych zmianach. Część operacji wojskowych przerwano. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że wyjaśnia te sprawę, a szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skrytykował Ilona Maska za wykorzystywanie technologii do rozgrywek politycznych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Godny pogrzeb dla dzieci zmarłych przed narodzinami. Biskup Marek Solarczyk podpisał instrukcję pogrzebu dzieci utraconych, która będzie obowiązywać na terenie diecezji radomskiej. Biskup spotkał się w tej sprawie z rycerzami Kolumba, którzy opiekują się grobami dzieci nienarodzonych.
5: Właśnie może w tym wymiarze rodzin, które z całą troską, oddaniem i cierpieniem uczestniczą i pragną pochować godnie swoje dzieci, żeby to było po prostu przeżyte jak najlepiej. Z naszej strony duszpasterskiej troski, a więc to jest również jeszcze i takie bogactwo, które jest wpisane w te dni najbliższe również i ufam pomoże w sytuacjach, których oby było jak najmniej.
1: Instrukcja pogrzebu dzieci utraconych wchodzi w życie jutro, reguluje kwestie proceduralne oraz liturgiczne, ma też zapewnić dziecku prawo do godnego pogrzebu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A jedną z tych dobrych stron jesieni jest czas. Czas na przykład na rozmowy z bliskimi, na spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, dzieleniem się tym, co u nas dobrego, albo też czytaniem, wspólnym czytaniem. I to może być na przykład czas wspólnie spędzony z najmłodszymi w naszym domu. A pomoże nam na przykład książka Komu potrzebne są różowe trampki Katarzyny Kacprzak. To jest taka opowieść o tym, skąd biorą się pieniądze i jak nimi zarządzać. W bardzo przystępny sposób napisana, tak żeby młodsi mieszkańcy naszego domu, żeby dzieci, wnuczęta mogły zrozumieć, skąd, czy naprawdę czegoś potrzebują, czy to jest tylko zachcianka. No i jak to troszeczkę, jak zarządzać pieniędzmi. I to jest książka Komu potrzebne są różowe trampki, Katarzyna Kacprzak, wydawnictwo PWN. Jedna z tych książek trafi, ta książka trafi na pewno dzisiaj do kogoś z was, a oprócz tego jeszcze druga. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka i to jest thriller, kryminał, w którym jest naprawdę wszystko, bo jest japoński naukowiec, pracujący w Warszawie, pracujący nad sztuczną inteligencją, która może zagrażać ludzkości. Do tego jest kradzież w klasztorze w Świętym Krzyżu, na Świętym Krzyżu i jeszcze do tego wierzenia i przesądy z Łysą Górą związane. I to jest wydawnictwo Harde, Święta Kradzież Klaudiusz Szymańczak i taki pakiet, do którego dołączamy jeszcze kubek Radia Plus. Bolesławiecki z naszym logo czeka na kogoś z was. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę napisać, za co lubicie jesień. Właśnie o te dobre strony jesieni pytam. Ja za moment dzwonię do kogoś, kto już napisał.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto...

0: idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Szczecin gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
4: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
5: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
6: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A dobre strony jesieni wiążą się również z czytaniem, jak u Kasi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kasiu, napisałaś, że właśnie za to lubisz jesień, że są nowości wydawnicze, które uwielbiasz kupować, czytać jesienne wieczory. I to jest taki czas, że najpierw zbierasz te informacje, a później zastanawiasz się, co byś chciała przeczytać, co kupić. Jest lista cała gotowa.
2: Dokładnie. Najpierw rozeznanie, później spacer do księgarni z moją ulubioną torbą przeznaczoną właśnie na książki i zakupy i potem mogę się delektować tym czytaniem całą jesień.
1: Czy są już jakieś plany czytelnicze na tę jesień?
2: Są już w pewnym sensie już zrealizowane w części, a reszta czeka w kolejce, także wszystko po kolei. Najpierw trochę poczytam, potem jeszcze dokupię.
1: Co już jest przeczytane z tych ostatnich?
2: Z tych ostatnich to może nie nowość, ale Zbieracze Burówek. Cudowna książka, polecam wszystkim. I thriller Fridy McFadden, Lokatorka i Idealny syn, również polecam.
1: Czyli mamy już kilka tytułów, a ja dorzucę kolejny. Czy Święta Kradzież Klaudiusza Szymańczaka jest gdzieś u ciebie już w domu, czy jeszcze jej nie ma?
2: Jeszcze nie, chętnie przyjmę.
1: To bardzo się z tego cieszę, a do tego jeszcze taka lekcja o ekonomii dla najmłodszych, ale myślę, że też możemy z niej trochę wyciągnąć, czyli komu są potrzebne różowe trampki Katarzyny Kacprzak. Ten zestaw książek jest dla ciebie od wydawnictwa Harde i PWN, a od
2: Dziękuję.
1: Nas do tego wszystkiego jeszcze kubek bolesławiecki z naszym logo, czyli wyjątkowy, takiego, którego kupić się nie da.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Tak, chciałabym pozdrowić mojego syna Stasia, który teraz przy radiu słucha, co mama mówi. Tak, chciałabym pozdrowić moją mamę, mam nadzieję, że też słucha, no i wszystkich słuchaczy.
1: Do tych pozdrowień się dołączam i wszystkiego dobrego dla Was. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
1: A jeśli Wy chcecie dołączyć do naszej akcji i wiecie, za co lubicie jesień, chcecie się tym podzielić, na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam go wypełnić, a później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze od Janka Pasterskiego.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrykomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji.
5: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brykomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

Żanet na koniec 11 do 12 tylko 3 minuty. Za chwilę w studiu Janek Pasterski i przebojowa poczta Marek Cierocki również. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Za chwilę relacja naszego reportera po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zbieramy też polityczne komentarze w Sejmie. Papież spokojnie spędził noc po operacji, informuje Watykan. Minęło południe, Mikołaj Gronet zaprasza na wiadomości w Radiu Plus. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Chodzi o Macieja Berka, sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, który dziś właśnie w Sejmie złożył ślubowanie. Zwracał się do prezydenta, Karol Nawrocki jednak takiej formy nie uznaje, a co do samej kandydatury formułuje wątpliwości formalne. Dziś przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
2: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
3: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
2: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: A sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też dzisiaj najważniejszy temat w Sejmie. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Osroką.
4: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
5: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
4: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego, który zamknie tę całą sytuację?
5: To jest Trybunał PiS-u. Tam PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi, ale jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy, żeby przeprowadzić reset konstytucyjny. I chyba tak to się powinno skończyć.
1: Maciej Berek to wieloletni współpracownik Donalda Tuska, był ministrem w jego rządzie, a premier nazwał go wcześniej swoją prawą ręką.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież spokojnie spędził noc, poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Wczoraj Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Wszystko z powodu niewielkiego guza. Lekarze potwierdzili gruczolakoraka. To jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych płuc o średniej agresywności. Konieczne będą jeszcze dalsze pogłębione badania, a Ojciec Święty spędzi w klinice Gemelli w Rzymie co najmniej tydzień. Papieskie audiencje pozostają odwołane do 20 października.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, po raz drugi odbędzie się zachodniopomorska konferencja dla kobiet po mastektomii. To wydarzenie skierowane do pacjentek, ale także ich rodzin, mówi Katarzyna Machalska, prezes Fundacji Onkologicznej Areola EOS, organizator wydarzenia.
7: Będziemy miały okazję spotkać się z naszymi paniami. Panie będą mogły się spotkać z innymi pacjentkami, które już są w trakcie leczenia albo po leczeniu. Będziemy mogli spotkać również chirurga onkologa, fizjoterapeutę, psychoonkologa, dietetyka klinicznego i o tym wszystkim porozmawiać. Natomiast na sam koniec mamy dla wszystkich uczestników cudowne wydarzenie, które pozostaje na dziś jeszcze nadal wielką tajemnicą.
6: Zachodniopomorska konferencja dla kobiet po mastektomii już w sobotę 17 października w sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego. Początek o godzinie 11. Zmieniamy temat. Plac zabaw, siłownia, altany do wypoczynku, a może ogród społeczny. Mieszkańcy Szczecina mogą podzielić się swoimi oczekiwaniami i pomysłami na to, jak powinien wyglądać nowy park przy ulicy Wszystkich Świętych. Chodzi o nieużytek zlokalizowany pomiędzy wieżowcami, który ma się zamienić w osiedlowy park w ramach miejskiego programu Parki dla Szczecina. Konsultacje trwają do 17 października. Słonecznie i przyjemnie. Polska złota jesień i aż by się chciało zwolnić, usiąść w parku, wystawić twarz do promieni słonecznych, odetchnąć. Jak macie taką możliwość, to zachęcam, bo pogoda dopisuje. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje mocniej, ciśnienie w Szczecinie 1023 hektopaskale.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Jest i Marek Sierocki, dzień dobry.
9: Jan Pasterski również. 14 października 1983 roku ukazał się drugi solowy album Lionela Richie, Can't Slow Down. To z tego krążka pochodzi jedna z najpiękniejszych balad wszechczasów, Hello. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Chciałoby się powiedzieć, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny. Padło pytanie, będzie też odpowiedź. 14 października 1948 roku urodziła się Marcia Barrett, czyli wokalistka grupy Bonnie M.
2: Zanim zaczęła śpiewać w tej dyskotekowej formacji wszechczasów, pracowała jako sekretarka, zgłosiła się na casting, który ogłosił Frank Farian, twórca zespołu Bonnie M. No i tak do tej grupy trafiła i śpiewała. Występuje również jako solistka, ma na koncie solowe płyty. Niestety one nie odniosły jakichś większych sukcesów, no ale w naszej pamięci pozostanie jako wokalistka grupy Bonnie M, a wśród tych hitów, które nagrała, jest piosenka Ma Baker z drugiej płyty grupy Bonnie M.
3: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie! Castorama.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
11: Za darmo to uczciwa cena.
9: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski.
12: Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Wojtka, zademonstrował mu, no a panowie nagrali piosenkę i utwór wygrał festiwal w Opolu. Wojtek zaśpiewał, nie liczył na jakąś wygraną, wrócił do Warszawy, odsłuchuje sekretarkę, a na sekretarce nagrane, że wracaj do Opola, bo dostajesz dzisiaj nagrodę. Wracał bardzo szybko, po drodze przygoda z milicjantem, bo przekroczył prędkość, ale milicjant go puścił, pouczył, no i w Opolu odebrał nagrodę. Do dziś to jeden z największych polskich hitów wszechczasów.
1: To teraz sięgam na półkę z płytami na specjalną okazję.
0: O właśnie, a to artystka, która była popularna w latach 80. ubiegłego wieku. Sinita, czyli Sinita René Malone, urodziła się w 1963 roku w Seattle. Wykonywała utwory w stylu disco i tak zwanym high energy. Najbardziej znany hit to jest piosenka So Macho. Współpracowała z triem Stock Aitken Waterman, świetnymi kompozytorami i producentami. No, potem był kolejny hit Toy Boy i wreszcie piosenka GTO. I właśnie ten utwór dziś przypominamy.

0: Niedawno minęła 50. rocznica występu ABBY w Studiu 2 polskiej telewizji. To była jedyna wizyta szwedzkiej formacji w Polsce. W zasadzie nie wiadomo do dziś, dlaczego przyjechali. Nie wiadomo, jakie wzięli wynagrodzenie. Podobno to wynagrodzenie było wypłacone w puszkach zielonego groszku konserwowego, bo Stig Andersson, menadżer grupy ABBA, to był również szef wytwórni handlującej towarami konsumpcyjnymi, spożywczymi. Podobno taka jest historia, ale wtedy przyjechali promować album Arrival, z którego właśnie pochodzi przebój Money, Money, Money. Tę piosenkę, podobnie jak Dancing Queen, słyszeliśmy w tamtym, podczas tamtego występu niezapomnianego.
1: Many nie było, był zielony groszek, który świetnie do pulpocików szwedzkich pasuje, jak dobrze wiemy.
0: Dokładnie.
1: A to co, a ze Szwecji do Paryża to daleko?
0: No nie, ale to taka trochę droga przez Anglię, bo Malcolm McLaren to słynny brytyjski i muzyk, ale także przede wszystkim producent i menadżer, chociażby z czasów punkrockowej rewolucji. Ma na swym koncie utwór Pari Pari, w którym produkuje się wokalnie, ale główną rolę nim odkrywa francuska aktorka Catherine Deneuve.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia uchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Reklama.

0: To była grupa Queen i Don't Stop Me Now. My zaglądamy ponownie do naszego muzycznego kalendarza.
1: W roku 2002 ukazał się album Krzysztofa Krawczyka Bo marzę i śnię.
0: To fantastyczna płyta. Andrzej Smolik był producentem tego krążka. Kompozycje na tę płytę dostarczyli artyści wówczas takiego młodego i średniego pokolenia, ale zupełnie inni wiekowo niż Krzysztof Krawczyk i inni stylistycznie. Płyta naprawdę genialna. Jedna z najlepszych polskich płyt lat 2000. Śmiało mogę to powiedzieć, bo to też kopalnia wielkich hitów. I na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty, bo jesteś ty z tego właśnie krążka.
1: Bardzo dziękujemy, Marek Sierocki.
0: A Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny. Słyszymy się jutro w tym samym składzie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko.

0: I dron wojskowy, który uczestniczył w ćwiczeniach na plaży w Karwi, śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Wstępne oględziny wykluczyły zagrożenia.
1: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych. Cały czas trwają czynności i badania.
0: Powiedział nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej Dariusz Rozkosz. We wrześniu szczątki rosyjskiego uzbrojonego drona znaleziono też na plaży w Zachodniopomorskiem. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. Od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. W maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki, a prezydent Karol Nawrocki zdecydował wtedy o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Jak właściwie patrzeć na seksualność i co Ewangelia mówi na ten temat? To jeden z tematów przewodnich 8. Kongresu Nowej Ewangelizacji pod hasłem Ciało do kochania. Wydarzenie odbędzie się od 23 do 25 października w Sosnowcu.
3: Jak mówi dr Iwona Zielonka z Zespołu Episkopatu do Spraw Nowej Ewangelizacji, sfera cielesności domaga się dzisiaj ewangelizacji, bo zgubiliśmy tożsamość, a zwłaszcza ludzie młodzi.
4: Którzy od dziecka mają jakby z tym problem, są już poranieni. Kwestia tego obrazu seksualności, który świat narzuca, to może być piękne, możemy być jakby spełnieni. To chcemy pokazać. Seksualność to nie jest tylko jakiś, nie wiem, jeden akt, tylko jesteśmy całością w tym. Ewangelizujemy teraz sferę człowieczeństwa, cielesności.
3: Doktor Zielonka dodaje, że podczas kongresu zostanie również podjęty temat towarzyszenia osobom homoseksualnym oraz ich rodzinom.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Na jednej ze szczecińskich stacji paliw doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Do pomieszczenia wszedł mężczyzna, trzymając w ręku rurę. Zażądał od kasjera wydania gotówki, wskazując na trzymany przedmiot. Pracownik, obawiając się zagrożenia, przekazał pieniądze znajdujące się w kasie. Sprawca zabrał gotówkę i oddalił się z miejsca. Nie udało mu się jednak uciec dzięki sprawnym działaniom policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Mężczyzna został zatrzymany i zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Przypominamy o pracach zleconych przez ZWIK w ciągu ulicy Reduty Ordona. Tym samym inaczej funkcjonują linie autobusowe numer 75 i 521, mówi Hanna Pieczyńska z ZWIK.
6: Na ulicy Reduty Ordona zaplanowano wymianę blisko 50 włazów kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie pierścieni studni, a ze względu na specyfikę ulicy i szerokość jezdni prowadzone prace będą wykluczały bezpieczny przejazd.
5: Na czas objazdu wyłączone z obsługi pasażerskiej są przystanki Chłopickiego i Wita Stwosza. Sprawdzamy, co jeszcze przyniesie nam dzisiaj pogoda. Słońca nam dziś nie zabraknie. To zasługa chmur, bo zwyczajnie wystarczyło, że się nie zjawiają. To znaczy są, ale jest ich niewiele, albo wystarczająco dużo, żeby nic w pogodzie nie zepsuć. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków zachodnich, ciśnienie w Szczecinie 1023 hektopaskale.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Przebój, który się absolutnie nie zestarzał. Teraz w Radiu Plus 6 minut po 13. Sandra i Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: nigdy nie kończąca się opowieść Limar, Neverending Story w kompozycji Giorgio Morodera. Lubimy do tego wracać. Tak samo jak mam nadzieję, a fanów pory roku, jaką jest jesień, nie brakuje i w zabawie Dobre Strony Jesieni, pytamy Was o to, za co Wy jesień lubicie, a pytamy o to na Radio Plus, można nam tam w paru zdaniach opisać, za co jesień przypada Wam do gustu. Warto, bo w prezencie książki, ale nie tylko. Do tego także piękny ceramiczny kubek z Bolesławca, wyjątkowy, bo z logo Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Reklama.

0: Panie z Bananarama i Venus, a to już prawie 14 w Radiu Plus, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Prezes PiS mówi o zamachu stanu po dzisiejszej awanturze o Trybunał Konstytucyjny. Benzyna potanieje, a diesel podrożeje. Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na jutro. Lubelska Szkoła Liderów Wychowania rekrutuje do nowego kursu. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. W Alei Szucha w Warszawie zgromadzili się zwolennicy PiS i prezydenta Nawrockiego. Chodzi o dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka w Sejmie i policję, która umożliwiła mu wjazd do siedziby Trybunału. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości to działanie o charakterze przestępczym.
2: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
1: Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej uważa z kolei, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania przepisów prawa.
3: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie został prezydentem? Został legalnie wybranym prezydentem.
1: Prezydent Nawrocki od kilku tygodni nie odebrał ślubowania od Macieja Berka, zgłaszając wątpliwości formalne. Karol Nawrocki przyjmuje ślubowania tylko od wybranych przez siebie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od decyzji Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił Macieja Berka do pracy. Na plaży w Karwi znaleziono polskiego drona, potwierdził to minister obrony narodowej. Bezzałogowiec został zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. O szczegółach teraz Dominika Bakura.
4: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Przedmiot cały czas był częściowo zakopany w piasku, a wejścia na plażę zabezpieczali policjanci. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń z użyciem polskich dronów i systemów antydronowych odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
1: Przypomnijmy, we wrześniu na plaży w Zachodniopomorskiem odnaleziono szczątki rosyjskiego uzbrojonego drona.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Benzyna potanieje, a diesel podrożeje. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. W czwartek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,01 zł, to 10 groszy mniej niż dzisiaj. Litr oleju napędowego podrożeje o 7 groszy, ma kosztować maksymalnie 8,05 zł. Obniżka VAT-u i maksymalne ceny na stacjach mają obowiązywać do końca roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lubelska Szkoła Liderów Wychowania rekrutuje do nowego kursu. Inicjatywę realizuje Akademia Młodzieżowa przy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. To oferta dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, mówi koordynator Michał Czakon.
5: Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak być dobrym liderem, który potrafi budować dobre relacje i skutecznie komunikować się z młodymi ludźmi. Kurs prowadzą doświadczeni pedagodzy pracujący na co dzień z młodzieżą, m.in. w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, w Instytucie Pedagogiki KUL, w Stowarzyszeniu Pedagogów Naten oraz Civitas Christiana. Prowadzącym będzie również ksiądz biskup Adam Bab.
1: Zgłaszać można się jeszcze do jutra. Szczegóły na stronie internetowej www.szkołaliderówfsd.lublin.pl.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, to już pewne. Od 1 stycznia w Szczecinie więcej zapłacimy za podatek od nieruchomości oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taką decyzję podjęli radni. Od 1 stycznia podatek za mieszkanie o powierzchni 50 m kwadratowych wzrośnie o 2,90 zł, a podatek za dom o powierzchni około 150 m kwadratowych o 21 zł rocznie. W domach jednorodzinnych koszt odbioru śmieci wzrośnie miesięcznie o 3 zł, w mieszkaniach o 30 groszy. Od metra sześciennego zużytej wody. Miasto szacuje, że zyska na podwyżkach około 4,5 miliona złotych rocznie. 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego, mówi Ewa Molenda, Fundacja Donum Vitae.
7: Dzień Dziecka Utraconego to taki czas ważny, symboliczny, w którym pamiętamy szczególnie o dzieciach utraconych bardzo wcześnie, czyli na etapie ciąży, których rodzice nie zdążyli poznać, którym dane było żyć bardzo, bardzo króciutko i dlatego chcemy zaznaczyć ich obecność i pamiętać o nich.
6: W tej intencji w czwartek o godzinie 18 odbędzie się msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla w kościele świętego Stanisława Kostki. Chmury chwilami też się pojawiają na niebie, bo oczywiście nic się nie może dziać bez nich. I jak już przychodzą, to zasłaniają nam słońce i cała radość pryska. Ale bez obaw, padać nie będzie. Temperatura wynosi 15 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków zachodnich, ciśnienie w Szczecinie 1023 hektopaskale.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: A to przeżyjemy to teraz organoleptycznie, sami razem z grupą Lombard. Dzień dobry, Janek Pasterski.
9: Na życie patrzysz bez emocji. Na przykład.

0: Savage, Don't Cry Tonight. Nikt nie będzie płakał wieczorem, to na pewno, obiecuję. Ja mogę zrobić tak, że wieczory staną się wręcz bardzo przyjemne. Mamy jesień, mamy zabawę Dobre Strony Jesieni z Radiem Plus i pytamy Was o to, za co Wy lubicie jesień, a możecie nam to napisać w paru zdaniach na naszej stronie internetowej w specjalnym formularzu na radioplus.pl. Tam zachęcamy, bo już za chwilę wręczę komuś dwie książki. Jedna od wydawnictwa PWN pod tytułem Myśl mniej, śpi lepiej, czyli co zrobić, żeby się uwolnić od perfekcjonizmu i odzyskać spokojny sen. A przed tym spokojnym snem można przeczytać kryminał od wydawnictwa Harde pod tytułem Czerwona woda. No, dzieje się w tej książce sporo. Będą chwile mrożące krew w żyłach, to mogę obiecać. Na ukojenie tych chwil może dobra herbata z sokiem malinowym chociażby, a będzie smakowała wybornie, jeśli wypijecie z kubka, który mamy prosto z Bolesławca, ceramika z Bolesławca, ale kubek niezwykły, bo chociaż to klasyczny wzór z Bolesławca, to z logo Radia Plus. Jedyny w swoim rodzaju. Dajcie znać na radioplus.pl, za co Wy lubicie i cenicie jesień. Radio
1: Plus. Reklama. Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland

0: czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
3: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
4: Reklama.
5: Let's go, girls.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Te dobre strony odkrywamy razem z wami. Właśnie dodzwoniłem się do Basi z Malborka. Dzień dobry, Basiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I co, jesienna aura w Malborku?
2: Bardzo ładnie jest. Taka jesień, polska złota jesień. O tak.
1: A to świetnie. A nad wszystkim cudowny zamek w Malborku góruje.
2: Dokładnie,
1: tak?
2: Dokładnie.
1: Okej. Za co lubisz jesień, Basiu?
2: Ja uwielbiam jesień za bogactwo owoców, które są wokół nas. Uwielbiam z tych owoców robić owocowe herbatki, takie pachnące. One właśnie jesienią są takie najlepsze. I za grzybobranie, które kojarzy mi się z moim dzieciństwem, z moim tatą, gdzie chodziliśmy w Borach Tucholskich i zbieraliśmy przepiękne różne grzyby.
1: No, tak,
2: i później w domu je nadziewaliśmy na sznurki, albo mama zaprawiała też i na całą zimę były smaczne, pyszne, dobre grzybki.
1: No,
2: i z tym się świetnie. Tak kojarzy. No.
1: Świetnie. No i właśnie wspomniane herbaty, ciepłe napoje, myślę, że będą dobrze smakowały z kubka, który mamy, ceramika z Bolesławca, poleci do ciebie w tym momencie. Ale to
2: a poza tym przy takiej herbatce fajnie się czyta książki.
1: Fajnie się czyta, także mam kryminał. Ciało znalezione w jeziorze, makabryczna zbrodnia i śledztwo z tym związane. Ta książka nosi tytuł Czerwona Woda od wydawnictwa Harde, a też coś na dobry sen, myślę, że się przyda. Wydawnictwo PWN, myśl mniej, śpi lepiej. Taki jest tytuł, czyli jak z grubsza się odstresować i mieć dobry sen.
2: Okej, okay, pięknie, pięknie. I na takie jesienne dni myślę będzie super.
1: Pozdrawiam ciepło. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: No i żeby troszkę nam tutaj tej jesieni przygrzało i można było właśnie kości wygrzać, to teraz słoneczne reggae od Laidback.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
16: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Castorama!
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
18: Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Stanisław Sojka i Tolerancja, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 15.
1: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny.
4: Nie lubisz go?
3: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Będziemy przywracać ład konstytucyjny, mówi premier. Za chwilę szczegóły. Areszt w Niemczech za podpalenie stacji Starlink w Polsce. Powiemy też o tym, że chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier zabiera głos po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, powiedział Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w internecie. Dziś w Alei Szucha w Warszawie doszło do przepychanek zwolenników PiSu z policją po tym, jak były minister Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego TK, złożył ślubowanie właśnie w Sejmie, zwracając się do prezydenta, którego nie było na miejscu. Szef rządu uważa, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
2: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
1: Donald Tusk zapowiedział też dalsze działania.
2: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
1: Tymczasem Karol Nawrocki twierdzi, że jeśli do ślubowania nie doszło przed osobą prezydenta, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dopuszczenia go do pracy odmawia też prezes TK Bogdan Święczkowski. Prezydent odbiera ślubowania jedynie od wybranych przez siebie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od decyzji Sejmu. Areszt za podpalenie stacji Starlink. W Polsce niemiecki sąd aresztował tymczasowo 2 obywateli Turcji. Polskie służby chcą ściągnąć zatrzymanych do Polski. Pod koniec września mieli podpalić stację bazową internetu satelitarnego Starlink pod Grójcem, która zapewnia łączność m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Punkty schronienia mają zostać wyraźnie oznaczone dużym trójkątem na pomarańczowym tle. Jeszcze w tym tygodniu pierwsze takie tabliczki trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Punkty powinny być oznaczone tabliczką z napisem punkt schronienia i znaczkiem trójkąt na pomarańczowym tle, żeby nie szukać, czy to jest na przykład ta piwnica, parking. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały. Tabliczki gotowe przekażemy już samorządom. Z zarządcami poszczególnych nieruchomości będą je montowali.
1: Mówił Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Punkty schronienia w całej Polsce to głównie piwnice, parkingi podziemne, szkoły i budynki użyteczności publicznej. Dokładną mapę można znaleźć na stronie internetowej gdzieseukryć.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że w pamięci wewnętrznej samochody miały zapisane bardzo wrażliwe dane. O tym, jakie... Jakub Krzyżak.
4: A między innymi wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet o kody dostępu do obiektów wojskowych. Dane niemal na pewno trafiły na chińskie serwery, a to oznacza, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi mi były dowódca Gromu, generał Roman Polko.
5: Dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
4: W Polsce już od co najmniej roku na tereny wojskowe nie mogą wjeżdżać nawet samochody, w których użyto chińskich komponentów. Jednak zachodnie auta też mogą gromadzić takie dane. Zwraca uwagę Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24.
6: Wojsko przy procedurze zakupu wozów powinno wypracować taki model, który uniemożliwi przekazywanie danych.
4: Bo niezależnie od tego, gdzie dane są przekazywane, mogą wpaść w niepowołane, na przykład rosyjskie ręce.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Michała Konopińskiego.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, szczecińscy radni, zgodzili się, aby miasto Szczecin zaciągnęło ponad 300 milionów złotych kredytu na budowę mostu Kłodnego. Władze Szczecina przekonywały, że inwestycja nie obejmie tylko nowej przeprawy, ale także powiązany z nią układ komunikacyjny. Radni z Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwni, wywiązała się burzliwa dyskusja. Kontrowersje wzbudza wygląd mostu, a zwłaszcza zaplanowany pylon, który będzie górował nad panoramą miasta od strony Wałów Chrobrego. Miasto argumentuje jednak, że przeprawa jest niezbędna, bo za kilka lat konieczny będzie remont mostu Długiego. Ponadto radni uchwalili prawie 250 zmian w budżecie miasta. Między innymi zgodzili się na przekazanie 16 milionów złotych na pokrycie wzrostu kosztów paliwa w miejskich spółkach autobusowych. Dodatkowe finansowanie uzyskały także miejskie jednostki kultury. Mowa o kwocie 1 450 tysięcy złotych. Tym samym deficyt budżetu Szczecina wynosi ponad 362 miliony złotych. Zmieniamy temat. Szczecińscy policjanci zabezpieczyli ponad 4 kg suszu roślinnego oraz gotówkę w kwocie 18 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano mężczyznę, który usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Sprawdzamy pogodę. Nie możemy narzekać na pogodę w październiku. Jest dużo słońca i oczywiście czasami pojawiają się chmury i niosą ze sobą opady deszczu, ale powiedzmy sobie szczerze, samym słońcem się żyć nie da. Czy da? Temperatura wynosi 15 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków zachodnich, ciśnienie w Szczecinie około 1024 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: A na dobry początek Sir Elton John w pięknej balladzie Sacrifice. Janek Pasterski, dzień dobry po 15.

0: Irena Jarocka, wymyśliłam ciebie, ale ja daję wam słowo, nie wymyśliłam tego. Od jakiegoś czasu korzystamy z jesieni, próbując dostrzegać jej dobre strony, bo tak właśnie nazywa się ta zabawa w Radiu Plus. I pytamy was o to, za co wy jesień lubicie, a może kochacie, a może to wasza ulubiona pora roku, bo ja wiem, że i takie osoby też się znajdują. Pora roku, w której szybciej robi się ciemno, ale za to szybciej możemy znaleźć się pod kosykiem z kubkiem herbaty, z dobrą książką, dobrym serialem, ale to też czas robienia przetworów, różnego rodzaju konfitur, fajnych soków, nalewek, zbierania grzybów, gotowania. No jest tego trochę. Za co wy jesień lubicie, dajcie znać na radioplus.pl. Warto, bo już jutro kolejne, jedyne w swoim rodzaju ceramiczne filiżanki z Bolesławca, prosto, ale nie takie zwyczajne, bo właśnie z logo Radia Plus. A do tego jeszcze codziennie dorzucamy dwie książki do takiego kubeczka. Także zapraszamy do zabawy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ile masz lat?
3: Ej, o wiek się nie pyta.
2: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
3: Teraz mnie zaciekawiłaś.
2: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
3: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
2: Dokładnie.
4: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.

0: Chcesz wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Reklama.

No i to jest przebój, który definitywnie pozwala się rozluźnić w to środowe popołudnie, jak ktoś jeszcze w robocie, to mam nadzieję, że trochę tego stresu teraz zeszło. Piosenka z historią oczywiście na warsztat, brana przez wielu artystów, a zaczęło się od Frankiego Valiego i jego formacji Four Seasons. Urszula za chwilę z przebojem na sen, ale teraz coś instrumentalnego. Harold Faltermeyer i Axel F.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

0: Rod Stewart na dobry koniec naszego środowego spotkania, a ja życzę przyjemnego popołudnia. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski. Jutro słyszymy się zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Marszałek Sejmu tłumaczy zaprzysiężenie Berka. Opozycja mówi o zamachu stanu. Będą zmiany w karcie nauczyciela, to po ostatnich atakach w szkołach. Śladami Jana Pawła II Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rola Sejmu się skończyła, czas na normalne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Tak po złożeniu ślubowania przez Macieja Berka na sędziego Trybunału mówił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza, bo prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
3: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
2: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
1: Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Chciałabym, żebyśmy okazywali nauczycielom wsparcie każdego dnia, nie tylko w ich dzień, mówi minister edukacji narodowej. Barbara Nowacka podkreśliła, że polska szkoła na co dzień jest bezpieczna właśnie dzięki nauczycielom. Ministerstwo zapowiada, że w związku z ostatnimi atakami w szkołach już niedługo w życie wejdą zmiany karty nauczyciela, które pozwolą m.in. na przeszukiwanie tornistrów uczniów.
6: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że to każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
1: Dodajmy, że MEN i Ośrodek Rozwoju Edukacji opracowały instrukcje dla nauczycieli na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Dwie osoby w szpitalu, w tym półtoraroczne dziecko. To w wyniku groźnego wypadku w Lublinie. Przed południem na ulicy Abramowickiej zderzyły się dwie osobówki. Jedna z nich wjechała w pieszych, relacjonuje Jagoda Jawor z policji w Lublinie.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Mercedes, wyjeżdżając z posesji, ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi. W wyniku czego Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
1: Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem, a następnie uderzyło w ogrodzenie. Poszkodowana i dziecko zostali przewiezieni do szpitala.
0: Wiadomość Radia Plus.
1: Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. Jutro w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
8: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek. Ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
1: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch.
0: Radio Plus Szczecin.
9: Na niebie chmury, przez cały dzień przelotne opady deszczu, a temperatura aktualnie wynosi około 15 stopni. W nocy spadek do 6, a jutro wzrost maksymalnie do 16. Będzie znów dużo chmur i niewiele przejaśnienia. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
9: Dzień dobry, Kinga Krasuska. Zaczynamy 2 godziny spotkania na antenie Radia Plus Szczecin. Za oknem szaro i niezbyt przyjemnie, ale mam nadzieję, że spędzimy to popołudnie w dobrych nastrojach. Za kilkanaście minut zaproszę Was na rozmowę o konferencji naukowej, obecność, która ma znaczenie, a już teraz Sting Fragile.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Uwaga kierowcy, dzisiaj standardowo większy ruch na Alei Niepodległości, w okolicach Bramy Portowej i dalej także w okolicach Placu Rodła. Korkuje się ulica Krasińskiego i ulica Warcisława, większy ruch na ulicy Przyjaciół Żołnierza i ulicy Wszystkich Świętych. Zwalniacie na Alei Wojska Polskiego, ulicy Traugutta i dalej też na ulicy Poniatowskiego, Santockiej i 26 Kwietnia. Spory ruch na ulicy Mieszka I, w okolicach Ronda Uniwersyteckiego, szczególnie na ulicy Południowej czy Cukrowej. Jadąc na Prawobrzeże, noga z gazu na ulicy Gdańskiej przy basenie górniczym, dalej na Batalionów Chłopskich w Zdrojach, ulicy Krzywonie czy Gierczak w Dąbiu, a także na Pomorskiej i Zwierzynieckiej.
0: Radio Plus.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
3: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który

0: Orlen z energią po rabaty.
1: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
2: Reklama.
3: Już teraz Chris de Burke, Lady in Red, a za chwilę Samantha Fox, Touch Me. Zostańcie z nami.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: W Szczecinie odbędzie się 35. zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i jubileusz 20-lecia działalności Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie oraz konferencja naukowa Obecność, która ma znaczenie. To wydarzenie ma na celu integrację przedstawicieli pracy socjalnej, praktyków z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami. Rozmowa Krzysztofa Łuszczka.
2: A dziś w studiu Radia Plus Szczecin gościmy panią profesor doktor habilitowaną Barbarę Kromolicką, przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki, a będziemy mówić o konferencji Obecność ma znaczenie, która już niedługo na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecność, która ma znaczenie. W takiej tezie możemy się też domyśleć drugiego biegu na tej rzeczywistości, a mianowicie nieobecności. Pani profesor, czy współcześni ludzie są coraz bardziej samotni?
3: Czy ta obecność jest ważna w życiu człowieka, czy też teraz coraz częściej doświadczamy nieobecności drugiego?
2: Samotności, tego braku człowieka.
3: A no właśnie. Więc ponieważ tytuł jest, że ma znaczenie, no to chcemy podkreślić, że właśnie ta obecność, ta bliskość z drugim człowiekiem w świecie, w którym my, i politycy społeczni, i my pedagodzy społeczni, ja jestem pedagogiem społecznym, w naszych badaniach przejawia się właśnie ta kategoria obecności również w takim kontekście braku uważności na drugiego człowieka. Nie ma obecności, jeśli nie ma uważności na drugiego człowieka. Pęd taki, kolokwialnie rzecz ujmując, naszego życia, taki dynamizm codzienności, tego, że my jesteśmy bardzo już społeczeństwem zindywidualizowanym, zapatrzeni często w swoje własne sprawy, problemy, sukcesy, powoduje, że gdzieś gubimy to znaczenie troski o drugiego człowieka, a już może nie tyle samej troski, bo to już jest takie coś dalej idące, to już jest ta uważność, w której my chcemy pomagać, widzieć, że ktoś jest w jakimś kłopocie, ale w ogóle zauważania, że obok nas są inni ludzie. I że to, że powinniśmy się trochę rozglądać wokół siebie, że nie my jesteśmy tutaj najważniejsi, tylko że my jesteśmy wśród innych. Czyli jesteśmy dla ludzi, z ludźmi i wśród ludzi. Czyli, jest bardzo ważne.
2: Czyli jest jakaś droga wyjścia, jest jakiś ratunek dla tego naszego poczucia samotności. I tak tutaj w tym kontekście tego, co już pani profesor powiedziała, szkół pracy socjalnej, czy dobrze przygotowany pracownik socjalny może pomóc w przezwyciężeniu tego kryzysu samotności?
3: O samotności w ogóle się bardzo dużo ostatnio mówi, pisze, a w pedagogice, u nas w Instytucie Pedagogiki, to nawet są specjaliści od badania problematyki samotności i to na poziomie światowym. Dlatego, że pani profesor Wałejko, która notabene będzie miała wykład wprowadzający do konferencji, prowadzi takie Światowe Stowarzyszenie Przeciwdziałania Samotności, czyli w ogóle o samotności i wszystkich jej aspektach. I tu będzie mówiła o tym, jak przeciwdziałać samotności. A my również kształcimy pracowników socjalnych. Ja myślę, że w dalszym ciągu wiedza społeczna, potoczna o tym, kim są pracownicy socjalni, jest ciągle zbyt mała. To są rzeczywiście profesjonalnie bardzo dobrze przygotowane osoby do pracy z ludźmi znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, ale i również pracownik socjalny, który ma kompetencje, wiedzę, zdolności do tego, aby pracować z całymi społecznościami lokalnymi, co było piękną ideą Heleny Radlińskiej. I tu muszę przypomnieć, że 1925 rok, pierwsza prywatna wyższa uczelnia Wolnej Wszechnicy Polskiej, założona przez Helenę Radlińską, prekursorkę pedagogiki społecznej, która miała za zadanie kształcić profesjonalne służby społeczne. W idei pani profesor Heleny Radlińskiej było bowiem to, że trzeba wykształcić profesjonalistów, którzy następnie będą wnikać w społeczności lokalne, będą to społeczności lokalne aktywizować, pracować z ludźmi, aby zmieniać rzeczywistość, w której oni się znajdują. Czyli innymi słowy, przeciwdziałać właśnie tej izolacji, samotności poszczególnych osób, pokazując, że ważna jest wspólnotowość, wspólne działania, Czyli idąc w kierunku tym, że to muszą być osoby dobrze przygotowane do pracy z człowiekiem, rozumiejące człowieka.
1: A do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonę komuś drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczyś na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
2: Powracamy do rozmowy o konferencji naukowej Obecność, która ma znaczenie.
3: A dziś w studiu Radia Plus Szczecin gościmy panią profesor doktor habilitowaną Barbarę Kromolicką, przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki, a będziemy mówić o konferencji Obecność ma znaczenie, która już niedługo na Uniwersytecie Szczecińskim. Pani profesor, myślę, że ci, którzy nas słuchają, już wielu z nich zostało zachęconych do uczestnictwa w tej konferencji, ale powiedzmy kiedy, gdzie i jaka będzie tematyka?
4: Zaczynamy w auli Uniwersytetu Szczecińskiego dzięki uprzejmości magnificencji rektora, pana profesora Waldemara Tarczyńskiego. Wykłady będą w tym znaczącym miejscu dla Uniwersytetu, czyli w auli przy ulicy Krakowskiej. Zaczynamy o godzinie 9.30 raniutko w poniedziałek, 19 października. Zaczynamy sesją plenarną i to jest też, myślę, interesujące. W sesji plenarnej tego 19 cztery wykłady. Dwa wykłady nauk pedagogicznych właśnie pani profesor Wałejko i wykład pana profesora Marka Rymszy z Uniwersytetu Warszawskiego o obecności w środowisku, wśród ludzi i dla ludzi. I dwa wykłady z problematyki opieki paliatywnej i hospicyjnej. I między innymi będzie pan profesor Lepert z Kolegium Medicum, który będzie mówił o tej istocie opieki paliatywnej i hospicyjnej. I wykład pani doktor z Hospicjum Cordis, jednego z bardzo pięknie i dynamicznie pracujących hospicjów w Katowicach. I taka mieszanka właśnie tego, co dotyczy pracy socjalnej i tego profesjonalnego działania w obecności dla drugiego człowieka z drugim człowiekiem i wśród ludzi. I ta już stricte poświęcona właśnie osobom umierającym, zrozumieniu opieki hospicyjnej.
3: Konferencja jest dwudniowa. Ona też się nie zamyka do sal uniwersyteckich. Są wizyty studyjne. Można się zapisać na wizytę studyjną gdzie?
4: Na konferencję zgłosiły się bardzo dużo. Mamy ponad 120 już uczestników z wszystkich ośrodków akademickich i hospicjów w Polsce. Ale nie tylko, bo są również i pracownicy socjalni, praktycy, osoby, które kształcą pracowników socjalnych, czyli reprezentantów szkół pracy socjalnej. Hospicja, czyli reprezentantów różnych hospicjów z Polski, którzy również przyjadą na tą konferencję, szczególnie na zaproszenie Hospicjum Królowej Apostołów Tanowie, bo tu oni jakby koordynowali, zaprosili i hospicja przyjęły to zaproszenie. I pracownicy socjalni praktycy będą na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który wspiera tą naszą konferencję, i zgłaszają się praktycy, pracownicy socjalni, którzy chcą wiedzieć właśnie, jak pracować z innymi osobami. Zaproponowaliśmy zatem wyjazdy studyjne, które się cieszą ogromnym zainteresowaniem. I to są trzy miejsca, do których zaprosimy naszych gości konferencyjnych. To jest Centrum Interwencji Kryzysowej tu w Szczecinie. To jest Centrum Usług Społecznych w Szczecinie, czyli mamy te dwa miejsca, no i oczywiście Tanowo, czyli Hospicjum Królowej Apostołów Tanowie, stacjonarne hospicjum, którzy pokażą, no, w jakich warunkach opieki stacjonarnej opiekują się osobami umierającymi.
3: A dziś gościem w Radia Plus Szczecin była pani profesor doktor habilitowana Barbara Kromolicka, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Rozmawiał Krzysztof Łuszczak, a całą rozmowę znajdziecie na stronie radioplus.pl.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
13: Umberto Tabi, Ciao Siciliano już teraz, a do końca godziny 16 jeszcze Otawan z utworem Hands Up czy Flying Pickets z utworem Only You. Zostańcie z nami.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Szczeciński budżet obywatelski 2027 i aż 22,5 miliona złotych do podziału. Mieszkańcy zgłosili 153 projekty, między innymi dotyczące parków, placów zabaw czy bezpieczeństwa. Głosowanie rusza w poniedziałek 19 października w samo południe. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 3 głosy, więc warto już teraz wybrać swoich faworytów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama. Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
6: Już za 3 minuty wiadomości, a po nich zapraszam Was na drugą godzinę magazynu reporterów. Kinga Krasuska.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Prezydent przyjechał do Trybunału Konstytucyjnego, to w związku ze ślubowaniem Macieja Berka. Wszystkie wyniki są w normie, najnowszy komunikat o stanie zdrowia papieża. Paliwo coraz droższe, to mimo pakietu CPN. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim, już opuścił siedzibę tej instytucji. Dziś wokół Trybunału gorąco, po tym jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przyszucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
1: A do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
2: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
1: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wszystkie wyniki są w normie. Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Czytamy w najnowszym komunikacie dotyczącym stanu zdrowia papieża.
3: Profesor Stefano Margaritora, który przeprowadził operację, i dr Luigi Carbone poinformowali, że dziś rano Ojciec Święty poddał się badaniom krwi i prześwietleniu klatki piersiowej. Wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Parametry mieszczą się w normie dla tego rodzaju zabiegu. Papież odbył fizjoterapię oddechową, wstał z łóżka i wznowił regularne odżywianie, spożywając śniadanie i obiad. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Przypomnijmy, Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Wszystko z powodu niewielkiego guza. Lekarze potwierdzili gruczołak raka. To jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych płuc o średniej agresywności. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny wzrosła o 18 groszy, a diesla o 20 groszy. Dziś maksymalna cena 95 wynosi 7,11 zł, a oleju napędowego 7,98. Skąd takie ceny? Pytał ekspertów nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
5: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
4: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą między innymi cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
1: Przypomnijmy, kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger. Największy sukces w karierze 22-letniej tenisistki to finał US Open w grze podwójnej kobiet. Świątek zagra z nią pierwszy raz w karierze. To jutro, nie wcześniej niż o 13. Z kolei około 7 na kort wyjdzie druga z Polek Maja Chwalińska, która zagra z Iwą Jowić.
0: Radio Plus Szczecin.

0: Na niebie chmury, z których przez cały dzień pojawiają się przelotne opady deszczu. Temperatura aktualnie wynosi około 14 stopni. W nocy spadek do 6, a jutro wzrost maksymalnie do 16. Będzie znów dużo chmur i niewiele przejaśnień, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Minęła 17, to oznacza, że przed nami druga godzina razem na antenie Radia Plus Szczecin. Kinga Krasuska niezmiennie przed mikrofonem i do 18 porozmawiamy między innymi o Dniu Dziecka Utraconego oraz o pracach planowanych przez ZWIK. A już teraz Modern Talking, You Can Win If You Want.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: W najbliższy weekend w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej na trasie zamkowej zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia wyjazdowa z miasta. Weekendowe zamknięcie jezdni wyjazdowej trasy zamkowej związane jest z koniecznością dokończenia prac przy wykonywaniu warstwy ścieralnej na wierzchni. Prace będą prowadzone na ostatniej sekcji obiektu Moście nad Parnicą i estakadzie zjazdowej na ulicę Gdańską. Zamknięcie jezdni wyjazdowej dla ruchu nastąpi w piątek 16 października około godziny 22, a ruch ma zostać przywrócony w poniedziałek 19 października.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Living next door to Alice, Don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey, na żywo w Szczecinie. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Szczecin, 23 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live w Szczecinie.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ten dzień od 1988 roku pomaga zatrzymać się i upamiętnić wszystkie dzieci, które zmarły przed narodzeniem. Ewa Molenda, Fundacja Donum Vita.
2: Głównymi uroczystościami tutaj w Szczecinie będzie msza święta w intencji rodziców po stracie dzieci pod przewodnictwem arcybiskupa Wiesława Śmigla w dniu 15 października o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki i pogrzeb dzieci nienarodzonych 16 października na cmentarzu zachodnim przy ulicy Bronowickiej będziemy żegnać dzieci. Szczegółowe informacje o obchodach wszystkich, we wszystkich miastach, również u nas, znajdziecie na stronie utrata.donumvita.pl. Chcę Was także serdecznie zaprosić na wydarzenia u nas w Fundacji 16 października, w tym dniu, w którym jest pogrzeb dzieci utraconych rano, to u nas po południu o godzinie 17. Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci utraconych, tych nienarodzonych, o których w szczególności pamiętamy w tych dniach październikowych, ale również rodziców dzieci, które odeszły później, w późniejszym wieku, w różnych okolicznościach, do tego, aby spotkać się na takim twórczym spotkaniu bardzo. Z jednej strony będziemy podkreślać pamięć o naszych dzieciach i będziemy tworzyć świece ręcznie, takie, które sprawią, że będziemy o nich pamiętać. A z drugiej strony będziemy myśleć o tym, co dalej, o krokach naprzód, o naszych niespełnionych marzeniach, o planach, które jeszcze nie zostały zrealizowane. I teraz sobie o nich przypomnimy. Będziemy tworzyć zakładki do książek, które będą nam o nich przypominać, a może pomogą nam zrobić ten krok naprzód. Dzień Dziecka Utraconego to taki czas ważny, symboliczny, w którym pamiętamy szczególnie o dzieciach utraconych bardzo wcześnie, czyli na etapie ciąży, których rodzice nie zdążyli poznać, którym dane było żyć bardzo, bardzo króciutko i dlatego chcemy zaznaczyć ich obecność i pamiętać o nich. Jest to taki czas, w którym przywracamy im godność, szczególnie tym, o których nikt nie pamięta, a z drugiej strony przywracamy godność rodzicom, którzy utracili dziecko. Czasami jest to jedyne dziecko, jakie mieli. Już zdążyli poczuć się rodzicami, a to dziecko odeszło. I świat bardzo często nie nadaje im tej godności rodzica. Nie nazywa ich mamą, nie nazywa ich tatą, a trzeba to robić. Wiemy z doświadczenia, ze spotkań z tymi rodzicami, że oni już są rodzicami. Kiedy stajesz się rodzicem raz, nigdy nie przestajesz nim być. Chcemy im powiedzieć, chcemy Wam powiedzieć, drodzy rodzice, po stratach, po poronieniach, że jesteście rodzicami, jesteście mamą, jesteście tatą, a wasze dziecko, jak wierzymy, jest i jest bardzo ważne i na pewno gdzieś tam wam towarzyszy. Przy tej okazji chcemy też wspomnieć o wsparciu psychologicznym, które tutaj w Fundacji prowadzimy dla rodziców po stracie dzieci. Jest całkowicie bezpłatne, niezależnie od etapu. Każda mama i każdy tata, niezależnie od tego, w jakim wieku i okolicznościach utracili dzieci, czy to był etap ciąży, czy to były inne tragiczne okoliczności w przypadku dzieci starszych, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naprawdę profesjonalnej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej tutaj na Parkowej 1 u nas w siedzibie. Mamy naprawdę świetnych specjalistów i jest to opieka w całości bezpłatna dla rodziców po stracie dzieci. Możecie też zadzwonić pod telefon alarmowy. Podam numer, może przypomnę, 889-871-805. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do naszej fundacji. Możecie przyjść, umówić się na spotkanie, możecie zadzwonić, możecie po prostu usiąść i wypić kawę z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: W związku z pracami zleconymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ciągu ulicy Redouty Ordona inaczej kursują linie autobusowe numer 75 i 521. Ale to nie wszystkie prace zaplanowane przez ZWIK, mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik instytucji.
2: W najbliższych dniach pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianami kursowania autobusów na ulicy Redouty Ordona. Ma to związek z zadaniem, które jest realizowane na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na ulicy Redouty Ordona zaplanowano wymianę blisko 50 włazów kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie pierścieni studni, a ze względu na specyfikę ulicy i szerokość jezdni prowadzone prace będą wykluczały bezpieczny przejazd tych właśnie autobusów. Zmiany będą dotyczyły linii 75 i 521. Szczegółowe informacje oczywiście dostępne są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Natomiast całe zadanie, które jest realizowane, to nie tylko wymiana włazów na ulicy Redouty Ordona, ale także renowacja podziemnej sieci kanalizacyjnej na ulicy Listopadowej, Dwernickiego, Karola Miarki, Pięknej i Świerczewskiej. Te prace będą prowadzone pod ziemią przy użyciu zaawansowanej technologii bezwykopowej. Pozwala ona na naprawę blisko 2-kilometrowego odcinka kanału od wewnątrz za pomocą specjalnych rękawów z żywic utwardzonych w kanale bez konieczności rozkopywania całej długości dróg. Drobny wyjątek będzie stanowić ulica Dwernickiego. Tam będziemy musieli wykonać punktowe wykopy naprawcze, ale o ewentualnych utrudnieniach oczywiście będziemy informować. Całościowy remont i uszczelnienie to prawie 2 kilometry kanałów sanitarnych. Niemal 130 włączeń, przyłączy i kompleksowa renowacja i wymiana włazów na ponad 100 studniach kanalizacyjnych. Robimy to, ponieważ inspekcja wykazała nieszczelności, drobne uszkodzenia, które musimy wyeliminować, by uniknąć poważnych awarii w przyszłości. Oczywiście przepraszamy za wszelkie niedogodności, szczególnie na ulicy Redouty Ordona. Będziemy starali się wraz z wykonawcą te prace całościowo wykonywać tak, żeby tych utrudnień oczywiście było jak najmniej. Prace realizowane są za umowną kwotę 1,5 miliona złotych i będą trwały do wiosny przyszłego roku. Ale tak jak powiedziałam, większość z tych działań będzie niezauważalna dla naszych mieszkańców ze względu na zastosowaną metodę bezwykopową.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Ile masz lat?
2: Ej, o wiek się nie pyta.
1: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
2: Teraz mnie zaciekawiłaś.
1: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
2: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
1: Dokładnie.
3: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
0: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Szczecin ma nowego honorowego obywatela. Tytuł otrzymał profesor Bogdan Czerniak, światowej sławy patolog i badacz nowotworów. Karierę naukową rozpoczynał w Szczecinie, a od ponad 30 lat pracuje w renomowanym ośrodku onkologicznym MD Anderson Cancer Center w Houston. Ma na koncie ponad 300 publikacji naukowych, a jego badania pomagają lepiej zrozumieć rozwój nowotworów. Rada Miasta doceniła także jego współpracę z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym i wsparcie dla młodych naukowców.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
4: Abba Asta Maniana na koniec naszego spotkania. Ja dziękuję za wspólny czas. Życzę Wam dobrego wieczoru i słyszymy się jutro po godzinie 16. Kinga Krasuska.

0: Obszar Planina przed Trybunałem Konstytucyjnym pod lupą prokuratury. Był polski szef MON-u o dronie na plaży w Karwi. Chcą pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu RKO, to w Koszalinie. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od utrudnień na trasie S17. Po wypadku w Lubelskiem dwie osoby są ranne. Na trasie Warszawa-Lublin przed węzłem Nałęczów bus zderzył się z ciężarówką. Na miejscu pracują służby, utworzył się kilkukilometrowy korek. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Przy Szucha doszło do przepychanek protestujących z policją. Miał to związek z dzisiejszym ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zostanie sprawdzone?
1: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
1: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
0: O czym informował Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Wczoraj morze wyrzuciło go na brzeg. To informacja od szefa MON-u w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi.
3: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
0: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się wczoraj spacerowicz, który powiadomił służby. Działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Policja bada, czy leki psychotropowe nie trafiały do uczniów. 44-letni nauczyciel z Krakowa to kolejna osoba zatrzymana w głośnej sprawie nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji opioidów. Mężczyzna miał przez kilka lat współpracować z lekarzem z Dolnego Śląska, który hurtowo wypisywał recepty.
4: Kontaktując się z zatrzymanym rok wcześniej lekarzem anestezjologiem, uzyskiwał od niego receptę na leki opioidowe. Mężczyzna wykorzystywał swoje dane swoich bliskich, ale skala tego procederu była tak duża, że zmuszony był również do wykorzystywania danych swoich uczniów.
0: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. W sprawie zatrzymano już wcześniej kilka innych osób odpowiedzialnych za dystrybucję opioidów. Śledztwo wykazało, że działania grupy doprowadziły do śmierci co najmniej 4 młodych kobiet na terenie Krakowa.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalinie odbędzie się wielkie bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji. W akcję organizowaną włączają się szkoły, strażacy oraz studenci ratownictwa. O szczegółach inicjatywy mówi Małgorzata Kulik z drugiego ELO w Koszalinie.
6: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
0: A początek wydarzenia w piątek o 11.30.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Reklama.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szczecin. Gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dlaczego prezydent był w Trybunale Konstytucyjnym, wyjaśnia minister z jego kancelarii. Groził śmiercią koleżankom z klasy, 14-latek z Jabłonki zatrzymane. Posprzątają cmentarze, powiemy też o akcji Pamięć Pogranicza. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent chciał uzyskać pełną informację na temat dzisiejszych wydarzeń i spotkać się z sędziami. Współpracownicy Karola Nawrockiego zdradzają szczegóły jego niespodziewanej wizyty w Trybunale Konstytucyjnym. Tam dziś duże emocje w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Przysięgę złożył w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia od prezydenta.
2: Prezydent w każdym przypadku dążył do tego, aby to ślubowanie się odbyło. Jeżeli mówimy o ostatnim przypadku, czyli pana ministra Macieja Berka, także zmierzał do tego, żeby wyjaśnić wątpliwości związane z tym, czy w ogóle pan dr Maciej Berek może być kandydatem, a później sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wcześniej Pałac zwracał uwagę na wątpliwości dotyczące radcowskiej przeszłości Macieja Berka.
2: Te informacje nie zostały przedstawione ani przez Sejm, ani przez marszałka Czarzastego, ani przez rząd, ani wreszcie przez samego Macieja Berka. W takiej sytuacji prezydent z powodów oczywistych oczekuje na wyjaśnienie tej sprawy. Jeżeli ta sprawa wyjaśniłaby się pozytywnie dla pana doktora Macieja Berka, prezydent nie widzi przeszkód do tego, żeby takie ślubowanie przeprowadzić.
1: Maciej Berek wielokrotnie odpierał zarzuty dotyczące braku wymaganego stażu zawodowego potrzebnego do objęcia urzędu sędziego. 14-latek z Jabłonki na Orawie groził śmiercią swoim koleżankom ze szkoły. Został zatrzymany i trafił do Policyjnej Izby Dziecka w Krakowie. O szczegółach wydarzeń, o których dziś informuje policja, nasz reporter Łukasz Bobek.
3: 14-latek groźby pozbawienia życia rzucał w kierunku trzech koleżanek ze szkoły. Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę. Chłopak odgrażał się, że zabije je w poniedziałek, gdy pojawią się w szkole. Dziewczynki powiadomiły o groźbach rodziców, a ci policję i dyrekcję szkoły. Mundurowi jeszcze tego samego dnia odwiedzili dom 14-latka, zatrzymali go i umieścili w Policyjnej Izbie Dziecka. Teraz o jego losie zdecyduje sąd rodzinny.
1: O czym informował Łukasz Bobek. Jeszcze przez godzinę mogą potrwać utrudnienia na trasie S17 w Lubelskiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu ciężarówki i dostawczaka. Na wysokości miejscowości Olempin w stronę Lublina nadal występują utrudnienia, ale służbom udało się udrożnić jeden pas. O szczegółach Bartłomiej Ważne.
4: Jak podaje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem obywatel Ukrainy, chcący wjechać przed samochód ciężarowy na zwężającym się pasie ruchu, zaczepiło ciężarówkę, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował. Straż pożarna musiała uwolnić z rozbitego auta dwie osoby, które nie mogły wyjść z niego o własnych siłach.
1: Ruch odbywa się lewym pasem. Korek ma jeszcze ponad kilometr.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Posprząta prawosławny cmentarz, by chronić historyczne dziedzictwo. Lubelskie Centrum Wolontariatu włącza się w akcję Pamięć Pogranicza.
5: Pogranicze polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie to takie miejsce, gdzie krzyżowały się kultury i tradycje, gdzie pochowane są osoby różnych obrządków, różnych wyznań. Chodzi o to, aby przybliżyć pamięć o tych osobach i przez to o wielokulturowości tego miejsca.
1: Mówi Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Akcję zaplanowano na sobotę w Wytycznym. Zgłaszać można się do piątku.

0: Reklama.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
0: Reklama.
2: Grrr,

0: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
1: Doradczyni klienta.
0: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
2: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale i Sejmie. PiS mówi o zamachu stanu. Telefony zawyją jak syreny alarmowe. MSWiA pracuje nad nowym systemem. Mają chronić bociany, specjalne platformy w Wigierskim Parku Narodowym. Jest 20. Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.
2: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
3: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
2: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
4: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
2: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
1: O czym informował Michał Skolimowski, dziękujemy. Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system Cell Broadcast, którego stworzenie zapowiada MSWiA. W siedzibie resortu podpisano dziś list intencyjny w sprawie budowy tego systemu.
5: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową, tak że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
1: Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Resort zakłada, że nowy system zacznie działać tuż po wakacjach w przyszłym roku. Bez CPN-u cena diesla mogłaby zbliżać się do 10 zł za litr, mówi w rozmowie z nami ekspert rynku paliw. Przed uruchomieniem obecnej odsłony CPN diesel kosztował na stacjach nawet 9 zł i 14 groszy za litr. Teraz maksymalna cena nie przekracza 8 zł.
6: Gdyby nie było programu CPN, pewnie diesel dzisiaj kosztowałby 9,50 albo i więcej, więc to jest program, który obniżył akcyzę o około 30 groszy, no i VAT o tam kilkanaście procent.
1: Mówi Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw. Analitycy spodziewają się, że pod koniec roku ceny mogą zacząć spadać, jeśli uspokoi się sytuacja na rynku ropy.
6: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
1: Eksperci podkreślają, że na ceny pozytywnie przełożyłoby się zakończenie wojny w Iranie i na Ukrainie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wigierski Park Narodowy zainstaluje na słupach energetycznych specjalne platformy dla bocianów. Chce w ten sposób chronić populację tego gatunku. Chodzi o to, by nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z Parku Narodowego.
7: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
1: Do końca roku powstanie 12 takich platform.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia oczywiście w samym środku wydarzeń. W nich także Mariusz Syta. Kłaniam się nisko. I zapraszam do 22. Czy jest się czego bać? No, a może raczej postrzegać ją należy jako narzędzie, z którym czeka nas oświetlana przyszłość. O sztucznej inteligencji. Dwie inteligencje jak najbardziej naturalne, czyli po 21. eksperci. Marcin Sawicki, dziennikarz, blog Rewolucja AI i profesor Dominik Ślęzak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. A jeszcze w tej godzinie dzieciństwo, które wcale nie jest dziecinnie proste, czyli o raporcie Akademii Przyszłości, o tym Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna oraz Natalia Puza, wolontariuszka tej Akademii. Do tego, to też w tej godzinie, szlak śladami Jana Pawła II, o tym prosto z Włoch, opowie wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Sporo tego, prawda? To będzie jeszcze więcej. Bo na początek Radio Plus pod tablicą. W końcu mamy Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. No więc z nami nauczyciel roku, Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii, edukacji zdrowotnej. Halo, halo?
2: Halo, halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, nauczycielu roku. Chciałem zapytać pana, jak się sprawdza zawartość białka w kanapce z pasztetem?
2: Ach, no ten pasztet do mnie przylgnie.
1: No to pasztet dopiero.
2: Sprawdza się bardzo prosto, to znaczy może nie zawartość, tak, sprawdza się bardzo prosto, bo jest to reakcja ksantoproteinowa i moi uczniowie, właśnie teraz wróciłem z Poznania pociągiem i tak się zdarzyło, że jechali absolwenci z zeszłorocznej klasy, którzy o tym pisali w informacji, bo część aplikacji zgłoszeniowej do konkursu stanowiła także takie listy, informacje, wspominki uczniów. No i mówią, no, proszę pana, i kanapka wypłynęła. I oczywiście. I to było tak, że uczennica sama mi ją chętnie dała.
1: Wyjaśnijmy, że ta zawartość białka w kanapce z pasztetem to jest właśnie najczęściej wymieniany opis nietypowych pańskich zajęć albo podejścia do zajęć i to jest opis jednej z pańskich uczennic. To też jeszcze dopowiem, że wrócił pan z Poznania, bo jest pan nauczycielem w niewielkiej wiejskiej szkole koło Poznania, właśnie szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. No, banał, ale trudno o to nie zapytać. Jak wygrać walkę o zainteresowanie, nie, z telefonem komórkowym? To chyba największy wróg nauczyciela.
2: Tak. Myślę, że trzeba być autentycznym i proponować uczniom takie lekcje, takie zajęcia, takie spotkania, które dla nich są równie atrakcyjne. My pracujemy metodą projektu w szkole i to są projekty, które oparte są o platformę eTwinning i Network of European Blue Schools, czyli współpracujemy z uczniami z zagranicy metodami zdalnymi na odległość. I część rzeczy, część wydarzeń, część aktywności oczywiście odbywa się w cyberświecie, w kontrolowanym cyberświecie, takim, w którym to nauczyciel jest przewodnikiem i pomaga uczniom realizować pewne zadania, ale ta najważniejsza część praktyczna dzieje się zazwyczaj w terenie, no chyba, że pogoda jest zła, to w czasie w naszym ogrodzie hydroponicznym również.
1: A czy zauważa pan duże różnice między szkołą wiejską a miejską?
2: Nie, absolutnie nie. Rewolucja cyfrowa bardzo nas zbliżyła. Nauczyciele są równie zaangażowani, a szkoła wiejska może mieć atuty, ponieważ bardzo często jest szkołą taką, w której nie ma wielkich powierzchni szkolnych, czyli powierzchnia, kubatura budynku ogranicza liczbę uczniów. I to też gwarantuje większą indywidualizację, współpracę, a naszym atutem jest także to, że mamy przyszkolny park, który dla mnie, dla przyrodnika jest rajem.
1: Jak się właściwie zostaje nauczycielem roku? Ktoś pana zgłosił? Sam się pan zgłosił? Szkoła pana zgłosiła?
2: Tak, zgłoszenia dokonał pan dyrektor i pan dyrektor w szkole świetnie pozwala nam, nauczycielom, działać w sposób kreatywny, czyli jest takim liderem, który daje przestrzeń innym nauczycielom i to jest niezwykle ważne. Także zgłoszenia dokonał pan dyrektor, pojawiło się kilka rekomendacji, między innymi z uczelni, ponieważ nasza szkoła współpracuje także, nasza wiejska szkoła jest szkołą partnerską dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przyszli nauczyciele realizują u nas praktyki i naprawdę dużo się dzieje.
1: No dużo to się pewnie dzieje też w pańskim życiu. Jak wygląda to życie po tytule nauczyciela roku?
2: Bardzo przyspieszyło, ale z drugiej strony jestem osadzony absolutnie też w dydaktyce. Zaraz po gali wróciłem do szkoły i o 7:30 w czwartek rano prowadziłem zajęcia, tak jak zawsze. No dzisiaj nie było mnie w szkole z racji tego, że dostałem zaproszenie na centralne obchody Dnia Edukacji Narodowej, ale w zeszłym roku na przykład piekliśmy razem z uczniami ciasto z ogrodu hydroponicznego, to znaczy z warzyw wyhodowanych w ogrodzie hydroponicznym, zielone, szwekowe ciasto. Także takich działań osadzonych w szkole na pewno nie zabraknie. Parę dni temu miałem zajęcia terenowe na temat grzybów, na temat stawonogów z dzieciakami w tym tygodniu, także dalej się będzie działo tak, jak się dzieje.
1: No,
2: może to już... Tak, to usieciowanie spowoduje, że pojawią się nowe możliwości rozwoju dla naszej szkoły i nie tylko.
1: No słyszę człowieka pełnego energii, zapału, radości z wykonywanej pracy. Pozazdrościć oczywiście, oby każdy taki zapał w sobie miał, ale chyba pan słyszał to przekleństwo, obyś cudze dzieci uczył.
2: Tak, słyszałem.
1: Nie sprawdza się nigdy?
2: Każdy zawód ma swoje blaski i cienie, ale nie wyobrażam sobie pracować w innym miejscu i w innym zawodzie. Z tego względu, że praca w szkole jest taką pracą absolutnie po pierwsze nieprzewidywalną, a po drugie zmienną. I to powoduje, że nie stoimy w miejscu i cały czas gdzieś podnosimy albo swoje kompetencje, albo wychodzimy ze strefy bezpiecznego komfortu, bez tego poczucia tego, że ja na przykład nie mówię dobrze po angielsku, ale moi uczniowie świetnie mówią. No i to oni mogą realizować telekonferencje na lekcji biologii. I wspieramy siebie nawzajem.
1: No okej, to co może być siłą tego zawodu, może być też... No, załóżmy, że to mocne słowo, ale niech będzie rodzajem przekleństwa, bo jak patrzymy na statystyki, to mamy gdzieś około 700 tysięcy nauczycieli w Polsce. Uśredniony obraz nauczyciela to jest osoba dobiegająca 50, czyli dojrzała, ukształtowana. No i często się mówi o tym, że trudno młodsze pokolenia do tego zawodu przyciągnąć, ściągnąć. To rzeczywiście jest trudne wyzwanie, bo niewiele można zaoferować?
2: Tak, to jest bardzo trudne zadanie, przede wszystkim dlatego, że nauczyciel jest w ciągłym multitaskingu i nawet młodzi nauczyciele, którzy przychodzą do szkoły, po pewnym czasie, po niespełna nawet czasami bywa roku przepracowanym szkolnym, rezygnują. To jest praca, która jest obciążona dużą dozą relacji. Studia pedagogiczne nie zawsze do tego, albo bardzo często do tego nie przygotowywują, a z drugiej strony nie ukrywajmy, bardzo niskie zarobki, szczególnie młodych nauczycieli, którzy chcieliby żyć tak jak ich rówieśnicy, tylko że z pasji, misji, tej mitycznej misji człowiek nie może budować swojej przyszłości, a nauczyciele powinni godnie też zarabiać.
1: No a skoro zeszliśmy na takie wątki bardziej ponure i smutne, trudno ukrywać, że jesteśmy w takim momencie, gdzie o szkole mówi się sporo, ale mówi się w kontekście wydarzeń tragicznych, dramatycznych. Oczywiście nie muszę nikomu wyjaśniać i nikomu przypominać. Wszyscy dobrze wiemy i pamiętamy te tragiczne wydarzenia w szkołach na Mazowszu, ataki. Jeden z nich zakończył się śmiercią zaatakowanej osoby, pracownicy szkoły. Czy dla pana nauczyciela w tej małej wiejskiej szkole to są problemy dalekie, czy to jest coś, co także pana porusza na co dzień, z czym, no nie mówię, że pan się styka, ale jest uczulony na tego typu problemy?
2: Tak, zdecydowanie tak. To wydarzenie, tragiczne wydarzenie, będzie miało wpływ na wszystkie placówki. Czy to jest szkoła wiejska, czy to jest szkoła wielkomiejska. My na przykład, tak jak zawsze, byliśmy otwarci na naszych absolwentów, którzy z radością do nas przychodzili i dzielili się różnymi kwestiami dotyczącymi ich nowej szkoły, wyboru pracy, etc. Tak teraz będziemy to ograniczali, będziemy sprawdzali kwestie wejść, wyjść bardzo dokładnie, restrykcyjnie i szkoła absolutnie nie chcę powiedzieć tego, że stanie się bunkrem, ale musimy na ten moment zabezpieczyć przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa tych osób, które mamy w szkole, a to są uczniowie, których emocje po tym, co działo się w sieci, co działo się w domach rodzinnych, co usłyszeli, szkoła musiała zaopiekować i staraliśmy się to zrobić po prostu najlepiej, jak potrafimy i każda z placówek, a ja to ponownie powtórzę, że jestem absolutnym fanem autonomii dla szkół, każda z placówek musi wypracować system zabezpieczeń, system kontaktu z rodzicami i kwestii związanych z wejściem i wyjściem osób postronnych w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Wiele szkół, jesteśmy po naradach z kuratorami, jesteśmy po naradach z policją, odbywało się bardzo wiele w tym tygodniu równoległych zebrań i na przykład są szkoły, które nie mają płotów, tak? To też trzeba przewidzieć. Czyli to są pewne wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego. I te kwestie bezpieczeństwa nie dotykają stricte dyrektorów, ale dotykają całą społeczność, czyli organ prowadzący, a przede wszystkim też osoby, które decydują o wyglądzie prawa oświatowego.
1: No, o czym mówił nauczyciel roku Tomasz Ordza, od razu przyznaje się i posypuje głowę popiołem. Obiecaliśmy sobie jeszcze przed tą rozmową, że zakończymy optymistycznie, no ale myślę, że przypominając sobie początek naszej rozmowy i ten zapał naszego gościa, to ten optymizm można w sobie znów rozbudzić. No już za chwilę w środku tygodnia o tym, że dzieckiem wcale nie jest być dziecinnie prosto.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Potwierdzam, to środek tygodnia, przed mikrofonem ponownie Mariusz Syta. Środek tygodnia był już przed tablicą, teraz wraca do uczniowskiej ławki. O dzieciach i o dzieciństwie, o obrazie najmłodszych, który wyłania się z raportu Akademii Przeszłości. O tym teraz porozmawiamy z naszymi gośćmi. Natalia Puza, wolontariuszka Akademii Przeszłości z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A na łączu

0: odzyskały. Kiedy mówimy wiara w siebie, to mówimy o bardzo różnych rzeczach, ale one mają taki wspólny mianownik, czyli takie przekonanie, że zasługuje na uwagę, zasługuje na szacunek, mogę robić rzeczy, mogę mieć marzenia, mogę istnieć i się realizować, jestem jakoś sprawczy. Lubię mówić, że Akademia Przyszłości jest doktorem Januszem Korczakiem przeniesionym do dzisiejszych realiów, czyli że ci mali ludzie naprawdę zaczynają o sobie myśleć, że jesteśmy małymi ludźmi, a nie w różny sposób. Bo pewnie będziemy o tym mówić, ale te dzieci w naszych formularzach, które wypełniają, mówią o sobie w sposób bardzo smutny. No my to zmieniamy.
1: Co roku Akademia pomaga około 2000 dzieci i rozumiem, że tutaj to wszystko by się nie udało, gdyby nie wolontariusze. Wśród nich pani Natalia. Jak wygląda pani praca?
2: Nie wiem, czy nazwałabym to pracą,
1: czy
2: przyjemnością bardziej. Polega to na takim wspólnie spisanym z dzieckiem kontrakcie, który uzgadnia zasady tych spotkań. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Oczywiście mogą być odwoływane z różnych przyczyn, ale staramy się utrzymywać tą regularność. I w zależności od tego, z jakimi wyzwaniami mierzy się dziecko, tak dopasowujemy do spotkania. Spotkania oczywiście odbywają się w szkole, ponieważ musi być to bezpieczna przestrzeń dla dzieci. Jest możliwość tego, żeby spotykać się w innym miejscu, ale wszystko musi być za zgodą rodziców i te wszystkie formalne zgody przychodzą przez system. Nie ma tutaj możliwości łamania zasad ani samowolki. Spotkania są właśnie dostosowane indywidualnie, nie mamy żadnego scenariusza. Oczywiście jesteśmy wdrażani do tego, żeby być przygotowanym do pracy z takim dzieckiem. Jesteśmy świadomi, z jakimi trudnościami się to dziecko mierzy, ale staramy się, żeby samo opowiedziało nam o tych trudnościach. I na początku to jest nawiązywanie relacji, robienie różnych rzeczy, które lubi dziecko, bo najczęściej wtedy się to dziecko otwiera, tak, jeżeli robi różne rzeczy, które sprawiają mu przyjemność.
1: No, jeżeli mówimy o tych wnioskach ze spotkań, to tutaj pojawia się właśnie nowy raport, o którym wspomniałem na samym początku. Panie Konradzie, czy ja się mylę, czy wnioski z tego raportu są dosyć ponure?
0: Lubimy mówić, że dzieciństwo jest dzieciom niełatwe, że w ogóle dla dzieci rzeczy są dzieciom niełatwe. A okazuje się, że dla bardzo wielu małych ludzi dzieciństwo jest dziecinnie trudne. I jak patrzymy sobie na te dzieciaki, które mamy w akademii, to ponad połowa z nich nie wierzy we własne możliwości. I może zobrazujmy to przykładem. To są dzieci, które pytane o trzy słowa, które je określą, mówią niezdarna, głupia, pesymistka. Jak pytamy, o czym marzysz, to mówią, ja nie marzę, bo i tak mi się nic nie uda. No to takich dzieci jest ponad połowa. Ponad 1/3, 36% ma trudne relacje z rówieśnikami. To trzecie dziecko jest nieśmiałe. 60% ma problemy z koncentracją na lekcji i jest za to regularnie karana, chociaż bardzo się stara tą uwagę jednak z siebie wykrzesać. Ja bym mógł takich danych, one są w raporcie, ten raport można przeczytać na naszej stronie, w zasadzie wymieniać w nieskończoność. Ale jest jedna dobra wiadomość. Czasami wystarczy jeden dorosły człowiek, który jest obok i który wierzy w to dziecko, żeby te statystyki się zmieniały, bo już po roku pracy w akademii z takimi osobami jak Natalia, z tych 58%, które w siebie nie wierzą, no nagle jest 82% dzieci, które wierzą w swoje własne możliwości. Natalia o pracy wolontariusza opowiedziała w taki sposób bardzo pragmatyczny, no bo tacy są nasi wolontariusze, oni robią rzeczy. Ja bym powiedział, że wolontariusz w Akademii Przyszłości to jest taki duży człowiek, który tak bardzo i tak długo wierzy w tego małego człowieka, że to dziecko zaczyna wierzyć we swoje możliwości w pewnym momencie samo. To jest dobra zmiana.
1: To pani Natalio, jak wygląda w takim razie takie spotkanie i budowanie wiary w swoje możliwości? Jak pokonywać trudności w budowaniu relacji? Jak pokonywać nieśmiałość? Wymieniam te trzy problemy, które są na samej górze raportu Akademii Przyszłości. Jak pani to robi?
2: To znaczy, w zależności od tego, jakie jest dziecko. Ja akurat miałam podopieczną, która była dosyć zamknięta w sobie. potrzebowała dużo czasu, żeby się otworzyć i to były takie małe rzeczy,

0: które powodowały, że się otwierała. I tutaj widziałam, że po prostu wzrasta jej ta pewność siebie z każdym spotkaniem. Widziałam jakby radość z tych spotkań. Na początku nie wiedziałam, czy te spotkania w ogóle jej się podobają. Ale potem, jak miało być jedno spotkanie, które zostało przełożone, a dziewczynka myślała, że będzie miała to spotkanie, to jej mama powiedziała, że ubrała się na różowo, bo wiedziała, że to jest mój ulubiony kolor. I chciała sprawić mi przyjemność, tak? Więc ja dawałam mi radość z tymi spotkaniami, bo tak naprawdę liczy się obecność. Nie ma jednego scenariusza na pracy z dziećmi, ale jeżeli dziecko czuje obecność drugiej osoby, która jest i która może go wysłuchać, to ono się prędzej czy później otworzy i możemy wtedy przygotować jakiś scenariusz, różne sposoby na to, jak z tymi trudnościami sobie radzić, bo te trudności są przeróżne, tak? Ćwiczyć jakieś scenki z dzieckiem, jeżeli chodzi o jakąś nieśmiałość, pytać właśnie o relacje z rówieśnikami. Przeróżne są sposoby. Ja też byłam koordynatorem, więc znam historię moich wolontariuszy. I to, co my dajemy tym dzieciom, to jest właśnie przestrzeń do bycia sobą. I myślę, że to jest bardzo ważne.
1: Ja słucham, to są naprawdę szalenie trudne wyzwania. To chyba nie każdy może zostać, panie Konradzie, wolontariuszem.
2: Musi być to osoba pełnoletnia. Oczywiście musi to być osoba, która jest niekarana, bo takiego zaświadczenia oczekujemy. No i musi to być też osoba, która przejdzie przez uczenia do akademii, czyli to, co my wolontariuszom dajemy jako takie wsparcie i przygotowanie. Ale przede wszystkim to musi być osoba, która wierzy w dzieci. Za którą tak intuicyjnie wiele osób to ma. Natalia to ma, nasi wolontariusze to mają, którzy właśnie mogą całym sobą powiedzieć do tego dziecka, ale całym sobą, nie tylko deklaracją, tylko słowami, swoją obecnością, dotrzymywaniem słowa, bo to są spotkania raz w tygodniu. I przychodzi takie, że dziecko na to spotkanie czeka, więc nie można go zawieść. No bo jak mówić komuś, że jesteś dla mnie ważny, a potem nie przechodzę na jedno, drugie i trzecie spotkanie, no to przestaje być ważne. Więc trzeba mieć trochę czasu i to są te warunki, które trzeba spełnić. Bo prawda jest taka, że to są bardzo trudne wyzwania, dużo trudności, z którymi te dzieciaki się mierzą. Pamiętam taką historię, jak jedna dziewczynka Iza, 13-latka, powiedziała do wolontariuszki, że mogę narysować ci 30 królików lub rozwiązać wszystkie zadania z matematyki z gwiazdką, tylko nie każ mi do kogoś podejść i się odezwać. To taki manifest nieśmiałości. A po kilku miesiącach usiadła do koleżanki na przerwie i poczęstowała ją czymś, co przyniosła z domu. I to się dzieje przez obecność i przez widzenie dziecka, przez odrobinę cierpliwości i życzliwości. Więc z jednej strony trzeba bardzo dużo, a z drugiej strony trzeba bardzo niewiele, żeby ta zmiana zaszła.
1: Zmiana zaszła, ale tak się zastanawiam, czy rzeczywiście w przypadku tych najmłodszych, o których tutaj rozmawiamy, pracy z nimi, spotykania się, to nie jest też jednak taka trudność, tutaj pytanie do pani Natalii, jakiegoś takiego nawiązywania głębszych relacji, które uniemożliwiają z czasem tak naprawdę zerwanie czy zakończenie takiej znajomości. Nie jest tak, że no, jak się wiążemy mocno.
0: Tak, chodzi panu o to, że później takie dziecko jest zostawione tej samemu sobie i to może być
1: to
0: trudne?
1: To może nawet nie o to chodzi, tylko że no, rozumiem, że spotykamy się z kimś intensywnie, rozmawiamy o jego emocjach, o jego potrzebach. Z jednej strony ten młody człowiek na pewno się wiąże emocjonalnie, na przykład z panią, czy z innymi wolontariuszami, no a z drugiej strony, tak, z perspektywy takiego wolontariusza, to myślę, że też jest jakiś taki rodzaj związku, który się czuje z tą osobą, z którą pracujemy, której pomagamy, nie jest tak?
0: Trochę tak jest.
1: Czy lepiej te emocje jednak swoje własne trzeba tak zamrozić przy takich spotkaniach?
0: Nie zalecałabym tego, żeby te emocje zamrozić. Chodzi o to, żeby być autentycznym. Jeżeli nam też te spotkania później sprawiają radość, albo gdzieś tam wizja kończących się spotkań może powodować smutek, to trzeba te emocje dopuścić do siebie, ale Akademia daje możliwość tego, żeby tą współpracę przedłużyć. Tak? Może być tak, że na kolejny rok szkolny możemy również z tym dzieckiem pracować, jeżeli chęci są obustronne, ale myślę, że tak naprawdę nawet jeżeli pracujemy z tym dzieckiem ten rok szkolny i mamy tych spotkań kilkadziesiąt za sobą i napisaliśmy jakąś historię, to możemy i mamy jakieś pozytywne tutaj zakończenie tej historii, są odnotowały jakieś sukcesy, to myślę, że z takim satysfakcją możemy iść dalej, tak? Pomogliśmy temu dziecku, pokazaliśmy mu dobro, daliśmy to, co mogliśmy dać, swoją obecność, uwagę, nasze wskazówki i po prostu bycie i możemy to przekazywać dalej, tak? Więc jakby tutaj emocje oczywiście mogą być, ale myślę, że to jest warte ten proces i to zaangażowanie tego, żeby nawet jeden najmniejszy sukces się pojawił.
1: Oczywiście ja nie chcę za wszelką cenę spychać naszej rozmowy na te tory, ale trudno od tego tematu i od tego wątku uciec, no bo w końcu tym też wciąż żyje Polska. Jak się Państwo domyślają, mam na myśli, o czym zresztą przed chwilą też rozmawiałem z nauczycielem roku, od którego rozpoczęliśmy ten środek tygodnia. Mowa oczywiście o tych wszystkich dramatycznych i tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu, później tej całej akcji wzmożonych patroli, zatrzymywań, no jak się okazuje, po prostu całej lawiny problemów z młodymi ludźmi, którzy a to grożą, a to mają pomysły na głupie żarty, ale o całkiem groźnym i niebezpiecznym zabarwieniu. Czy pańskim zdaniem, panie Konradzie, te wnioski nawet z raportu dotyczące przeróżnych problemów młodych ludzi mogą się też wpisywać w jakieś takie groźne zjawiska, czy to już jest jednak całkiem inna bajka, całkiem inny problem?
2: To jest dokładnie ten sam rejestr problemów. Dlatego, że my oczywiście nie chcemy i myślę, że byłoby to bardzo nieodpowiedzialne, gdybyśmy próbowali dzisiaj już teraz odpowiedzieć, co było u źródła tych tragedii, co do nich doprowadziło. Ja bym nie chciał zgadywać. Natomiast o tym, skąd bierze się krzywda wśród dzieci, to my wiemy bardzo dużo. I prawie zawsze ta krzywda zaczyna się dziać tam, gdzie dziecko przestaje być widzialne. Gdzie właśnie obok nie ma kogoś, kto kogoś dorosłego, kto słyszy albo jest dorosły, ale bagatelizuje. I te dzieci najpierw są niewidzialne dla dorosłych. No, prawie połowa dzieci doświadczających przemocy, na przykład w internecie, nikomu o tym nie mówi. Ale większość z nas jest przekonanych, rodziców, nauczycieli, że jeśli taki problem wystąpi, to dziecko przyjdzie. Nie zdajemy sobie sprawy, że między tym doświadczeniem przemocy, a powiedzeniem o tym dorosłemu jest wstyd, jest obawa kary, na przykład tata zabierze mi telefon, albo taka nasza tendencja do bagatelizowania tego, co dziecko mówi. Nie przejmuj się, to nic takiego. No więc przyzwyczajamy dzieci do tego, żeby nie mówiły. A prawda jest taka, że zanim coś stanie się złego, pokazują wszystkie możliwe badania. Zawsze są sygnały. Czyli prawie zawsze coś mówią. I pytanie, czy obok jest dorosły, który to słyszy. Wokół tego zjawiska, które dzieje się ostatnio, no też dużo mówimy o internecie, o grach komputerowych. I znowu, to jest takie bycie w świecie dziecka. Bo dla wielu dzieci dzisiaj internet, i gry, i media społecznościowe to jest podwórko. Tam się umawiają, tam razem budują swoje światy, tam rozmawiają. No, trudność polega na tym, że w internecie, jak ja zrobię sprawę komuś przykrość, to ja nie widzę jego łez, jego reakcji, widzę tylko kolorowy awatar. I to jest strasznie ważne, żeby obok tych dzieci być. No, ja zachęcam do odwiedzenia naszej strony. My opublikowaliśmy taki nasz apel i stanowisko, ale z drugiej strony taki zestaw ratunkowy, znaczy czego my potrzebujemy, żeby te dzieci słyszeć. I to zawsze jest najpierw rozmowa, ale taka bardzo szczególna rozmowa. No właśnie jak wolontariusz w akademii, że słuchamy, nie od razu oceniamy. Nawet jak jakieś zjawisko wydaje nam się ryzykowne, pozwólmy dziecku dokończyć myśl, spróbujmy je zrozumieć. No i druga rzecz to reagowanie. Ja wczoraj dotarłem do takiego bardzo ciekawego badania, że okazuje się, że jeśli w Kanadzie zbadano nagrania z kamer na boiskach szkolnych, wszystkie te nagrania dochodziło do aktów przemocy, to się okazało, że jeśli pojawia się jeden obserwator, który tylko reaguje, który mówi jedno słowo, przestań, 5 sekund, 10 sekund, to ponad połowie przypadków to zupełnie wystarczy. No ale trzeba zareagować, nie przychodzić obojętnie. Więc jakbym miał powiedzieć, skąd biorą się te problemy, to przyczyn jest kilka. To jest odpowiedzią obecność dorosłych obok. No i z tej perspektywy myślę, że misja Akademii, tego co my robimy, jest jeszcze ważniejsza. No i to, co chciałbym, żeby wybrzmiało, że Akademia Przyszłości tej misji może wesprzeć każdy. Albo i wciąż może zostać wolontariuszem, albo można wesprzeć Akademię Przyszłości finansowo, wchodząc na naszą stronę, wybierając konkretne dziecko i w taki sposób też wysyłając temu dziecku tą informację, że jest ważne po prostu.
1: No i mam wrażenie, że tylko liznęliśmy tych wszystkich problemów, a jak patrzę, zegar nieubłaganie idzie do przodu, więc zbliżamy się do finiszu naszego spotkania i rozmowy na temat problemów najmłodszych i Akademii Przyszłości. Wracam do tego, że liznęliśmy tylko tego wszystkiego, ale myślę, że to będzie dobry początek do kolejnych spotkań w tym gronie. Bardzo Państwu dziękuję. Natalia Puza, wolontariuszka Akademii Przyszłości, i Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna, które tę Akademię Przyszłości organizuje. A już za chwilę, w środku tygodnia, łączenie z Włochami i powiemy o szlaku turystycznym śladami Jana Pawła II.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A w środku tygodnia Telemost, Polska, Włochy, bo we Włoszech właśnie wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Dobry wieczór, panie ministrze.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: Co słychać w Rimini?
2: Na pewno ładna pogoda. Wielkie targi turystyczne, które właśnie dzisiaj rozpoczęły się tutaj w Rimini, to są największe w Italii. Targi turystyczne, nie muszę przekonywać nikogo, że Włochy to dzisiaj jeden z liderów w ogóle całej branży na świecie. Mają wszystko to, co potrzeba. I można podglądać tutaj z bliska, ale też wykorzystywać ten czas do promocji Polski, gdzie tutaj mamy wielkie narodowe stoisko, które promuje Polskę i zachęca do przyjazdu nie tylko Włochów, ale można powiedzieć cały świat.
1: No ale ważne wydarzenie, skoro przy polskim stoisku jesteśmy, to jutro, 15 października, czyli przeddzień rocznicy wyboru Jana Pawła, a właściwie Karola Wojtyły, na stolicę Piotrową i podpisanie umowy o powstaniu szlaku turystycznego śladami Jana Pawła II, takiego szlaku, który połączy Polskę z Włochami. Jak to możliwe?
2: No tak, myśmy nieprzypadkowo wrócili do pewnej koncepcji związania się z osobą Jana Pawła II, który jest chyba najbardziej rozpoznawalną postacią polską na świecie. Na pewno jedną z w ogóle na świecie z rozpoznawalnych osób, bo ilość upamiętnień w postaci ulic, placów, skwerów, parków, placówek oświatowych, edukacyjnych, czy też obiektów sportowych na całym świecie, to jest absolutnie pierwsza piątka w historii postaci świata. To już wiemy, bo to przebadaliśmy i mamy z Obserwatorium Turystycznego pewną prezentację, która jutro też zostanie pokazana przez nas podczas podpisania uroczystego z ministrem Włoch do spraw turystyki porozumienia w sprawie utworzenia szlaku turystycznego Jana Pawła II jako produktu turystycznego, ale też osoby, która jak zawsze przy takich szlakach ma coś do powiedzenia i trochę wzorujemy się, panie redaktorze, na szlaku świętego Jakuba, który przecież taki renesans przechodzi w XXI wieku, jego popularność i w Polsce jest wielka. W związku z tym pomyśleliśmy, że trzeba wrócić do pewnej koncepcji z Janem Pawłem II, co spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem we Włoszech, ale też w innych krajach Europy i świata, bo takie sondażowe rozmowy też z ewentualnymi krajami partnerskimi przeprowadziliśmy. Jutro bilateralna umowa, konkretna bardzo, na tworzenie tego szlaku, tym razem z ziemi polskiej do włoskiej, odwrotnie.
1: Dobrze, panie ministrze, ale teraz przenieśmy to w takim razie na konkrety, bo to, że są plany dalekie i szerokie, aby właściwie to jeszcze rozszerzyć na inne zakątki świata, to już słyszałem. Ale jak to może wyglądać w praktyce? Startujemy z Polski i co dalej? Czy mamy jakieś wymienione miasta, które należy odwiedzić? Tam są jakieś określone oznaczenia. Jak taki szlak będzie wyglądał w praktyce?
2: W praktyce tak. Po pierwsze, zleciliśmy już parę miesięcy temu, nie czekając na tą umowę, polskim i włoskim akademikom. Dwie uczelnie polskie i dwie uczelnie włoskie mają do końca grudnia przedstawić koncepcję takiego szlaku. Tak, żeby to było w miarę z podbudową tą akademicką, naukową przygotowane i takie prace te wstępne też zostaną jutro przedstawione po raz pierwszy przez czwórkę akademików tutaj po naszym podpisaniu tej umowy. Także jesteśmy już zaawansowani koncepcyjnie. No szlak ma być liniowy z Polski do Włoch przez Słowację i Austrię, to już wiemy. I ministrowie Słowacji i Austrii wyrazili chęć partycypacji w tym projekcie. Ja takie rozmowy już w Bratysławie i Wiedniu przeprowadziłem. Natomiast też, tak jak szlak Jakuba, on ma też charakter rozproszony. Z wszystkich stron świata do Santiago de Compostela można pójść. W Polsce też można zobaczyć symbole tego szlaku jakubowego, te muszelki słynne. Jaki będzie symbol ostateczny tego szlaku, no to jest jeszcze kilka tygodni do tego, żeby wypracować do końca roku. Może na początku roku przyszłego przedstawimy już ten symbol tego szlaku i będzie on tyczony tak jak zwykły szlak. Będzie można fragmenty jego przejść, fragmenty przejechać rowerem, tak sobie to wyobrażamy. Ale proszę zwrócić uwagę, że Jan Paweł II i Karol Wojtyła był turystą. On kochał szlaki górskie i nie tylko, pływał kajakiem, jeździł na nartach, więc wszystkie te obiekty historycznie, które są nam znane, one będą mogły taki certyfikat szlaku z jakąś legendą o patronie, ale też o, przy okazji o tych wartościach, które wydaje się tak bardzo ten świat dzisiaj potrzebuje, rozchwiane. Będzie można poprzez te miejsca też opowiadać i o zasadach, wartościach bardzo uniwersalnych, szerokich. To jest taka koncepcja, która została przedstawiona wstępnie. No, czekamy na szczegóły i będziemy na pewno dalej to doprecyzowywać. Natomiast umowa z Włochami jest tym kamieniem węgielnym tego szlaku.
1: Czyli rozumiem, jutro Włochy, potem reszta świata, pamiętając, że dziedzictwo Jana Pawła II to właściwie cały świat, jeżeli chodzi o pielgrzymki.
2: No muszę, panie redaktorze, powiedzieć, że te nasze analizy pokazały, że on jest upamiętniony na wszystkich kontynentach. I ilość tych miejsc upamiętnienia w Polsce to jest jakieś do 20% tylko. 80% ulic, tych obiektów, o których mówiłem, nie liczę monumentów, czyli tych pomników, które tak licznie w świecie powstawały, one są. My mamy w tej chwili taką na przykład informację, że miejsce upamiętnienia Jana Pawła II jest oprócz Polski w 112 krajach świata. To pokazuje skalę jakiejś historycznej siły tego człowieka, który jako pielgrzym też, który jako papież jeździł po wszystkich kontynentach, pozostawił i w jaki sposób jest szanowany. Tego szacunku w tym wszystkim potrzeba. I turystyka jest takim językiem dyplomacji. Chcemy to wykorzystać, ale przy okazji też, żeby była jasność, chcemy wykorzystać ten projekt do promocji Polski z najlepszymi. Tak jak powiedziałem.
1: Promocji Polski, mówi pan, panie ministrze. No rzeczywiście te liczby, aż tak przecierałem oczy, czy rzeczywiście to jest aż taki wzrost w 2025 o 7%, jeżeli chodzi o liczbę turystów. Niektórzy mogą powiedzieć, no Mariuszu, 7%, co to jest? No ale to nas akurat
2: ale rok do
1: stawia,
2: roku, to jest rok do roku, tak.
1: Stawia
2: to jest
1: w czołówce roku europejskiej.
2: Tak, no w tamtym roku byliśmy, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu przyjeżdżających cudzoziemców do Polski, byliśmy na drugim miejscu po Malcie. No to jest inny kraj o innej specyfice, jeżeli chodzi o wielkość. Z dużych jesteśmy największym i myślę, że utrzymamy się w pierwszej trójce rok do roku w 2026 roku, bo bijemy rekordy znowu. Natomiast to nie jest nic dane na zawsze. Mamy dobry serwis. Mamy świetną infrastrukturę i hotelową, noclegową na najwyższym światowym poziomie. Mamy też świetny serwis, jeżeli chodzi o komunikację i drogi ekspresowe, autostrady, regionalne porty lotnicze, fantastyczne i bardzo dostępne i rozwijające się. To wszystko i serwis usług firm polskich, wszelako rozumianych, bo wiemy, że turystyka jest bardzo interdyscyplinarna, więc tutaj tych usług mnóstwo jest, tak? I to jest turystyka, która się wiąże z kulturą i z eventami i innymi usługami, więc to jest naprawdę wielkie. No, my mamy dwukrotnie większe PKB dzisiaj z turystyki niż z rolnictwa. To często podkreślam dla wagi spraw, bo mało kto z decydentów, nawet polityków, umie uszanować tą część gospodarki. I jeszcze jedno chcę powiedzieć, co wynika z naszych badań i z naszych dokumentów strategicznych, które właśnie przyjęliśmy. Według ekspertów, którzy nam przygotowali analizę, do 2035 roku będziemy potrzebować dodatkowych 100 tysięcy osób do pracy w sektorze turystycznym. Osiągniemy blisko 1 000 000 osób pracujących w sektorze turystyki. To pokazuje, że musimy wykonywać robotę No ten oczywiście projekt jest symboliczny, jest niewątpliwie promujący nas poza granicami kraju i jest według mnie bardzo wartościowy z punktu widzenia też tego wszystkiego, co może turystyka dawać jako język dyplomacji na zewnątrz.
1: Panie ministrze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać o całkiem inny wątek, korzystając z tego, że jest pan we Włoszech. Tak. Co prawda między Rimini a Rzymem jest, zdaje się, gdzieś za 400 kilometrów. No ale domyślam się, że Włochy, podobnie jak i Polska, patrzą w stronę Watykanu, a właściwie Polikliniki Gemelli i obserwują stan Leona XIV, który udał się na operację zakończoną sukcesem usunięcia nowotworu z płuca. Czuje pan, panie ministrze, że we Włoszech się teraz bardzo dużo na ten temat mówi?
2: Jest niewątpliwie poruszenie, bo to jest jednak zaskoczenie. Człowiek bardzo aktywny, wysportowany i taka informacja na nas spadła. Kilka dni temu otrzymałem tą informację poufnie moimi kanałami. Byłem zaskoczony, natomiast zostałem też uspokojony i uspokajam, że według tej mojej informacji, powiedzmy bardzo takiej źródłowej, żeby nie zdradzać szczegółów, nie jest to coś, co w jakiś sposób w tej chwili może niepokoić, więc wiadomo, że medialne informacje i to jest jakaś sensacja, to gdzieś to rezonuje. Natomiast wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze, a dla tych, którzy oczywiście wierzą w Pana Boga, to nigdy nie zaszkodzi się pomodlić za Ojca Świętego.
1: O czym mówił wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A już po 21 w Radiu Plus szeroko o sztucznej inteligencji. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnej części naszej audycji. Słyszymy się po 21.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: W którym ponownie nisko kłania się Mariusz Syta. Już słowo się rzekło po 21. Kolejna odsłona naszego środowego spotkania w Radio Plus. Środek tygodnia oczywiście najprawdziwszy. A inteligencja sztuczna, czy jest się czego bać, czy może raczej postrzegać ją jako narzędzie, z którym to czeka nas świetlana tylko przyszłość? Codziennie nowe informacje, a to o zagrożeniach na rynku pracy, a to ofery przeróżne. No ostatnio to zwłaszcza w świecie literatury, albo o wykorzystaniu AI i udawaniu, że to moje. No, długo by wymieniać. Jak to z tą sztuczną inteligencją jest? O tym w tej godzinie Marcin Sawicki, dziennikarz blog Rewolucja AI. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I profesor Dominik Ślęzak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Oczywiście. Zapytałem sztuczną inteligencję, o co panów zapytać. Czy AI rzeczywiście myśli, czy tylko naśladuje ludzkie myślenie? Takie pierwsze dostałem pytanie do panów.
2: Panie profesorze, to niech pan pierwszy odpowiada na takie poważne pytanie.
1: Nie moje.
3: Ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, czy myśli, czy nie. Nie wiem, czy wszyscy rozumiemy, co to jest myślenie. Trzeba by się poważnie zastanowić. Na pewno sztuczna inteligencja uczy się na podstawie tego, co robią ludzie, próbuje ich w twórczy sposób naśladować.
2: Wszystko zależy od definicji słowa myśleć i wszystko zależy od definicji słowa rozumieć. Jak sobie odpowiednio taką definicję stworzymy, no to wyjdzie nam, że rzeczywiście te systemy w tej chwili, z którymi mamy do czynienia, które przetwarzają teksty, w zasadzie one samych tekstów nie przetwarzają, tylko przetwarzają liczby, w które te teksty zostały zamienione, No to te systemy są tak wielowarstwowe, tam jest tak wiele kolejek tego przetwarzania, to jest tak złożone, tak kolosalne obliczeniowo, że w sumie można byłoby powiedzieć, że jest to jakaś forma rozumienia, ale warto jest tutaj dodać, że jest to maszynowe rozumienie i że chociaż są podobieństwa do tego, jak my myślimy, jak my tworzymy, to jest też dosyć dużo różnic i o nich też trzeba pamiętać.
1: To może to pytanie, które, kto wie, może zadać najwięcej kłopotów, czyli wyjaśnijmy właściwie, jak to działa. Jak to działa, że udaje, że myśli?
3: No, to się uczy. To są modele, które uczą się na podstawie bardzo dużych zbiorów danych, w zasadzie zebranych z całego świata. Uczy się tego, jak różne problemy były rozwiązywane, jak ludzie wykonywali różne czynności, podchodzili do różnych zadań i na tej podstawie próbuje postępować przez analogię. Jasne, że jest to w środku bardzo skomplikowane, jest to w zasadzie taka architektura sieci neuronowej, wielowarstwowej, która sama z siebie niczego nie rozumie, trochę jak nasz układ nerwowy. My też mamy sieci neuronowe we własnym organizmie i gdzieś w jakiś magiczny sposób to się przekłada na nasze logiczne myślenie. Tak samo można podejść do sztucznej inteligencji. Uczy się na podstawie obserwacji, przekształca to na swój język. To jest język maszynowy, bardzo niskopoziomowy, matematyczny, a mimo tego gdzieś na wyjściu, na wierzchu potrafi robić rzeczy analogiczne do tego, co my robimy.
2: Z tym, że z jedną bardzo ważną różnicą, te systemy, przynajmniej jeszcze na tym etapie, na którym jesteśmy, one są mniej uniwersalne. Czyli od człowieka to się różni w ten sposób, że systemy są zwykle budowane z jakąś intencją. Czyli my chcemy, żeby one coś zauważały, coś rozumiały, coś przetwarzały. Człowiek bez tej intencji, jeżeli zostanie wprowadzony do nowego pomieszczenia, do nowej sytuacji, to zacznie to chłonąć wszystkimi zmysłami. I oczywiście częściowo użyje tego potencjału, z jakim się wszyscy rodzimy. I to jest potencjał niezależny od kultury. Na przykład, nie wiem, czy pewnie większość słuchających nas z tego nie zdaje sprawy, ale na przykład niemowlęta po urodzeniu, one od razu rodzą się z umiejętnością takiego liczenia podstawowego. I to zostało wykazane eksperymentalnie, że liczenie do kilku obiektów jest w zasięgu niemowląt, które jeszcze nie mówią. Tak? To widać, że jak one się dziwią, jak na przykład zmienia się liczba pokazywanych ich obiektów. I więc to są takie nasze zdolności wrodzone, które my mamy. Do nich dochodzą kolosalnie rozwijane zdolności, które się rozwijają dzięki wychowaniu, dzięki kontaktom z innymi ludźmi, dzięki językowi i wszystkim innym abstrakcyjnym umiejętnościom. I my w związku z tym stajemy się takim bardzo uniwersalnym, bardzo dobrze przystosowanym do różnych sytuacji systemem. Sztuczna inteligencja przeważnie taka nie jest i w sumie nawet sam jestem ciekawy opinii pana profesora. Panie profesorze, czy pan się spodziewa, że będziemy mieli wkrótce do czynienia z takimi maszynami, które również będą tak elastyczne, tak się będą adaptować do różnych sytuacji?
3: Trudno powiedzieć. Znaczy, przede wszystkim bardzo mi się podoba analogia do dzieci, no bo dzieci uczą się, prawda? Też zbierają informacje, zbierają dane i zbierają też to, co dorośli im mówią, prawda? Na tej podstawie się uczą, wyrabiają sobie opinie. Natomiast w dalszym ciągu ludzie szybciej się adaptują. Szybciej się uczą. Być może nie uczą się tak dokładnie w dłuższej perspektywie. Może sztuczna inteligencja w pewnej konkretnej dziedzinie jest w stanie się wyuczyć czegoś dokładniejszego i przez to w tej konkretnej dziedzinie służyć, pomagać ludziom. Natomiast ludzie zachowują elastyczność i no, oczywiście trudno powiedzieć, co będzie za 3-5 lat, ale tak na dzisiaj nie sądzę, żeby technologia w tym akurat ludzi dogoniła.
1: No
3: tak.
1: Dobrze, ale teraz porównując albo zrównując świat ludzki i tej sztucznej inteligencji, to możemy taką zrobić analogię, że tak jak i w świecie ludzi są mądrzejsze sztuczne inteligencje i troszkę mniej inteligentne inteligencje. To oczywiście zależy wszystko od narzędzi, które są wykorzystywane, techniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A co te super mózgi sztucznej inteligencji, co już potrafią zrobić albo czego nie potrafią, jakie mają ograniczenia obecnie? Na jakim etapie tutaj jesteśmy?
2: No z takich rzeczy, które wywołują rzeczywiście bardzo duże zainteresowanie, a u niektórych osób niepokój, to jest bardzo widoczny w ciągu ostatniego roku, półtora roku, postęp, jeśli chodzi o te systemy sztucznej inteligencji, które rozumieją ludzki tekst, rozumieją nasz język, to jest postęp ich w dziedzinie rozwiązywania różnych problemów matematycznych. I jak rok temu dokumentowałem ten temat, to byliśmy na poziomie, na etapie systemów, które umiały wygrywać albo zdobywać złote, srebrne medale na międzynarodowych olimpiadach matematycznych na poziomie szkoły średniej. I wtedy już wszyscy spodziewali się, że ten poziom zostanie przeskoczony. I on został przeskoczony. W tej chwili jesteśmy na etapie, w którym dosłownie w zeszłym tygodniu jeden z czołowych matematyków światowych, nagrodzony bardzo prestiżowym medalem Fieldsa, powiedział, że, jeśli pamiętam dokładnie jego słowa, powiedział, że przepłakał całą noc, bo zdał sobie sprawę, że sztuczna inteligencja zniszczyła jego specjalizację. On specjalizuje się w bardzo konkretnej typie dyscyplinie matematycznej i akurat jego dyscyplina została w pewnym sensie skolonizowana, to znaczy ta duża firma informatyczna OpenAI, ona opublikowała, jeśli dobrze też pamiętam, kilkaset rozwiązań różnych problemów matematycznych, głównie z dziedziny tego człowieka. I on powiedział bardzo smutny, że on sobie nie wyobraża pracy. Z kolei inny wybitny matematyk, Terence Tao, również laureat tego medalu Fieldsa, on z kolei powiedział, że będzie dużo ważniejsze w matematyce, skoro AI zaczyna tak intensywnie wchodzić w te problemy. Będzie dużo ważniejsze w matematyce będzie zastosowanie i rozumienie tych rezultatów, zamiast dochodzenie do nich, czyli że jakby nie będzie najcenniejsze dojście i rozwiązanie, tylko będzie prześledzenie i zrozumienie całej drogi, co ona oznacza, czyli takie, no ja bym powiedział, głębokie rozumienie kontekstu tego odkrycia.
1: Tu rozumiem, że pan, panie profesorze, jeżeli chodzi o te ograniczenia obecne i to, co jeszcze jest do opanowania, jeżeli chodzi o te najtęższe mózgi sztucznej inteligencji, tutaj pełna zgoda ze słowami pana Marcina.
3: Tak, ale może to jest też taki przyczynek do dyskusji, czym jest inteligencja, dlatego że te problemy matematyczne, które sztuczna inteligencja ostatnio rozwiązała, ktoś kiedyś sformułował. Sformułowali je ludzie jako najważniejsze problemy dla praktyki, dla zastosowań. Więc myślę, że taką następną rubieżą dla sztucznej inteligencji, może nawet z dowodem, że ona naprawdę myśli, jest to, czy będzie umiała postawić swoje własne, zupełnie nowe problemy, które wspólnie z ludźmi uzna za te kolejne naprawdę ważne do rozwiązania.
2: Tak, tak, tak, tak. Ja się absolutnie nie zgadzam. To bardzo, pan profesor oczywiście ma rację. Nawet czytałem taką pracę dosłownie kilka tygodni temu. To była praca naukowa, która polegała na pokazaniu, do czego naukowcom i naukowczyniom przydaje się sztuczna inteligencja, i zostało prześledzony wpływ tych systemów na różne typy odkryć. I było w tej, z tej pracy dosyć jasno wynikało, że tak jak powiedział pan profesor, AI świetnie się sprawdza w uzupełnianiu braków prac naukowych, we wskazywaniu zaskakujących i pominiętych powiązań między odkryciami, między dyscyplinami, między faktami, ale praktycznie się w ogóle nie sprawdza w wymyślaniu oryginalnych problemów i w rozumieniu tych konsekwencji.
1: W myśleniu abstrakcyjnym, rozumiem, tak, tak, swego rodzaju. Tylko czegoś tu nie rozumiem w takim razie, bo panowie podchodzą do sztucznej inteligencji jak do rozbrojonej miny, jeżeli mogę taką analogią się posłużyć. To znaczy mówią, nie no, tam spokojnie, jeszcze wiele do opanowania, to jako narzędzie i tak dalej, i tak dalej. To skąd wynikają w takim razie te, no nie wiem czy powszechne, ale bardzo często werbalizowane lęki dotyczące sztucznej inteligencji, tego, że już za jakiś czas zabierze nam pracę, będzie się lepiej sprawdzała, a to w takim, a to w innym zawodzie. To są po prostu od takie strachy na lachy, czy jednak to jest lęk czymś konkretnym, uzasadnionym?
2: Znaczy, ja bym powiedział tak. Należy się bardzo uważnie przyglądać zawsze, jak wchodzi nowa technologia. To nigdy nie jest zdarzenie z gatunku, a nie przejmujmy się, nie wiadomo, to nic się nie wydarzy. To jest bez wątpienia technologia, która ma potencjał bardzo dużego wpływu na nasze życie i naprawdę ona może zmienić wiele zawodów, wiele obszarów w społeczeństwie, więc to absolutnie się przyglądajmy. Natomiast jak się w tej chwili przyglądamy na przykład no, temu, co pan wspomniał, czy ona zabiera pracę, to ja bym powiedział tak, w dużych badaniach nie widać jeszcze takiego silnego wpływu na rynki pracy i naprawdę ja się stale przyglądam tym dyskusjom i ekonomiści, ekonomistki nie są wcale zgodni, że te wahania, które widzimy, bo w różnych krajach widać te wahania. Na przykład widać, że trudniej jest młodym ludziom wchodzić na rynek pracy. Ale nie ma zgody co do tego jeszcze, że to na pewno wiadomo, że to z powodu sztucznej inteligencji. Zresztą też może być paradoksalny wpływ, to też już zostało omówione. Mianowicie część firm uznaje rozmowę o sztucznej inteligencji za wygodny pretekst do zwolnień. I potem się okazuje, że to był pretekst, bo nie istniały żadne wewnętrzne powody do tych zwolnień i te firmy potem muszą zatrudniać. Było kilka przypadków głośnych w zeszłym roku, które uważni obserwatorzy potem wyśmiewali. Panie profesorze, coś by pan dorzucił?
3: No, mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją. Rewolucją przemysłową. To jest na miarę elektryczności, to jest na miarę silnika parowego. Więc wiadomo, że zmiany będą. Nikt nie wie, jakie do końca. Nikt nie wie, co się stanie za parę lat. Sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy. Sztuczna inteligencja zmieni naszą pracę, a może nawet stworzy zupełnie nowe zawody. Tego jeszcze nie wiem.
2: Ja bym pesymistycznie dorzucił jedno zdanie, że mówi się, że ona stworzy nowe zawody, ale ja bym dorzucił, że nie wiemy, czy akurat stworzy w naszym kraju, bo z rewolucją na przykład silnika parowego albo rewolucją elektryczności właśnie tak było, że powstawały miejsca pracy i się kraje rozwijały, ale nie wszystkie równo. I tutaj jest dosyć duże zagrożenie, że powstaną zawody, powstaną prace, ale niekoniecznie u nas i niekoniecznie będziemy my umieli wykonywać te zawody.
1: A to ciekawy wątek. AI się zmienia i rozwija, czy to znaczy, że zmieniać i rozwijać także powinni się ludzie? No banał truizm, pewnie, że tak. Ale więcej i szerzej o tym już za chwilę w środku tygodnia dziennikarz Marcin Sawicki i profesor Dominik Ślęzak.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus Szczecin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia, oko w oko ze sztuczną inteligencją. Z nami dziennikarz Marcin Sawicki i profesor Dominik Ślęzak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Plan był taki, aby zapytać, skoro AI się zmienia i rozwija, czy w takim razie zmieniać powinni się ludzie? Dobrze, dobrze, do tego pytania dojdziemy, ale w tak zwanym międzyczasie pojawiły się nowe wątki do rozmowy. Otóż, może Państwo pamiętają, rozpoczęliśmy od tego, że przyznałem się, że podpytałem sztuczną inteligencję, o co naszych ekspertów zapytać. I tu przed chwilą uruchomił się Marcin Sawicki, który zdradził, że jego strona internetowa, jego blog Rewolucja AI jest skonstruowany tak, aby sztuczna inteligencja mogła go zinwigilować i podsunąć odpowiednie później pytania. Tak? Dobrze to określiłem?
2: Czy... Mniej więcej tak. Bo w tej chwili...
1: Zbanalizowałem.
2: Nie. Wszystko dobrze jest. W tej chwili bardzo dużo ludzi przestało samodzielnie wchodzić na strony internetowe i przestali samodzielnie czytać teksty. Bardzo dużo osób, które używają czata GPT na przykład, albo Gemini'a, albo Claude'a, mówią po prostu do tych programów, mówią, weź idź mi przeczytaj, weź mi wytłumacz, weź mi wyjaśnij. Co się wtedy dzieje?
1: Zrób bryka. Takiego.
2: Zrób mi bryka, zrób tak. Mi ściągę. I wtedy te, nazwijmy to, programy, czy też te agenty, one idą sobie na stronę, idą sobie szukać treści w sieci. I ponieważ one szukają w nieco inny sposób niż ludzie, zwracają uwagę na nieco inne rzeczy, to jak się wie, czego one szukają, to można stworzyć stronę internetową, która jest specjalnie dla nich, albo bardziej dla nich niż dla ludzi. Jak wygląda taka strona, która jest bardziej dla botów niż dla ludzi? To jest na przykład tekst, w którym wszystkie zdania będą niezwykle wyraźnie połączone. Bo jeżeli ja na przykład tobie bym podał tekst i bym w tym tekście napisał o mnie, wiesz, jestem dziennikarzem, doświadczonym, pracuję tyle lat, to ja tobie mogę napisać po prostu, że ja pracuję tyle lat i ty sobie sam wyciągniesz z tego wniosek, że jestem doświadczony, ale jeżeli ja wiem, że moim czytelnikiem będzie chatbot, AI, to ja jemu już piszę wprost, pracuję tyle i tyle lat, więc jestem doświadczony. Dlaczego ja to muszę zrobić? Dlaczego ja muszę jemu napisać więc, a tobie nie muszę? Dlatego, że właśnie sztuczna inteligencja jest inteligencją maszynową i ona potrzebuje wszystkich faktów powiązanych w taki mechaniczny sposób. To są takie, to się nazywa, nie chcę mówić takim żargonem, ale to są takie encje informacyjne. One muszą być powiązane, bardzo jasno wyłożone. Troszkę tak jakbyśmy sobie żartobliwie mówili, że jej się tłumaczy jak krowie na rowie, tak? Ona co prawda będzie miała tę przewagę nad nami, że ona tych faktów wyjaśnionych jak krowie na rowie zapamięta bez wątpienia dużo więcej, tak? To znaczy ona po prostu za jednym zamachem jest w stanie rozmawiać o treści, która się ciągnie na pewnie około 1000 stron, tak? Bo kontekst w tej chwili dużych modeli językowych, czyli ile możemy wrzucić do rozmowy, to jest pewnie 1000 stron tekstu spokojnie. No to, czy znamy człowieka, który był w trakcie rozmowy umiał płynnie używać tysiąca wiedzy z 1000 stron? Raczej nie znamy. Pewnie są takie osoby, ale to rzadko się zdarza je spotykać. Więc jakby to są dobra ilustracja pokazująca silne i słabe cechy tej technologii. Ona z jednej strony jest świetnym sekretarzem, archiwistą, który pamięta mnóstwo faktów i je łączy. Czasami potrafi w sposób taki bez emocji fajnie podejść do czegoś, bo my ludzie zawsze mamy jakąś emocję związaną. Ta emocja czasami nam przesłania. Coś bardziej lubimy, a coś mniej lubimy. W przypadku tych

0: byśmy sobie wyobrazili tą granicę, która pokazuje możliwości AI-a, no to ona nie będzie równa, tylko będzie raz słabo, raz dobrze. Raz słabo, raz dobrze i powstaje taka linia jak EKG.
1: Panie profesorze, tutaj w wypowiedzi Marcina Sawickiego zainteresował mnie też sam początek. Oczywiście cała była fascynująca.
0: Bez wątpienia.
1: Ale na samym początku pojawił się taki wątek, że no, wyciągając wnioski, że teraz już jesteśmy tak leniwi, że nawet nam się nie chce wejść na stronę internetową i już prosimy sztuczną inteligencję, żeby za nas zrobiła taki wyciąg, bo już nawet nam się kliknąć nie chce. Czy kategoria lenistwa jest w zasięgu pańskich zainteresowań w badaniu nad sztuczną inteligencją?
2: Jest to zagrożenie. Osobiście tego nie badam, jestem bardziej informatykiem. Natomiast faktycznie, może trochę się cofnę, bo mówimy o stronach internetowych, a kiedyś nie było internetu. Kiedyś, żeby zdobyć jakąś wiedzę, trzeba było iść do czytelni, biblioteki, do księgarni, a potem nagle powstał internet i okazało się, że już nie trzeba i że ludzie teraz mogą być bardziej leniwi, bo nie muszą nigdzie iść, nie muszą sami szukać, wystarczy jak wpiszą to, czego szukają w okienko, i samo wyskoczy. Gdzie się pojawiło niebezpieczeństwo lenistwa? Że po pierwsze ludzie nie weryfikowali tego, czy im tam dobrze to wyskakuje, a po drugie, co gorsze, i to ma związek właśnie z tym takim specjalnym budowaniem teraz stron pod modele językowe, ludzie nie sprawdzali, czy przypadkiem gdzieś tam na drugiej, trzeciej stronie nie wyświetlają się rzeczy, które tak naprawdę dla nich są bardziej wartościowe. Bo co? Bo strony internetowe zaczęto budować w taki sposób, żeby algorytmy wyszukiwania znajdowały konkretne strony i wyświetlały je na samej górze. No i wracając do lenistwa. Najpierw trzeba było bardzo pracowicie informacje zdobywać samodzielnie. Potem powstał internet, więc ze zdobywaniem informacji już nie było problemu, ale trzeba było wiedzieć, jak się zapytać i trzeba było potem wiedzieć, jak z tej informacji skorzystać. Teraz odpada to korzystanie, dlatego że teraz zadajemy pytanie i sztuczna inteligencja tak zwana sama już używa informacji, żeby rozwiązać nasz problem. Oczywiście jest to ryzyko, że ludzie, szczególnie młodzi ludzie, którzy dopiero uczą się myślenia, uczą się rozumowania, uczą się zawodu, jest to dla nich ryzyko, że oni coś przegapią, nie wyrobią sobie pewnych podstawowych zdolności poznawczych.
1: No i tutaj pojawia się jednak taki właśnie problem, że może to prowadzić, jak nie do utraty, to poważnego osłabienia kreatywności czy samodzielności. I tutaj, spróbuję znaleźć jakiś łącznik, możemy wrócić do wątku rynku pracy. To liznęliśmy, mówiliśmy o jakichś rodzajach zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Mówiliśmy o tym, że to wciąż jest duży znak zapytania, w jakie branże i w jaki sposób to uderzy, a tymczasem stosunkowo niedawno minister cyfryzacji Niemiec, Karsten Wildenberger, oświadczył, że należy opodatkować przychody uzyskiwane dzięki AI. Jego zdaniem zebrane w ten sposób pieniądze należy przeznaczyć na sfinansowanie transformacji rynku pracy. Czy w takim razie pan minister cyfryzacji Niemiec ma nosa, że już należałoby coś takiego robić, czy na razie to jest jednak pieśń przyszłości?
0: To są pomysły, które się pojawiły stosunkowo szybko. To jest, ten pomysł można nazwać podatkiem od robota. I pomysł polega na tym, że jeśli roboty albo boty mają zabrać ludziom pracę, to należy to opodatkować, żeby na przykład trochę spowolnić ten proces, żebyśmy my się mogli zaadaptować do tej sytuacji, ale też żeby stworzyć dzięki temu poduszkę finansową dla państwa, bo też trzeba pamiętać, że tutaj ten podatek od pracy, on rzeczywiście jest pobierany przez wiele państw. To jest na przykład w Polsce, my jesteśmy wszyscy świadomi, że jak ktoś jest zatrudniony na etacie, to pewnie 40% idzie na ZUS i my wiemy, że te pieniądze, one w jakimś sensie też zasilają budżet państwa. Gdyby to znikło, gdyby ta praca nie była opodatkowywana, to byłby problem dla państwa. Więc powodów, dla których można chcieć opodatkowywać roboty, jest trochę i o tym się mówi od samego początku i ten temat będzie moim zdaniem wracał cały czas. A czy on wraca już, czy on teraz jest...

0: jakby trzeba bić już na alarm, to ja znowu powiem, w badaniach naprawdę, jak się patrzymy na te badania rynków pracy, jeszcze tej zmiany nie widać. Ja nie mówię, że jej nie będzie, ale naprawdę teraz jeszcze jej nie widać.
1: Czy sztuczna inteligencja może wymknąć się spod kontroli?
2: Może jeszcze nawiążę do tych podatków.
1: A, to bardzo proszę, panie profesorze.
2: Bo jedna sprawa to podatki. Podatki od roboty robotów albo od agentów. Natomiast inna sprawa, jak pozyskane w ten sposób pieniądze wykorzystać na tą transformację. Z całym szacunkiem dla ministra, myślę, że jeszcze takich pomysłów, jak dokładnie ta transformacja ma wyglądać, to nie ma. Natomiast jest też coś w edukacji. Dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Jest to pewne wyzwanie i tutaj znowu nawiążę do Niemiec. Niemcy były stawiane jako wzór bardzo wczesnej specjalizacji podczas edukacji. Już stosunkowo bardzo, bardzo młode dzieci nakierowywano na konkretne zawody, na konkretne, bardzo wąskie specjalizacje. Mam wrażenie, że teraz, tym bardziej, że do końca nie wiemy, co na rynku pracy będzie się działo za kilka lat, trzeba do tego podejść inaczej. Trzeba postawić bardziej na edukację ogólną, wszechstronną, kreatywną, nakierowaną na umiejętność używania nowoczesnych technologii, niż wchodzenie właśnie w takie wąskie dziedziny, czyli w zasadzie na taką edukację, no tak jak żeśmy dzisiaj zaczęli, od tych dzieci, które są bardzo szybko się adaptują, są bardzo elastyczne, żeby to właśnie w ludziach wzmacniać.
0: Czy ja mogę powiedzieć o rozmowie, którą miałem?
1: Ale ja ciekawej. Też chciałem właśnie o rozmowie, która...
0: Proszę bardzo.
1: Ale nie, no, gość ma pierwszeństwo.
0: Rozmawiałem miesiąc temu z szefem dużej firmy informatycznej, który powiedział mi, wie pan co zmieniło AI w pracy moich programistów? Jak dostawałem kontrakt i projekt, który był budżetowany na 1000 godzin, to w tej chwili moi ludzie kończą go w 250. I on powiedział, ja się z tego wcale nie cieszę. Dlatego, że ja mam w tej chwili dwa zespoły, które skończyły pracę dużo szybciej niż była budżetowana i ci ludzie siedzą i nie mają pracy przez najbliższe pół roku. I on powiedział, i zaskakujące dla mnie jest to, że podstawowym efektem dla mojej firmy, że nagle weszło AI i przyspieszyło, albo trochę też zabrało pracę programistom, to może pan profesor powie, czy przyspiesza, czy zabiera, to ten facet mówi, to dla mnie podstawowym efektem jest to, że ja widzę, że mój dział sprzedaży nie nadąża, czyli wąskie gardło zrobiło się w dziale sprzedaży i paradoksalnie oznacza to, że będą bardziej potrzebni w jego firmie już nie informatycy, tylko ludzie, którzy umieją kontaktować się, namawiać, mają charyzmę,
1: ależ
0: umieją sprzedawać.
1: O tym się mówi, że z AI wygrają kompetencje miękkie, czyli jakiś rodzaj empatii na przykład, czy takiej inteligencji emocjonalnej. To zanim poproszę jeszcze pana profesora, aby odniósł się do tych słów właśnie, jeżeli chodzi o pracę programistów, a AI, to ja może wspomnę o mojej rozmowie, a może nie do końca, o rozmowie, o której usłyszałem z pierwszej ręki, to a propos tych obaw dotyczących przyszłości i pracy. Otóż moja żona rozmawiała z młodą, inteligentną, ambitną osobą, która będzie wchodziła zaraz do świata akademickiego, szuka sobie odpowiedniego kierunku, a że horyzonty ma szerokie, umiejętności, wiedzę i tak dalej, to może sobie pozwolić na żonglowanie tymi przeróżnymi kierunkami. I moja żona usłyszała od tej osoby, że ten kierunek może i fajny, ale to jest jednak fabryka bezrobotnych. A tego? Nie, to nie warto. To AI przejmie. I o przejmowaniu przez sztuczną inteligencję jakichś zawodów powiedziała w kontekście kilku kierunków, więc chyba jednak te obawy w tym społeczeństwie naszym, no nie tylko naszym, są dosyć żywe. A teraz wróćmy do wątku wywołanego przed chwilą. To jak to, panie profesorze, jest z AI i pracą? To utrudnia, ułatwia?
2: No właśnie jedno i drugie naraz. I faktycznie będę
1: to
2: się tutaj...
1: pomógł nam teraz.
2: Będę się tutaj trzymał rynku informatycznego. Zresztą młodzi ludzie studiujący informatykę też teraz za bardzo nie wiedzą, co ich czeka za parę lat. Też nawiążę do tego, czy sztuczna inteligencja przejmie świat, bo to troszeczkę na tym samym polega. Jeśli chodzi o informatykę, jeżeli chodzi o pracę informatyków, faktycznie przy użyciu sztucznej inteligencji, przy użyciu tak zwanych copilotów i różnych innych tego typu narzędzi wspomagania pracy, można dużo szybciej programować, można dużo szybciej tworzyć kod. Natomiast problem jest taki, że ten kod dla ludzi nie jest zrozumiały. I tu trochę nawiązuję też do jednej z poprzednich dyskusji naszych, do profesora Yao, który mówił, że teraz w matematyce najważniejsze jest rozumienie tego, jak sztuczna inteligencja dowodzi. Otóż tak samo jest w programowaniu. Jeżeli chcemy tworzyć programy, na których potem mają bazować zastosowania, czy to biznesowe, czy to przemysłowe, ale również zastosowania krytyczne dla naszego zdrowia, dla naszej przyszłości, dla naszego bezpieczeństwa, to musimy dobrze rozumieć, jak te programy są napisane i musimy mieć absolutną pewność, że w nich nie ma błędów.
0: Ale panie profesorze, to ja tak trochę polemicznie powiem, ale przecież my nie mieliśmy tej pewności jeszcze przed wejściem AI-a. Przecież się były te tak zwane podatności, te zero day, dziury w programach. Mówiło się już od dawna o tym, że mamy do czynienia z tak gigantycznymi projektami, które mają po wiele milionów linijek kodu, że ludzie też już nie mieli pojęcia w sumie, czy ten projekt nie ma dziur, czy on jest bezpieczny, czy jest stabilny. To znaczy, no stąd była ta też między innymi sympatia do tych najprostszych rozwiązań, na przykład z lat 70., tak?
1: No właśnie, to pytanie zabrzmiało, a teraz chwila suspensu, bo odpowiedź dopiero za chwilę. Marcin Sawicki i profesor Dominik Ślęzak w Radio Plus.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Nie tylko chałupy, welcome to ponownie w środku tygodnia. Tym razem mówimy o świecie kreowanym przez sztuczną inteligencję, o tym nasi goście Marcin Sawicki, dziennikarz blok Rewolucja AI i profesor Dominik Ślęzak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Panowie to potrafią rozpoznać, że coś nie ludzką ręką stworzone sztucznej inteligencji?
2: To zależy, ale mnie to całkiem nieźle wychodzi, dlatego że ja codziennie czytam bardzo dużo tekstów generowanych i to jest zresztą wychodzi z badań. Jak są eksperymenty i się pokazuje ludziom, którzy często czytają teksty pisane przez AI, to jeszcze takie osoby umieją rozpoznać cechy takiego tekstu. W ogóle największy problem z tekstami AI nie jest wcale taki, czy tekst w całości jest napisany przez AI, czy nie. W tej chwili większość tekstów jest hybrydowych. To znaczy mało kto jest tak leniwy, żeby wziąć tekst od AI-a od początku do końca i nic w tym nie zmienić. Przeważnie jednak ludzie coś tam sobie zmieniają. Na początku, w środku albo na końcu i powstaje tekst hybrydowy. I taki tekst jest najtrudniejszy do rozpoznania, bo na nim się często wywracają i detektory, czyli te automaty, które mają rozpoznawać, one są generalnie raczej zawodne, więc na pewno nie należy do takiego detektora wysyłać tekstu, jeżeli sprawa jest gardłowa. Czyli jeżeli na podstawie wyniku detektora mamy ocenić, czy ktoś straci pieniądze, pracę, zostanie ukarany, to tutaj byłbym bardzo ostrożny. Raczej tak się nie da sprawdzić. Można sprawdzić tylko wtedy, jak się jeszcze weźmie wiele innych rzeczy. Na przykład pokaż mi swoje notatki robocze, pokaż mi, jak pracowałeś, przeprowadź mnie przez ten cykl pracy, to wtedy to oraz decyzja detektora w sumie zaczynają tworzyć całkiem sensowny rezultat. Ale sam detektor nie i człowiek na razie jest detektorem dobrym tylko wtedy, jeżeli z drugiej strony osoba była względnie leniwa, ta, która puściła AI-a. Bo jak ktoś siedzi tam z drugiej strony bardzo pracowity i się naprawdę napracował, żeby stworzyć wspaniałą instrukcję, taką złożoną, albo nie daj Boże jeszcze stworzył tak zwany model fine-tuningowany, to jest model, który się został nauczony pisania już, tak nauczony pisania w jakimś stylu, no to wtedy w zasadzie jesteśmy bezradni.
1: Panie profesorze?
3: No, ja tutaj się zgadzam. Będzie coraz trudniej odróżniać teksty pisane tak naprawdę od tych generowanych przez sztuczną inteligencję.
1: No, przepraszam, pisane to jedno, ale oczywiście mamy deepfake'i, mamy przeróżne filmiki wykreowane przez sztuczną inteligencję. W wielu przypadkach widać, że coś z tymi postaciami nie do końca jest okej i chyba to sztuczna inteligencja. Zastanawiamy się, zerkając na te przeróżne nagrania, które krążą w mediach społecznościowych. No, ale coraz częściej są to takie produkcje, należałoby powiedzieć, wybitne.
3: No, będzie coraz trudniej rozróżniać. To jest trochę tak, jak w cyberbezpieczeństwie z rozpoznawaniem ataków, anomalii. Dobrze, że pan wspomniał też o tych deepfake'ach, bo my mówimy o modelach językowych, o rozwiązywaniu problemów, o generowaniu tekstu, ale parę lat temu wszystko się zaczęło od generowania obrazów i wideo, prawda? To jest ta sama technologia tam pod spodem. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden paradoks, bo było o detektorach, czyli o algorytmach, które odróżniają teksty pisane przez człowieka od tekstów pisanych przez sztuczną inteligencję. Takie algorytmy też bazują na sztucznej inteligencji. One też są uczone na podstawie przypadków ludzkich i generowanych. I to jest też sztuczna inteligencja, czyli w dzisiejszych czasach, zarówno w nauce, jak i w biznesie, mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która weryfikuje i ocenia sztuczną inteligencję.
1: Czy powstanie sztuczna inteligencja posiadająca świadomość?
2: Nie ma zgody co do tego, czym jest świadomość i jak powstaje.
1: No to wracamy do samego początku i myślenia, tak?
3: Do myślenia, tak.
2: To prawda. Jest taki bardzo ciekawy badacz świadomości, nazywa się Anil Seth, jest Brytyjczykiem. Miałem przyjemność z nim rozmawiać i on uważa, że nie. Jego argument jest, ja go przytaczam, dlatego że on jest dosyć szeroko cytowany. On mówi, że nie, dlatego że świadomość według niego bierze się z odczuwania ograniczeń, które wynikają z naszej cielesności. Czyli on mówi, świadomość to jest takie zjawisko, które się pojawi nie wtedy, kiedy ja będę bardzo dużo rozumiał, ale kiedy będę czuł również i rozumiał, i będę w związku z tym dzięki rozmaitym oporom, które czuję, będę w bardzo wyraźny sposób odczuwał gdzie jest moja granica, czego ja nie mogę zrobić, czyli będę bardzo wyraźnie rozumiał, gdzie jest świat, a gdzie ja. I to jest chyba rzeczywiście ciekawa dosyć koncepcja rozumienia, co to jest świadomość. No ale są też zupełnie inne koncepcje, które mówią, że świadomość jest takim trochę suwakiem, który można od zera w nieskończoność przesuwać. I to też jest fajna koncepcja, bo ona przecież, my wszyscy wiemy, każdy z nas zna osobę, która jest zaskakująco mało świadoma i każdy z nas zna też osobę, która jest dużo bardziej świadoma i rodzi się w nas pytanie w związku z tym, czy tą świadomość można mieć więcej, można jej mieć i można mieć jej mniej. To są bardzo ciekawe pytania i dopiero jak się pojawiła sztuczna inteligencja, taka rozbudowana, to myśmy zaczęli sobie tak intensywnie te pytania zadawać.
1: No ale to są odpowiedzi godne filozofa. Takie mam wrażenie, że tutaj taka mała rozprawka.
2: Ale pytanie godne filozofa, panie redaktorze. No, zadaje pan takie ciężkie pytania.
1: Kluczowe. Taka audycja. Dlatego właśnie tak wybitnych mamy ekspertów zawsze w studiu. A czy jest też podejście naukowe, niekoniecznie filozoficzne do problemu, które jest oczywiście fascynujące, nie ironizuję, broń Boże, ale czy jest także takie podejście i wyzwanie naukowe, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję ze świadomością?
3: No trzeba by zdefiniować tę świadomość niestety, prawda?
1: Znowu.
3: Natomiast znowu możemy mieć pewnego rodzaju paradoks. Niektórzy mówią, że sztuczną inteligencję trochę się tak tresuje. Że w sumie to...
2: Hoduje nawet się mówi.
3: Tak. Uczymy sztuczną inteligencję, pokazując jej przykłady, złe, dobre, ucząc ją rozróżniać jedne od drugich, ale czy ona tak naprawdę się tego wszystkiego uczy? Czy ona jest świadoma tego, czego się nauczyła? Czy ona o tym tak naprawdę wie, czy tylko żeśmy ją wytresowali? Więc można by powiedzieć, że gdyby w jakichś praktycznych zastosowaniach było niezbędne skonstruowanie takiego chatbota, który rozmawia z ludźmi, pokazując, że jest świadomy tego, co robi, czyli świadomie rozmawia, to pewnie by się udało, ale to wcale nie znaczy, że on by miał naprawdę świadomość.
1: Nie wiem, czy panowie widzieli, ale ostatnio Lancet opublikował taką analizę, z której wynika, że wojna nuklearna i niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji mogą doprowadzić do wyginięcia ludzkości jeszcze przed 2100 rokiem. Ale o to pytać nie będę. Zastanawiam się, jakie...
2: Ale proszę zapytać, bo ja znam odpowiedź.
1: No to... A co pan na to?
2: Dwie rzeczy. Większość krajów ma wpisanych w doktrynę swoją obronnościową zakaz podłączania sztucznej inteligencji do systemów jądrowych. Na przykład Wielka Brytania, czytałem dokładnie taki dokument.
1: A to pan połączył jedno z drugim, ale to wcale nie jest powiedziane.
2: I właśnie to miała być druga część mojej odpowiedzi.
1: Rozumiem.
2: Uprzedził pan, panie redaktorze. A druga to jest osobna kwestia, że AI i tak może się dołożyć do tej zagłady. W tym sensie, że może zostać bardzo głupio użyta. Na przykład w zeszłym miesiącu amerykańskie gazety opisywały sytuację, w której mało co nie doszło do ataku amerykańskich komandosów na chiński statek. W ostatniej chwili się okazało, że o tym, czy atakować, czy nie, miano zadecydować na podstawie raportu sztucznej inteligencji. Na szczęście ktoś w ostatniej chwili powiedział, ej, ale przecież ona, ta sztuczna inteligencja, ona nie ma pojęcia, co jest na tym statku i my absolutnie nie powinniśmy tylko od niej decyzji uzależniać decyzję o tym, czy robimy wojnę z Chinami, czy nie. Na szczęście stanęli, na szczęście nie zaatakowali i to byłby dosyć dobry przykład tego, jak można, źle używając technologii AI, doprowadzić do jakiegoś napięcia międzynarodowego dużego.
3: Źle i nieświadomie.
2: Nieświadomie, tak, tak.
1: A z pańskiej perspektywy, jakie są te największe teraz problemy dotyczące właśnie złego czy nieświadomego wykorzystania AI, co może doprowadzić, no nie mówię do zagłady nuklearnej, no ale do mniejszych, acz dotkliwych skutków?
3: No więc każdy może się pomylić. Człowiek może się pomylić i algorytm też się może pomylić, nawet najlepszy. I zawsze tak będzie. Natomiast to, co się dzieje, i to jest takie czysto ludzkie, i o tym...
1: Przepraszam, to jest tak. Ten wątek, który mnie niesłychanie zawsze poraża. Dlaczego on się może pomylić? Przecież to jest maszyna, włącza się i działa.
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo
1: ja rozumiem, że ona się może popsuć, jak jest odkurzaczem i tam...
2: To jest uproszczenie, jak mówimy, że...
1: Koty źle tam wejdą i zatkają rurkę, ale tu mówimy o...
2: tak naprawdę zwraca pan uwagę, panie redaktorze, na to, że to jest maszyna. I jeśli maszyna nie ma intencji, to w takim razie pytanie, czy ona się może pomylić. Bo być może ona po prostu została źle użyta. Albo jej projekt jest niewystarczająco inteligentny, w sensie została zaprojektowana do innej czynności, niż my ją używamy. I my mówimy, ej, ona się pomyliła, ale ona dostała zadanie, do którego nie została przystosowana. Natomiast sprawa się trochę komplikuje, bo część z tych maszyn uczy się. I to są systemy samouczące. I jeżeli się samouczy, no to wtedy powstaje pytanie, czy on się wystarczająco dobrze nauczył. Może się źle nauczył. I wtedy jesteśmy jeszcze bliżej tego pojęcia pomyłki. Tak. Ale tak naprawdę rozmawiamy tutaj o intencji. Czy coś, co nie ma intencji, czy młynek do kawy się może pomylić, czy odkurzacz się może pomylić. A z tym odkurzaczem? Przecież już są odkurzacze, które rozpoznają, na jakiej są podłodze i co sprzątają. I jeżeli taki odkurzacz na przykład zacznie coś rozmazywać zamiast sprzątać, to on się pomylił? Czy został źle zaprojektowany? Tutaj mamy taki problem z użyciem słowa, ale no, chodzi o to, że mamy do czynienia z systemem, który jest autonomiczny, działa bez naszej takiej ścisłej kontroli i my sobie liczymy, że on sobie poradzi w jakiejś sytuacji, a on sobie nie radzi. No i część osób wtedy mówi, to jest pomyłka.
1: To z pańskiej perspektywy, panie profesorze, pomyłki sztucznej inteligencji są równie fascynujące, co i jej sukcesy?
3: Systemy autonomiczne działają na podstawie dostępnych informacji. Odkurzacz działa na podstawie swoich czujników. Te czujniki mogą nie zadziałać, te czujniki mogą być na coś nieprzygotowane, mogą się zwyczajnie popsuć. Jeżeli mądry algorytm ma złe dane wejściowe, zepsute, albo wręcz został nauczony na złych danych, celowo lub przez pomyłkę, to wtedy będzie działał źle. Tak samo jak człowiek. Problem polega na tym, że ludzie zaczęli za bardzo sztucznej inteligencji ufać i zaczęli podświadomie zakładać, że ona się nie myli. I to prowadzi do takich niebezpiecznych sytuacji, jak z tymi komandosami.
1: A rozumiem, czyli generalnie mamy na innym poziomie, ale objaw tak zwanego doktora Google, czyli jak jesteśmy chorzy i coś nas tam swędzi, to od razu wpisujemy, jesteśmy mądrzejsi niż nie jeden pan doktor.
2: Oczywiście, albo z naszą tą nawigacją GPS wjeżdżamy do jeziora, bo przestaliśmy sprawdzać, gdzie jedziemy, tylko tak bardzo zaufaliśmy tej maszynie. Tak, to jest dokładnie to.
1: Chociaż to jest chyba jednak też przejaw, przepraszam kierowców, ale to w dużej mierze tak jest, chyba wyjątkowego lenistwa, bo nie wiem, czy panowie zauważyli, że teraz właściwie mało kto po prostu jedzie, bo zna miasto i nawet jak tutaj się wychował, mówię tutaj, mając na myśli jakiekolwiek miasto w Polsce, to i tak z przyzwyczajenia włączy GPS, aby go pokierował choćby i przez jezioro na drugą stronę. Czy w takim razie możemy powiedzieć, bo zbliżamy się do końca naszej audycji, a takie mam wrażenie po tej godzinie spotkania, że to, co najbardziej rozwija w przypadku sztucznej inteligencji, to ludzi, którzy się sztuczną inteligencją zajmują. Bo słuchając panów, mam wrażenie, że zajmując się sztuczną inteligencją, trzeba być trochę naukowcem, no w przypadku pana profesora nawet więcej niż trochę, trochę filozofem, trochę prawnikiem, trochę socjologiem, bo to są wszelkie możliwe przejawy ludzkiego życia, w których mamy odcisk palca sztucznej inteligencji już teraz, albo zobaczymy ten odcisk za chwilę.
2: Mnie to właśnie zafascynowało i dlatego się tym zacząłem tak po amatorsku trochę zajmować. Dokładnie to, co pan powiedział, to znaczy, żeby zrozumieć wpływ tej technologii, Trzeba sięgnąć do fascynujących dziedzin, zajrzeć do ludzkiego mózgu, zajrzeć do tego, jak my się porozumiewamy, co do siebie mówimy i w jakim celu.
3: A ja bym jeszcze dał głos praktykom, bo mówimy o pewnej dziedzinie, mówimy o technologii, mówimy o jej ograniczeniach, ale najważniejsze jest to, jak będzie stosowana. Czy dobrze, czy źle i w jakich dziedzinach i czy mądrze. A o tym powinni decydować praktycy.
1: To może już na koniec w takim razie, jaki wątek związany ze sztuczną inteligencją w najbliższym czasie najbardziej może rozpalić emocje i wyobraźnię? Czy to jest coś, co było już dzisiaj poruszane, typu rynek pracy? Czy może jest coś takiego, co... O, proszę państwa, już za chwilę państwo o tym usłyszą i ho-ho, usiądą z wrażenia.
2: Mój typ na najbliższe 12 miesięcy to jest to, że będziemy rozmawiali o agentach. Mówiło się, że o tych agentach, że one miały być już w zeszłym roku, a i 2 lata temu, ale moim zdaniem teraz będziemy rozmawiali naprawdę o agentach, bo są po prostu technologie rozwijane przez największe firmy i one polegają na tym, że dostajemy do ręki programy, ja tak mówię, upraszczam, programy komputerowe, które słuchają naszych poleceń, a następnie idą sobie w świat i same próbują realizować coraz bardziej skomplikowane zadania. I będzie dosyć dużo przypadków pomyłek, wypadków, zdarzeń, które są nieprzyjemne, włamań jakichś hakerskich, ale też będą przypadki, które będą nas napełniały zdziwieniem, jak to się dzieje, że maszyna jest w stanie wykonać wieloetapowe zadanie, za które jeszcze kilka lat temu musielibyśmy zapłacić kilkanaście tysięcy złotych specjaliście.
1: Rzeczywiście to będzie teraz na topie?
3: Agenty, tudzież agenci są już wśród nas, już są systemy zastosowania bazujące na tych technologiach. To będzie się nasilało. Zresztą w Stanach w zasadzie wszystko, biznes już jest na agentach oparty, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ja bym tutaj dorzucił robotyzację. To może nas zaskoczyć, bo sztuczna inteligencja w tej chwili rozwija się głównie w tak zwanym software'ze, w internecie, bardziej w takiej sferze informacyjnej. Natomiast jeżeli do tego dorzucimy roboty, automatyzację, może wyjść coś bardzo ciekawego z tego połączenia.
1: O czym mówili nasi goście Marcin Sawicki, dziennikarz blog Rewolucja AI i profesor Dominik Ślęzak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Już ustaliliśmy, że to dopiero początek, że będziemy się spotykać cyklicznie, aby porozmawiać o tym, co tam u sztucznej inteligencji słychać. Zbliża się 22 już za prawie 4 minuty. Mariusz Syta, bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko i do usłyszenia już za tydzień oczywiście w Radio Plus.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa, zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, na 2 godziny. Tak więc dzisiaj również, jak to bywa już od ponad 13 lat, będziemy razem do pierwszej. Nocne światła na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Możecie Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A jak zwykle na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, wątki, pytania pod pierwszym postem od góry. Tam, jak zawsze, forum wymiany myśli dla świetlików, do czego Państwa zapraszam, by ten program współtworzyć. Dzisiaj, ponieważ Dzień Edukacji Narodowej, no to postanowiliśmy sięgnąć w cyklu, bo tak nas wychowano, do znalezienia, a przynajmniej próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież, czy to rodzice, czy pedagodzy, czy system szkolny, czy może sami uczniowie, albo może jeszcze jakieś inne czynniki. Co nas skłoniło do tego, żeby taki temat podjąć? Otóż na początku września zostały opublikowane wyniki badań nie tylko polskich uczniów licealnych, ale Unii Europejskiej i także wielu innych krajów ze świata, z którego wynikało, że percepcja polskich uczniów jest wyższa niż średnia uczniów Unii Europejskiej i innych krajów. Co ciekawe, jest to tendencja zwyżkowa od niedawna, chociaż przez długi czas była tendencja zniżkowa i pewnie to nas cieszy, ale jest pewien szkopuł, mianowicie taki, że jeżeli przeanalizować te badania, przynajmniej polskich uczniów, to ten dobry wynik tworzy stosunkowo nieliczna grupa uczniów. Stosunkowo nieliczna w stosunku do grupy bardzo licznej, która ten wynik zaniża. I gdyby tej stosunkowo wąskiej grupy bardzo dobrych uczniów, tych, którzy mają wysoki stopień percepcji, gdyby ich wykluczyć, to wyniki polskich uczniów by były grubo poniżej średniej europejskiej i światowej. Tak więc, ponieważ te badania niestety nie zostały pogłębione przez pewne szczegółowe zadawania pytań i pewną metodologię, która by pomogła stwierdzić, czy właśnie przyczyną tego jest bądź to kwestia wychowania, bądź kwestia przekazywania wiedzy, bądź, jak już tutaj zauważyliśmy, system szkolny, czy może po prostu sami uczniowie, tendencje środowiskowe, cywilizacyjne, być może jakieś sytuacje rodzinne, czy osobiste problemy, bądź predyspozycje, lub ich brak. To też będziemy się nad tym zastanawiać dzisiaj w Studiu Nocnych Świateł, w cyklu Bo tak nas wychowano. Dwoje gości, psycholog Edyta Zawistowska-Rola, kłaniam się, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: I Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Nie ma z nami Koriny Bulendy, która zazwyczaj towarzyszy nam w tym cyklu. Pozdrawiamy Cię, Korino, serdecznie. Siła wyższa nie pozwoliła na przybycie do studia. Tak więc, no, pierwsza kwestia. Czy jesteście Państwo zaskoczeni tymi wynikami in plus bądź in minus? Czy może przyjęliście po prostu je spokojnie? Pani Edyta.
1: Przyjęłam je ze spokojem. Troszkę jestem zaskoczona po wglądzie w nie, tak? To znaczy, że tą średnią, taką piękną, zawyżają nam te asy prawdopodobnie z prywatnych szkół. Trzeba by było pogłębić te badania, skąd ci uczniowie uzyskujący te bardzo dobre wyniki powyżej średniej europejskiej zrobili, można powiedzieć, statystykę polskiej młodzieży, jak to wygląda. Natomiast sam tutaj proces edukacji, jak wgłębimy się i ten system, i to pytanie, jakie pan redaktor postawił na samym początku, to tu sobie w szczegółach odpowiemy, ale no, myślę, że szkopuł tkwi w każdym z elementów tego systemu.
0: Wincenty.
2: To się oczywiście zgadzam, że w każdym elemencie i tutaj do tego, żeby tą dyskusję pociągnąć dalej, to faktycznie brakuje nam danych. To trzeba powiedzieć uczciwie, no bo tutaj padło stwierdzenie, że możliwe, że to są szkoły prywatne, ale tak, możliwe, ale że tam jest dużo innych elementów.
0: Możliwe, nie? Że możliwe.
2: I to jest bardzo ciekawe, nie? Znaczy, jedyne, co można powiedzieć po takich badaniach, wydaje mi się, że jakby system ogólnie jest zły, nie? Znaczy, jest słaby edukacji, skoro jest tak, że wąska grupa potrafi się prześlizgnąć i rzeczywiście zrobić wynik dobry, ale to znaczy, że nie bazuje na tym systemie dostępnym dla wszystkich pozostałych, tak? Jeżeli jest tak, że to jest rzeczywiście przepaść między tą znaczną większością, a tą nieliczną, jak tutaj rozumiem, grupą tych ludzi, którzy wykręcają naprawdę super wyniki, to znaczy, że a w innych krajach jest tak, że ta średnia w ogóle jest wyższa od naszej krajowej, to znaczy, że oni mają lepszy jednak system, widocznie globalnie lepiej.
0: Nasza średnia jest lepsza od średniej europejskiej i...
2: Jeżeli włączymy tych super dobrych.
0: Tak,
2: ale jeżeli ich wyjmiemy, to powiedziałeś, że wtedy...
0: Tak, wtedy
2: to spadamy. To znaczy, że system dostępny dla każdego ucznia jest na tyle słaby, ja tak wnioskuję, jest na tyle słaby, że nie potrafimy dorównać do tych pozostałych uczniów z innych krajów, tylko ta nieliczna grupa, która, jak pani tutaj mówi, że albo jest w szkołach prywatnych, albo ma szczęście, że trafiła do jakichś takich szkół, gdzie, nie wiem, wprowadzono jakieś nowe systemy właśnie gdzieś ściągnięte z innych szkół. Mieliśmy tutaj swego czasu taki duży, jak to się mówi? Hejp na, mówi młodzież, na ten fiński model edukacji i może to są pościągane jakieś takie, nie wiemy, w każdym razie to jest wąska grupa. Jeżeli ta wąska grupa ma jakiś klucz do tego, żeby mieć osiągać lepsze wyniki, to się normalnie z krzywej Gaussa to się tak nie zdarza. Powinno być mniej więcej, ten rozkład powinien być w miarę symetryczny. Jeżeli on nie jest taki, to znaczy, że ten system, tak jak ja mówię, ogólnie dostępny musi być na tyle słaby, że, znaczy, co tu dużo mówić, nie? No, spójrzmy na skalę korepetycji w Polsce, nie? To jest w ogóle odrębna gałąź przemysłu, to jest system korepetycji. I to też o czymś świadczy, że zaczyna się wrzesień, wiem, bo moje córki na przykład udzielały korepetycji, będąc na studiach, no to żniwa u nich zaczynały się we wrześniu, kiedy rodzice w panice, jeszcze nie było żadnej lekcji, jeszcze nie było żadnego sprawdzianu, jeszcze nie było nic, co mogłoby wskazywać na to, że moje dziecko sobie nie radzi, ale już rodzice zapobiegawczo wiedzieli, że to jest po prostu
1: potrzebne,
2: element
1: niezbędny
2: w ogóle tego roku szkolnego i trzeba to po prostu załatwić korepetycje. To, czy to jest normalne? To chyba nie jest normalne, nie? Tak mi się wydaje.
0: No, tak czuję, no bo tutaj trzeba postawić sobie pytanie, które powinno wybrzmieć się na początku. Czy młodzież rzeczywiście nie chce się uczyć? Czy może my, dorośli, po prostu nie potrafimy już pokazać tym młodym ludziom, po co warto zdobywać wiedzę? Bo wobec całej, można powiedzieć, dostępności wiedzy łatwej, typu Wikipedia, gdzie można sięgnąć i momentalnie sprawdzić jakieś zagadnienie, to może ta potrzeba została zlikwidowana, można powiedzieć, czy wykoszona przez dostępność do wszelkiego rodzaju jakichś informacji, które są no, wręcz w nadmiarze, ale pytanie, czy one są rzetelne.
2: Zapytam, ty chciałeś się uczyć, jak chodziłeś do szkoły?
0: Chciałem.
2: Tak?
0: Nie zawsze i nie wszystkiego, ale chciałem.
2: Tak z ciekawości tylko.
0: Tak, bardzo mnie przedmioty humanistyczne bardzo mnie pociągały.
1: Jest tutaj odpowiedź na to pytanie zadane przez pana redaktora, bo Fundacja Unaweza zbadała ten poziom motywacji. I według ich raportu wyszło, że 52% uczniów deklaruje całkowity brak motywacji do działania.
0: Ups, a sprawdzono dlaczego?
1: To ma na to różne czynniki, mają na to wpływ. Natomiast rozproszona uwaga, permanentny brak snu przede wszystkim, niskie poczucie własnej wartości, no i chroniczny stres. 60% młodzieży tutaj narzeka na chroniczny stres. No i to jest chyba odpowiedź, że ten brak motywacji do działania jest bardzo duży wśród polskiej młodzieży, że po prostu nie chce się uczyć, że brakuje tej iskry. Ale to, kto tą iskrę zapala, to też trzeba sobie zadać to pytanie.
0: No właśnie, bo może młodzi ludzie wychowani w określonych warunkach powielają schematy, które my sami dobrze znamy z dzieciństwa, bo oczywiście ja nie powiem, że leciałem do szkoły na skrzydłach, ale no pewne przedmioty, jak mówię, lubiłem i pamiętam z mojej klasy, oczywiście obiboków takich, którzy byli wręcz, można powiedzieć, modelowi, ale pamiętam takich uczniów, którzy może nie tyle byli kujonami, ale rzeczywiście uczyli się dobrze i zawsze można było liczyć na to, że oni mają materiał przerobiony, jeżeli samemu się go nie do końca pogłębiło, tak to nazwijmy.
2: Znaczy ja myślę, że tutaj też to co pani przytoczyła z tych badań, to jest też jakby, to są drzwi do odpowiedzi, których jest chyba dużo więcej. Co się dzieje dzisiaj, nie? My zawsze byliśmy przyzwyczajeni i w języku polskim funkcjonuje takie stwierdzenie jak zdobywanie wiedzy, nie? To jakby za tym się kryje jakiś wysiłek, że to trzeba zdobyć tę wiedzę. Dzisiaj z przerażeniem patrzę, nawet ja już zaczynam to łapać, że kiedyś my przynajmniej musieliśmy nauczyć się posługiwać encyklopedią, żeby coś sprawdzić, czego nie wiedzieliśmy.
0: Tak, albo biblioteka.
2: Czy biblioteka, człowiek siedział na koszykowej całymi dniami. I tak sobie myślę, że a dzisiaj AI i koniec, bo w ogóle nie muszę...
1: Czy się mówi do telefonu, sprawdź mi to.
2: Tak, zero wysiłku, nie? I tak nawet nikomu się nie chce sprawdzić, czy to, co tam uzyskuje, czy to jest prawdą tak naprawdę.
0: No, ale tak, to już tam mieliśmy spektakularne przypadki ostatnio,
2: ale
0: prawda?
2: Ale ta łatwość tego, ten dostęp, że ja nie muszę się niczego nauczyć, bo mam to po prostu pod ręką, bylebym miał naładowaną komórę, to mam to wszystko pod ręką, to też powoduje, no jest coś takiego jak światowe prawo lenistwa, nie? Jak człowiek nie musi, to się nie będzie po prostu uczył. I my tutaj, to też można powiedzieć, że no tutaj można powiedzieć, że rodzice też są winni temu, nie? Jest taka tendencja, żeby dzieciom jak najbardziej ułatwiać życie, że po prostu, że, no, żeby nie byli za bardzo zestresowani, żeby nie byli przeciążeni. Rodzice ważą tornistry, czy to nie tam 4 kilogramy, czy 8 kilogramów. Ja nie kwestionuję tego, że pewnie są, czy były za ciężkie i tak dalej, ale już na miłość boską, no nie możemy tak, wtedy oduczamy tego wysiłku, który jest potrzebny do tego, żeby później coś w życiu zdobyć. Jeżeli ja tego nie muszę zdobywać, ja nie mam żadnej satysfakcji z tego, nie? I dzisiaj dzieci, dlaczego są niewyspane? No nie dlatego, że nocami kują matematykę czy geografię.
0: Tak, tylko siedzą w telefonie.
2: Siedzą w telefonie, tam scrollują, grają sobie tam na różnych grach, dlatego są niewyspani w większości przypadków. Podobnie jak wiele dorosłych, nie?
1: Tak, ale też myślę, że warto tutaj zobaczyć sobie, co jest po drugiej stronie niskiego poczucia wartości, bo jeżeli...
0: Bardzo dobry pomysł, tak.
1: Jeżeli większość młodzieży się z tym boryka, czyli ja nie wiem, czy mnie na coś stać, ile ja jestem wart i czy w ogóle mogę to zrobić, czy skąd ta brak motywacji, tak? Że po drugiej stronie jest poczucie własnej samoskuteczności, że ja to zrobię. Takie przekonanie, że mi się to uda, że mi to wyjdzie, że ja mogę to zrobić, że jest to w moim zasięgu mocy sprawczej. I to są odwrotne korelacje do tego. Jak mamy wysokie poczucie samoskuteczności, to jest takie same korelacje, czyli jest wysokie poczucie własnej wartości. I świetnie tutaj pan powiedział o tym, że kiedy to poczucie własnej skuteczności rośnie, kiedy pozwalamy dzieciom robić rzeczy, kiedy mamy na to, pokazujemy im na początku, jak to zrobić, ale dajemy im to, żeby oni sami od drobnych rzeczy, posprzątali po sobie, zrobili pewne rzeczy w domu, ale też postarali się o coś.
2: No właśnie, to dawanie odpowiedzialności, nie?
0: Tak, no to często tutaj nam pada właśnie, prawda?
2: Tak, nie? Że po prostu mam 3 latka i muszę odłożyć buciki, nie? Ja pamiętam, jak miałem 3-4 lata, to jak chodziliśmy z braćmi spać, mieliśmy takie dosyć słabe warunki mieszkaniowe, to musieliśmy w kostkę składać ubranie. Znaczy, tak mi się wydawało, że to była kostka. Podejrzewam, że dziś z perspektywy obecnego czasu to bym stwierdził trochę inaczej. Niemniej, nie wolno nam było tak rzucić sobie gdziekolwiek tego ubrania. To był jakby cel, nie? I to było, powiem szczerze, no to była jakaś odpowiedzialność, nie? I taki, wydaje mi się, że te drobne cziksy, których my dzisiaj dzieciom raczej nie zadajemy, nie?
0: Ciekawa sprawa, bo ja dużo jeździłem po Polsce regionalnej, takiej dalekiej od metropolii, przy różnych okazjach, często zawodowych, często turystycznych. Z moją córką czasami jeździliśmy po bardzo głębokich takich zakamarkach naszej krainy, czy to rowerami, czy pieszo jakoś, czy samochodem. I zauważyłem, szczególnie w takich bardzo oddalonych od dużych miast regionach, że młodzi ludzie są bardzo zaradni. Potrafią wszystko zrobić. I często wynikało to oczywiście z sytuacji materialnej, no bo albo z trudności lokalizacyjnych, tak bym to nazwał, bo jeżeli skuter padnie, no to najbliższy warsztat jego naprawy jest parę dziesiąt kilometrów dalej, a przy okazji można samemu coś tam podziałać z kolegą i skuter działa, prawda? Jeden z publicystów, pamiętam, swego czasu powiedział, że młodzież z ośrodków wiejskich jest dużo bardziej zaradna i kiedy trafia do miasta, lepiej sobie daje radę niż te mieszczuchy, które studiują tutaj. I to nie jest przypadek, że dzisiaj trafił do mnie mem, który jest zatytułowany Dziecięce obowiązki, kiedy mieszkasz na wsi. I otóż, w przedziale 2 do 3 lat, przycinanie drzewek i krzaków piłą łańcuchową. W przedziale od 4 do 5 lat zastawianie i sprawdzanie pułapek na niedźwiedzie. Od 6 do 8 lat usuwanie gniazd szerszeni. Od 9 do 11 lat usługi blacharskie, tapicerskie i spawalnicze, budowa wałów przeciwpowodziowych. Oczywiście jest to mem...
2: Jaki przemocowy redaktor.
0: Nie, oczywiście jest to mem, to jest żart i to naprawdę gruby, bo tak nie jest, ale jest coś na rzeczy. Jest coś takiego, co pokazuje, że ci młodzi ludzie od dzieciństwa uczestniczą w życiu takiej bardzo skonsolidowanej społeczności, która działa na zupełnie innych zasadach niż miejska. Bo jeżeli dziecko miejskie zapytać nie jedno, a słyszałem takie rzeczy na własne uszy, skąd biorą się jajka? Ze sklepu. Skąd bierze się mleko? Ze sklepu. I dziecko nie wie, co to jest krowa, że co to jest... No, wie, że jest krowa, że jest kura, ale dlaczego, po co i jak? I jaki ona ma, że tak powiem, udział w tym obiegu produktów spożywczych, to już jest niekoniecznie poparte jakąkolwiek wiedzą. No więc jest coś na rzecz. Wrócimy być może do tego wątku za momencik, bo to jest, mam przekonanie, bardzo istotna kwestia pewnego rozróżnienia tutaj między środowiskami miejskimi i wiejskimi i być może środowiska miejskie mają swoje atrybuty, na które warto zwrócić uwagę, ale kto wie, czy jakieś inne aspekty, które wnoszą młodzi ludzie ze środowisk wiejskich, nie są przypadkiem takim handicapem, który pozwala im łatwiej się piąć po szczeblach wiedzy. Wrócimy do Państwa za chwilę. Przypomnę, że tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, w Dniu Edukacji Narodowej rozmawiamy o tym, kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież, czy to rodzice, pedagodzy, system szkolny, czy sami uczniowie, bądź może inne czynniki. W studiu Państwa i moi goście, psycholodzy Edyta Zawistowska-Rola i Wincenty Pipka. Wracamy za chwilkę. Przypominam, że na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany od wielu lat, jeszcze za komuny, Dniem Nauczyciela. W związku z tym w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy dzisiaj o tym, kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież, czy to rodzice, pedagodzy, system szkolny, czy sami uczniowie, bądź to inne czynniki. A to w oparciu o badania, które tutaj przytoczyliśmy na samym początku naszego dzisiejszego spotkania i dyskutujemy o tym w gronie psychologów. Edyta Zawista-Skarola i Wincenty Pipka są dzisiaj naszymi gośćmi, ekspertami. Państwa zapraszam jak zawsze na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. No więc spójrzmy na to, bo gdy słyszymy młodzież nie chce się uczyć, to właściwie co my mamy na myśli? Czy to jest coś, co możemy powiedzieć istnieje ponadpokoleniowo, czy to jest coś takiego, co kiedy wypowiadamy te słowa, wiemy dokładnie, co chcemy w obecnym czasie tu i teraz powiedzieć, że to jest może brak ciekawości, albo niechęć do szkoły, albo trudności z koncentracją, czy niechęć do wykonywania narzuconych obowiązków, bądź inne czynniki, które możemy włożyć z pewnym przekonaniem w te czynniki zewnętrzne, które nie zostały wyszczególnione w sposób taki bardziej wyrazisty w tym badaniu, do którego dzisiaj nawiązujemy. Mm-hmm. Pani Edyto.
2: Ja może do tego Dnia Nauczyciela, bo to tak jak było kiedyś, bo młodzież nie chce się uczyć, ale mi się wydaje, że ja też mówię ze swojego doświadczenia, że żeby mieć iskrę, żeby przekazać komuś ogień do czegoś, tą ogień motywacji, samemu trzeba płonąć. A jednak patrząc tutaj na nauczycieli, jest to po rolnikach zaraz najbardziej wypalona grupa zawodowa, która się po prostu zmaga z bardzo dużym wypaleniem zawodowym. I zawód nauczyciela jest zawodem bardzo trudnym. I tutaj pan redaktor we wstępie trochę prześliznął nam się system w Finlandii, jak to jest. To porównując tam w ogóle nauczyciela, no to w Finlandii jest to zawód bardzo prestiżowy, porównywany do lekarza, łącznie również z zarobkami. Więc no to jest tak, myślę, że ta motywacja, tutaj mówiąc, idąc za przysłowiem, ryba psuje się od głowy, więc trochę to bardzo zależy od tego, jak ci nasi nauczyciele dzisiaj mają, jaka jest ich kondycja psychiczna, jaką oni motywację przekazują i czy potrafią przekazać tą motywację i tą pasję do tego przedmiotu, którego nauczają.
3: No to myślę, że to jest też tak, że ten cały system przez lata się psuł po prostu, nie? Bo ja na przykład pamiętam, moja mama była nauczycielką i pracowała tam, no to były lata powojenne, pracowała gdzieś w różnych takich małych miejscowościach, gdzieś tam na wsi, w trudnych warunkach, nie? To trzeba przyznać tam, no ale to tak wiadomo, to wszyscy znamy z literatury. Natomiast ja pamiętam już potem, kiedy przyjeżdżaliśmy tam z mamą, po latach, bo to już było po latach, ona już dawno tam nie mieszkała, nie pracowała. Ale ona była Bogiem po prostu. Jak przyjeżdżała, to wszyscy witali, po prostu pani nauczycielka przyjechała, to był ktoś po prostu, nie? I zawsze pamiętam, że wyjeżdżaliśmy stamtąd, z tej wsi. Ja z Oszo nie wyciągam tyle siatek, co moja mama tam po prostu tak przyjeżdżając, no bo tam akurat poznała mojego ojca gdzieś i tam wyszła

0: za mąż, więc była tam rodzina, ale wszyscy z niesamowitym szacunkiem podchodzili do niej, bo to był ktoś, to był po prostu nauczyciel, a potem też pamiętam te czasy, to były tam gdzieś pewnie 80. lata, kiedy tak naprawdę do szkół rekrutowano właściwie każdego. Można było sobie jakiś kurs tam zrobić i trach, zostawało się nauczycielem. I to była tak, to stwarzało takie poczucie, że no takie przegrywy idą tam. Jak już się nigdzie nie dostał, to już został nauczycielem, bo mógł, nie? I to jest to, co się dzisiaj robi na przykład z nauczycielami religii i etyki, nie? Że tam gdzieś na ostatniej lekcji w szatni poprowadzisz dla 4 uczniów i to jak taki gość mam w ogóle mieć autorytet, nie? Już nie mówię o tym przedmiocie, ale i tak powolutku dewoluowano. I to, co jeszcze pani powiedziała, ta świadomość tego, że będę zarabiał najniższą krajową, od tego będę zaczynał w najtrudniejszym momencie, kiedy chcę zakładać rodzinę, to będę, nie wiem, w takim mieście jak Warszawa nie stać mnie na czynsz, na wynajęcie mieszkania, więc to, no to sorry, no to wiadomo, że raz, że dewaluował się w ogóle ten zawód, a dwa, autorytet też tego nauczyciela, kiedy chłopak przychodził, nie wiem, w średniej szkole przyjeżdżał lepszym samochodem niż jego pan od matematyki, no to siłą rzeczy, no to przecież, no jak patrzono na tych nauczycieli, i to niestety pokutuje przez te wszystkie lata. Tutaj zaczęły się też te ucieczki w korepetycje i tak dalej, żeby coś tam jakoś zarobić, no każdy ma jakiś swój talent, swoje umiejętności, więc chętnie gdzieś tam dorabia, szarpanie po 2 etaty, 1,5 etatu, dorabianie gdzieś tam, to wszystko się bierze z tego. A w takiej Finlandii nauczyciel nie musi udzielać korepetycji,
1: nie musi
0: po godzinach na budowie zasuwać, bo on ma już takie pieniądze i co za tym idzie, też ma autorytet, bo tam, tam ten system jest w ogóle inaczej skonstruowany, no bo on musi, żeby się utrzymać w ogóle w nurcie tej edukacji, no to on musi cały czas sam dbać o swoje samodoskonalenie, o szkolenia i podnoszenie swoich kompetencji. To jest samonapędzająca się maszyna. On musi też mieć dobre opinie u uczniów, u przełożonych i tak dalej, nie? To jest, a u nas to tak, u nas jeszcze, no teraz to już w ogóle jest moim zdaniem też troszeczkę wariactwo, bo nauczyciele są jeszcze przytłoczeni tymi wszystkimi IPT-ami, tymi tą dokumentacją.
1: Biurokracja jest ogromna.
0: I jeszcze każdy może przyjść i jeszcze powiedzieć, pana wina, że moje dziecko się nie uczy. No niechże pan coś zrobi, pan, żeby je zmotywować. No pan powinien je umieć zmotywować, bo przecież nie ja, nie? I dzisiaj pozycja nauczyciela jest naprawdę moim zdaniem trudna, a odbudowanie tego autorytetu nauczyciela w tym systemie, jaki w tej chwili mamy, moim zdaniem będzie bardzo trudne. To nakierowanie na te prawa uczniów, prawa dzieci, żeby się nie stresowały, nie przemęczały i tak dalej, i tak dalej. Będzie bardzo trudne odbudowanie autorytetu nauczyciela. Bo nauczyciel w sytuacji konfrontacji przeważnie stoi na straconej pozycji. Jeżeli coś się w szkole wydarzy, to każdy drży. Kiedyś było tak, nie wiem, chłopak sobie złamał rękę, spadł ze schodów, to przyszła mama, dostał jeszcze poprawkę od mamy, ewentualnie potem mu założyli gips, i wiedział, że następnym razem nie ma skakać tam, zjeżdżać po poręczy, tak? A dzisiaj gdzie był nauczyciel, kto był odpowiedzialny, kto miał dyżur, cyk, cyk, i wina jest nauczyciela, nie? To jest w ogóle odwrócenie, ja nie twierdzę, że nie są odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi, ale troszeczkę przeholowaliśmy w drugą stronę, nie?
2: No to prawda. Rzeczywiście w tej chwili nauczyciele są pod bardzo dużą presją. Zgoła, powiedziałbym, odwróciła się sytuacja w porównaniu z sytuacją sprzed roku 1989, kiedy nauczyciel miał mocną pozycję. Oczywiście był bombardowany przez rodziców i ja sam pamiętam różne sytuacje rodzinne z moim rodzeństwem, też ze mną i moi rodzice, którzy bardzo lubili mieć coś do powiedzenia i zaznaczyć to robili to z wielką chęcią. I tak, no, to nie jest prosta sprawa. Prawa, mieć jakąś odporność na to, z tym, że wtedy nauczyciele byli, że tak powiem, bardziej umocowani w tym systemie. Obecnie nie. Ale ja bym teraz przekierował uwagę na samych uczniów, bo chwyciłbym się tego, co powiedziałeś, czyli że można nie lubić się uczyć, ale ja bym troszeczkę to zmodyfikował. Czy można nie lubić szkoły, a jednocześnie bardzo lubić się uczyć? Pani Edyto.
1: Nie lubić szkoły, a jednocześnie bardzo się uczyć. Można. Jeżeli dziecko znajdzie w sobie wewnętrzną pasję do rozwijania czegoś, to może siedzieć i po nocach nie bawić się telefonem, tylko czytać Tolkiena albo inne lektury, które go wciągną, tak? Bo pasja jest, jak coś, że tak powiem, dziecku zapłonie, to jest to lepiej, to po prostu się utrzymuje, tak? I są ci pasjonaci i z tych badań też, które pan redaktor na samym początku naszej audycji przytoczył, to wynika, więc jak najbardziej tak. Sam system szkoły myślę, że jest bardzo trudny dla dzieci, bo też jest bardzo dużo przemocy. I to też...
2: No tak, wiemy doskonale, co się wydarzyło w ostatnim czasie.
1: Tak, ale nawet mówię tutaj o przemocy rówieśniczej. Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że aż 87% uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy. Więc jest to ogromna liczba. Co więcej, co trzeci uczeń, jeżeli zgłosił tą przemoc, to nie otrzymał żadnej pomocy.
2: Aha,
1: w tym.
2: Wsparcia nie było.
1: Żadnego wsparcia, tak. Więc tak odpowiadając na to pytanie, można lubić się uczyć, ale niekoniecznie można lubić chodzić do szkoły.
2: No ciekawa sprawa, no bo... bardzo się zmartwiłem tym, bo jeżeli ciało pedagogiczne, odpowiedzialne jednak za, no wiadomo, że dorosły człowiek odpowiada za młodszego, szczególnie takiego, który został mu oddany pod opiekę, nie reaguje na sprawy związane z przemocą, no to, przepraszam, to może będzie bardzo jaskrawy przykład, który tutaj przytoczę, ale niedawno, kiedy byłem w Palermo, to dowiedziałem się, no, miasto słynące z przemocy, złodziei, napadów, morderstw i w ogóle można powiedzieć, jeden z ośrodków mafijnych na Sycylii. Słyszałem tam o pewnym jegomościu z Polski, który gdzieś tam w dalszych moich rejestrach się pojawiał od czasu do czasu, że miał bardzo nieprzyjemną sytuację. Tam został napadnięty, obrabowany, poszedł na policję i policja powiedziała, no ale u nas tak jest. No. U nas tak jest, no więc sprawa jakby... tam, krótko mówiąc, w sposób zawalony, powiedział, tam są drzwi, no wie pan, niech pan nam głowy nie zawraca. My nie jesteśmy od tego, od takich rzeczy. U nas taki jest i koniec, no. Więc można powiedzieć, że to jest sytuacja, którą zorganizowana sieć zła wytworzyła jako pewien brak wrażliwości na elementarne potrzeby człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji. Jeżeli coś takiego dzieje się w naszej szkole, to muszę powiedzieć, jest to bardzo niedobra tendencja.
1: Nie jesteśmy wszystkiego w stanie, że tak powiem, upilnować. Mówię tu od strony nauczycieli, bo jeżeli my na przykład mówimy o cyberprzemocy, no to się dzieje cały czas. To się dzieje poza zasięgiem. I to jest chyba najtrudniejsze, kiedy dzieci mierzą się z hejtem w internecie, bo mówiąc tak, no, tym starym porzekładłem za naszych czasów, ale można to do tego tutaj to przymierzyć, no też jakoś tam przemoc występowała, tak? Ktoś kogoś pobił, ktoś kogoś popchnął, zwyzywał, różne są sytuacje. Natomiast ta przemoc ustawała w momencie, kiedy dziecko wychodziło ze szkoły. Ono szło do bezpiecznego środowiska, do domu, do babci, do cioci i zapominało o tym, tak? Co się stało złego w szkole, zostawało w szkole. Natomiast cyberprzemoc, hejt, który jest w internecie, on jest cały czas. On jest 24 godziny na dobę. Dziecko nie wychodzi z tego, tylko, nie wiem, otwiera jakąś aplikację i widzi, co tam się dzieje, co na niego jest napisane. I ten stres powodowany tym jest ogromny.
0: No, znaczy, To jest ciekawe właśnie to, co pani powiedziała, bo ja rozmawiałem z moim synem, który ma 21 lat teraz, a propos tych ostatnich wydarzeń w szkole, nie? Bo to było ciekawe, bo moja córka następnego dnia, znaczy ciekawa w ogóle reakcja, bo kiedy tam było to hasło Krwawy Piątek, czy coś takiego, tak? To moja córka mówi, że a wiesz, tam tato, tutaj w internecie chodzą takie rzeczy, że Krwawy Piątek i tak dalej, u nas dużo ludzi w klasie nie pójdzie do szkoły, nie? I ja, szczerze mówiąc, po mnie spłynęło i wsiedliśmy po prostu rano do samochodu. Ja mówię, daj spokój, nie? No i wsiedliśmy i pojechaliśmy do szkoły. Ja z pełnym przekonaniem nie miałem w ogóle absolutnie żadnego poczucia, że robię źle czy coś tam, żebym miał przez moment, żeby mi chociaż powieka drgnęła, że o kurczę, może miałem się zastanowić, nie? Natomiast mój syn dzwoni do mnie i mówi w ciągu dnia i mówi, no słuchaj, czy ty tam, czy ona poszła do szkoły, nie? Ja mówię, no tak, oczywiście. Puściłeś ją? No chyba żartujesz, nie? I ja mówię, Jezus Maria, o co tu chodzi, nie? Ale jego percepcja była taka, on mówi, zobacz, bo tak zaczęliśmy sobie rozmawiać o tych wydarzeniach. Dla mnie po prostu nieprawdopodobne, że wchodzi chłopak do szkoły, morduje kobietę, matkę dwójki dzieci. I on mówi, słuchaj, mówi, bo dziadki nie zwróciły uwagę, że już 15 lat temu życie się przeniosło do netu, nie? Ja mówię, i mówi, teraz nie wiedzą w ogóle, co z tym zrobić. I tak sobie pomyślałem, on trochę mówi o mnie, ale rzeczywiście o tym naszym pokoleniu. Coś nam umknęło. Tak jak pani mówi, że to przeszło, bo my rzeczywiście, czy myśmy się nie bili, nie było przemocy? Była przemoc. Myśmy się bili po lekcjach, bo trzeba było wyrównać rachunki.
2: Nie, nawet czasami w szkole, tylko że generalnie to był sprawiedliwy pojedynek najczęściej. Pamiętam jak takie sytuacje. Szlachetna szermierka na pięści, kiedy wszyscy, kiedy się dwóch kolegów, na przykład dobrych przyjaciół, którzy ciągle chodzili ze sobą jak papuszki nierozłączki i nagle po prostu się tłukło na pięści na boisku szkolnym. Pamiętam taką sytuację. No to jak było do pierwszej krwi, ktoś tam oderwał, z wargi mu poleciała krew. No to jakby było po sprawie. No to już jest sprawa załatwiona. Trzymaliśmy, żeby kolega nie był za bardzo rozjuszony. No co innego, jak ktoś był jakimś patologicznym elementem w tej całej układance szkolnej. Na przykład, no nie chcę tutaj wymieniać jakichś tam przypadków konkretnych, ale no to rzeczywiście mogła być jakaś tam przemoc. No ale no w tej chwili mam poczucie, że to jest w ogóle jakiś jeden z najgorszych wzorców, jaki mogliśmy zaszczepić ze szkół, ze świata, no, których oglądaliśmy jakieś filmy, które nas zaskakiwały. Tak, wydawało się, zaraz, jak to jest możliwe? No, tak, niemożliwe, tak, żeby tak. W szkole facet rozprowadzał narkotyki, żeby się tam ludzie bili, po prostu zabijali i w ogóle takie rzeczy. A tymczasem okazuje się, że tak, że pod naszym nosem takie rzeczy się dzieją.
0: Tylko, że prawda jest taka, że wiesz, masz... Z jednej strony ta fala agresji narasta, to prawda, a z drugiej strony próg odporności też się obniża. Bo kiedyś, my też trochę jako rodzice, no właśnie przez te wszystkie takie działania osłonowe, kiedyś było tam, pokaż co się stało, no, ktoś się walnął w nogę, dobra, nic się nie stało, idziemy dalej, nie? Dzisiaj robimy dużo więcej szumu wokół tego, że ojej, uderzył się nóżką gdzieś tam o kamień czy coś takiego, nie? Mamy dużo większą taką presję na to, żeby dzieciom usuwać wszelkie takie niekomfortowe sytuacje sprzed oczu i jako rodzice nie uczymy ich odporności. Zawozimy ich do szkoły, żeby deszcz pada, no to żeby się dziecko nie przemoczyło, zawozimy do szkoły, żeby mu nie było ciężko, zaniesiemy tornisterek do szatni i tak dalej, nie?
2: Jeszcze buciki zmienimy, żeby się nie zmęczyło.
0: Moim zdaniem, ja tak powiedziałem przemocowy pan redaktor, jak czytałeś tego mema, ale trochę tak jest, że zwróćmy uwagę, jeżeli nawet oglądamy sobie jakieś tam komedie sprzed 20 lat, no dzisiaj wielu tych dowcipów byś nie mógł użyć po prostu.
2: Absolutnie.
0: Od razu by reżysera zhejtowali.
2: To sam zhejtowali, a one były... to by się skończyło w sądzie po prostu.
0: Przemoc słowna, nie?
2: Tak jest.
0: I my jakby cały czas ta jedna granica idzie w dół, a nacisk z góry jest dużo większy, bo nikt nie widzi Znaczy nie ma hamulców po prostu, nie? Nie ma hamulców. Wydaje mi się, że kwestia stawiania granic też przed tym jest niezwykle istotna. A my dzisiaj tego po prostu nie robimy. Nawet jeżeli chodzi nie tylko o uczniów, tylko w ogóle jako społeczeństwo, nie? Zbyt łatwo usprawiedliwiamy niektóre. Nie ma konsekwencji niektórych działań. To jest problem, nie?
2: No tak, to myślę, że możemy tutaj patrzeć bardzo wysoko. Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, o to zjawisko, bo ten brak konsekwencji pewnych prawnych, powiedziałbym, które są wręcz jaskrawe, no zaczynają się, tak jak tutaj pani Edyta, pani powiedziała, tam, gdzie jest głowa. Gdzie jest głowa i ryba rzeczywiście psuje się od głowy. Tutaj możemy z pełnym przekonaniem użyć tego porównania i no, nie mam... Mam argumenty, które każdy mój adwersarz by chciał zbić, pokazujące na to, że faktycznie tak jest. No ale nie będziemy przyglądać się szczytom, czy to państwa, czy ogólnie świata.
0: Bo tam nie ma najlepszych uczniów.
2: No tak, tam nie ma najlepszych uczniów, dokładnie. Natomiast przyglądamy się dzisiaj w ramach cyklu, bo tak nazywano, w Dniu Edukacji Narodowej, temu zjawisku, które na początku tutaj opisaliśmy w cytowanych przez nas badaniach. To też dzisiejsze wydanie programu zatytułowaliśmy Kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież. I tutaj mamy oczywiście wyliczone w tytule osoby i instytucje, ale szukamy także dalej i pomagają nam w tym nasi eksperci. Tego wieczora w studiu jest dwoje psychologów, Edyta Zawistowska-Rola i Wincenty Pipka. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam zapraszam do współtworzenia programu.
3: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Jane. Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach, w Dniu Edukacji Narodowej, rozmawiamy w cyklu, bo tak nas wychowano, o tym, co właściwie jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież. Kto lub co? No i tutaj różne czynniki osobowe bądź instytucjonalne wymieniamy, ale także szukamy dalej i głębiej, a pomagają nam w tym nasi eksperci w studiu Nocnych Świateł, Edyta Zawistowska-Rola i Wincenty Pipka, dwoje psychologów. Państwa też zapraszamy na Facebook, fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy do współtworzenia programu. Idźmy dalej. Czy młodzi ludzie, waszym zdaniem, rzeczywiście stracili ciekawość świata, czy tylko przestali ją zaspokajać w sposób, którego oczekują od nas dorośli, którzy być może, jak większość starszego pokolenia, nie do końca rozumie kwestie związane z internetem, z przesyłem informacji, z funkcjonowaniem świata równoległego, który dzieje się na naszych oczach, ale my o tym po prostu zupełnie nie wiemy, bo to nie jest nasza rzeczywistość. Czy to jest kwestia po prostu braku umiejętności dotarcia do młodych ludzi, którzy myślą i funkcjonują zupełnie inaczej?
2: Ciekawość świata. To jest bardzo ładne słowo. Zadając to pytanie, tak sobie pomyślałam o tym, jak funkcjonuje statystyczna rodzina, jak wygląda jej dzień. Kiedy wszyscy są zabiegani, kiedy jedni wychodzą do pracy, drudzy do szkoły, mają swoje zajęcia, wracają z tych zajęć i co się dzieje? Jak wygląda życie rodzinne? Bo ciekawość świata zaszczepiają rodzice i w tym systemie jeszcze chyba o nich nie rozmawialiśmy. Jak czy rodzic, nie wiem, zdejmuje buty i narzeka, odpala telewizor i to życie rodzinne jakby jest takie zastygłe, tak? Nie macie tej ciekawości świata, od kogo czerpać, bo nauczyciele jej nie zaszczepiają, ale też młody człowiek być może nie dostaje jej w domu. Więc no gdzie ucieka? Ucieka w świat internetowy, ucieka świat, cyberświat, no bo tam jest ciekawiej, bo tam mogę pograć, porozmawiać z rówieśnikami, ale on, od czego on ucieka? Ucieka od nudy, no bo w domu jest nudno, nikt się mną nie interesuje, nikt ze mną nie rozmawia, nie idę na basen, nie wychodzę ze znajomymi, nie wiem, pograć w piłkę na trzepak, bo nikogo tam nie ma, tak? Wszyscy siedzą w tym świecie nierealnym. I dlaczego młodzi ludzie stracili ciekawość świata albo tracą? To jest takie pytanie z hipotezą, ale być może my starsi troszkę też straciliśmy tą ciekawość świata.
3: Wincenty? Ja mam takie doświadczenie z swoich dzieci. Mogę się mylić oczywiście, bo to jest moja perspektywa, ale wydaje mi się, że oni są ciekawi świata. Tylko, że właśnie my jako rodzice nie zdajemy egzaminu, nie? W tym oglądałem ostatnio ten film o Borysiewiczu. Tam jest piękna scena, kiedy on po latach, po tych wszystkich swoich turbulencjach, to jest akurat, podoba mi się w tym filmie, spotyka się z tym ojcem, z którym miał trudną tą relację, delikatnie mówiąc. I on mu mówi, jako już dorosły facet, mógł mu wiele powiedzieć tam rzeczy, mówi, nie byłeś na ani jednym moim koncercie, nie? I tak sobie pomyślałem, właśnie to jest to, że my uczymy dziecko, ja jako rodzic bardzo często, to jest ten najważniejszy element i najtrudniejszy chyba dzisiaj w rodzicielstwie, to właśnie to, co pani powiedziała, zauważyć to dziecko, umieć słuchać tego dziecka i zauważyć i dać mu to poczucie, jesteś dla mnie ważny. My tu mówimy o poczuciu własnej wartości. To wydaje mi się, że ta fala, o której my mówimy, przemocy, ona też ma między innymi, to nie tylko, ale też ma podłoże w tym, nikt mnie nie widzi, jestem słaby, mam niskie poczucie wartości. Jeszcze kilka lat temu wystarczyło wyjść na miasto i rozbić przystanek autobusowy. I byłem silny, byłem lwem na dzielnicy, bo rozbiłem przystanek autobusowy. Dzisiaj to już nie wystarczy, dzisiaj już trzeba te, no to wiadomo, że to się napędza, nie? Muszą być te bodźce coraz silniejsze, żeby udowodnić, no właśnie, to pójście w złym kierunku. Ale ta chęć właśnie, wydaje mi się, wejścia w ten świat, ta ciekawość świata gdzieś tam pozostaje, tylko ona jest źle ukierunkowana. Gdybyśmy z tym dzieckiem posiedzieli wcześniej, chociażby nie mówili, czy czekaj, jakie masz oceny? 5, 4, 3, a dlaczego tu 3, nie? I tylko gdybyśmy, stary, a czym się interesujesz, nie? Tu wspomniany Borysiewicz. Jako dzieciak mówi, że on, mówi swojej mamie, że on będzie w Stanach koncertował i jak dostał gitarę, no to co prawda reszta nie była dla niego ważna, ale grał, nie? To, co pani mówi, rozpalił ten ogień i wszystko by poświęcił. Tam jest też taki piękny kadr w tym filmie, gdzie krwawią mu palce, ale on po prostu zasypia z gitarą, nie? Mhm. Dzieci potrafią bardzo dużo zrobić. Tu akurat pamiętam, mój syn swego czasu wygrał jakiś tam konkurs i nagrywali z kolegami płytę jakąś. Nagrali tą płytę, jakiś tam rap czy coś takiego, nawet całkiem sympatycznie, ja się na tym nie znam, ale to było takie fajne. Jaką miał satysfakcję z tego, nie? Że jeszcze zdziwienie takie, że ja nie jestem przeciwny, chociaż ten rap to tam wiadomo, nie? Ale ja nie byłem przeciwny, myślałem się, kurczę, niech realizuje swoją pasję, nie? I wydaje mi się, że takie wejście właśnie, znaczy, bo my jakby uzurpujemy sobie często jako rodzice prawo do tego, że my ci pokażemy, jak ten świat wygląda, którą drogą powinieneś iść, w czym jesteś, synu, dobry, czy tam córko, i tak to powinno wyglądać, bo za naszych czasów tak było i tak dalej. Nie dajemy tej przestrzeni wolności i mówimy, ty, a co cię interesuje, nie?
2: Odwrotnie. Pokaż mi swój świat, czym ty się interesujesz.
3: Tak. Nie? I wtedy osiągniemy tak naprawdę to, co byśmy chcieli osiągnąć. Bo to dziecko, jeżeli zobaczy, że my je traktujemy poważnie, my jesteśmy zainteresowani, to dziecko przyjdzie później i powie, no i co sądzisz, nie? Mm-hmm. I ono zapyta, nie? A my wtedy mówimy, no to ty powiedz, nie? W każdym razie jest taki... A my właśnie przez to zabieganie, my nie mamy nawet czasu usiąść, my nawet nie dajemy pretekstu bardzo często jako rodzice do tego, żeby uwolnić to, co dziecko chce powiedzieć. No bo ja, jeżeli chcę być wysłuchany przez moją żonę, czy przez kogoś, no ja bym chciał, żeby to się odbywało w atmosferze takiej, nie na korytarzu, nie? My byśmy mogli sobie teraz też nagrywać tą audycję z domu. Leżę sobie w łóżku i mówię, tu, słuchaj, takie mam tutaj, nie? Przepraszam, nie? Tylko nie no, spotykamy się, jest inna interakcja, nie?
2: Patrzymy sobie w oczy, tak, rozmawiamy.
1: Jest mowa ciała, prawda? Tak.
3: I ja bym też chciał, znaczy jeżeli mam coś ważnego, czymś żyję, to ja chcę temu nadać taką rangę tego spotkania, nie? A jak mnie ojciec z buta ciągnie, bo po prostu sobie robi kawkę, zaraz musi wyjść, zakłada buty, co tam u ciebie, jak tam dzisiaj, w porządku, to fajnie, nie? No i dziękuję za uwagę. No tu już mamy pozamiatane. No to dziecko szuka gdzie indziej atencji, gdzie indziej szuka uwagi, a że ma środowisko, jakie ma, no to zaczyna grać, tam, nie wiem, wygrywa w jakiejś gry, czy tam coś. Gry nie są złe same w sobie. Ja się spędziłem kiedyś z synem, kurczę, jak to się nazywa, takie, w CS-a grałem, CS-a. Innym, widziałeś? To jest takie, nawalają tam ludzie tacy takimi tymi...
1: Ja raz w życiu grałem w grę elektroniczną i budowałem lotnisko, ale wyszedłem poza ekran i stwierdziłem, że już więcej, że niedługo ogarnę tutaj dzielnicę, więc czas zakończyć.
3: Ja wiesz co, tam tym gościom w moim wieku to zawsze tak zaimponuje, bo wszyscy też nie wiedzą, o co chodzi. Ja też dokładnie nie wiem, czy ja dobrze wymawiam, ale siedziałem kiedyś z synem 2 godziny, strzelali do siebie coś tam żołnierze, ja nie mogłem nadążyć za tymi. On wiedział mniej więcej, kto wygrywa, ale ja za Chiny, po prostu za szybkie. Ja pamiętam te ping-pongi,
1: tak.
3: Takie...
1: Tak, pamiętasz, tak, takie... oczywiście, ale... Atari.
3: No.
1: Ale... Gra wgrywana z kasety.
3: I mój syn widział, że ja nie ogarniam. ale potem mi podziękował, że mimo wszystko wiedział, że to jest dla mnie za ciężki kaliber, ale że posiedziałem 2 godziny, on mi mógł potłumaczyć. Fantastyczny wieczór spędziłem, nie? Mimo, że nie wiem dokładnie o co chodziło, ale i wydaje mi się, że uważam to za jeden z lepszych momentów, które spędziliśmy razem, nie? Wydaje mi się, że to jest właśnie to, nie? Że czerpanie tej, jeżeli my w sobie jako rodzice zaszczepimy taką ciekawość też, tak jak powiem, ciekawość tego dziecka, to zbieramy takie owoce, że to się po prostu nie przyjdzie nam nawet do głowy, nie?
1: Tak, masz rację. To jest no, wielki kapitał, jeżeli rodzice wykazują zainteresowanie pasjami swojego dziecka. Albo w ogóle tym, co myśli, co czuje. To jest też takie pole do interakcji, do otwierania się, do budowania relacji, do bliskości, która potem procentuje wszelkiego rodzaju, mam przekonanie głębokie dotyczące tego, co mówię teraz, wszelkiego rodzaju plusami w życiu. Plusami, jakkolwiek by je rozumieć.
2: To jest ogromny plus, kiedy spojrzymy na świat oczami dziecka. Kiedy zatopimy się w tej uważności i droga ze szkoły do domu to nie trwa 5 minut, tylko to jest zatrzymanie się, podziwianie, jak wygląda ten kwiatek, ile on ma płatków, jaki ma kolor. To jest prawdziwa sztuka uważności. Dzisiaj my, dorośli, chodzimy na jakieś kursy, żeby zatrzymać się, żeby się nauczyć uważności. Ten mindfulness jest taki bardzo modny, prawda? I płacimy jakieś grube pieniądze za to, żeby z powrotem właściwie wrócić do ustawień fabrycznych. Bo my to mieliśmy, każdy z nas to miał. Potrafił się zachwycić płatkiem czy szyszką, czy poobserwować ślimaka przez minutę. Przebiec przez kałużę i gdzieś w ten pędzący świat zatraciliśmy tą umiejętność patrzenia oczami dziecka, a dzięki właśnie dzieciom możemy się cofnąć, możemy sobie to przywrócić i tylko oni to nam potrafią przypomnieć i możemy z tego skorzystać, tylko jest najważniejsza rzecz.
1: No to przypomniała mi pani taką nowelkę Bruno Navinavera, który zatytułowano Mądry i Głupi. Mądry i Głupi poszli do miasta w ważnej sprawie. No i Głupi ciągle się zatrzymuje. Zobacz, jaka tutaj biedronka, taka czerwona, taka obła i takie ma kropki. No chodź szybko, nie mamy czasu. No. No idą dalej, mądry pogania, przyspiesza, a głupi mówi, ty patrz, jaki kwiatek, to jest w środku żółty, a taki ma białe płateczki, tutaj listek i te. A daj spokój, to chodź szybko, idziemy do domu. No idą dalej, mądry przyspiesza, głupi mówi, ojej, patrz, tam jaki las, ile drzew, a daj spokój, głupi. I poszedł mądry do miasta bardzo szybkim krokiem, gdzie go też tramwaj elektryczny szybko przyjechał. Prawda? I to było pisane kilkadziesiąt lat temu. To nie jest jakiś news z ostatnich tygodni literacki. Jednak ta obserwacja świata coś ma w sobie, że kiedy zaczynamy pędzić, bez względu na to, jak rozumieć ten pęd, a w tej chwili generacje sprzętu zmieniały się już nie co kwartał, tylko czasami co parę tygodni, więc ten pęd wymusza nawet śledzenie tego, co się dzieje w technologii szeroko pojętej. No więc my jesteśmy pod bardzo dużą presją i wręcz przebodźcowani, więc nawet jeżeli nie wiemy, że pędzimy, to i tak pędzimy. Mm-hmm. Krótką przerwę zrobimy, żebyśmy się nie zapędzili właśnie, żebyśmy dali sobie czas na oddech i tutaj w studiu i Państwu też chwilę na refleksję. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w Dniu Edukacji Narodowej jednocześnie w cyklu, bo tak nas wychowano, na temat tego, kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież szkolną. Dwoje psychologów w studiu Nocnych Świateł, Edyta Zabistowska-Rola i Wincenty Pipka. Wracamy do Państwa za chwilkę na dalszy ciąg programu. Zrywamy kartkę z kalendarza, bo już półmetek Nocnych Świateł nam minął, a na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 8 minut mamy już czwartek, 15 października. Za czasów komuny to był początek sezonu grzewczego. Obecnie już kaloryfery grzeją pewnie w większości domów od dłuższego czasu, bo mamy taki wynalazek technologiczny, który jakoś trudno było zainstalować przed rokiem 1989 na osiedlu. To urządzenie nazywa się termostat. No ale skoro wielkim osiągnięciem myśli technicznej było przeniesienie dźwigni zmiany biegów w syrenie 105 spod kierownicy do podłogi i stworzenie drzwi zamykających się zgodnie z kierunkiem wiatru, no to może nie ma się co dziwić, że sezon grzewczy zaczynał się dopiero po 15 października. No ale taka dygresja może dla młodszego pokolenia, które nas słucha, które nie pamięta tamtych czasów, no i dobrze, że nie pamięta, ale bo to nie były czasy, które warto pamiętać, ale miały swoje też plusy. Miały swoje plusy, bo pewna skłonność do takiego budowania społeczności była dużo większa niż obecnie. W tej chwili zatomizowanie społeczne jest widoczne u mnie na podwórku, gdzie dawniej dzieciaków było bez liku, bez względu na porę dnia. No oprócz szkoły, rzecz jasna, ale czasami jedne dzieci chodziły wcześniej, drugie później do szkoły i rano się wygląda, patrzymy, dzieciaki grają w badmintona, prawda, o godzinie 10, dlatego, że idą na 12:30 do szkoły. I tych dzieciaków było dużo, a samochodów stało parę. Obecnie samochody nie mieszczą się na podwórku, a dzieciaków w ogóle nie ma. No więc tutaj jest pewna różnica.
2: Są w szkole.
1: Tak, są w szkole, w szkole życia, w telefonach siedzą. Od 23 dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach, w Dniu Edukacji Narodowej, który przedłużyliśmy jeszcze o godzinę w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, o tym, kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież. Tutaj różne czynniki wymieniamy. Pomaga nam przyjrzeć się tej sytuacji, tej sprawie dwoje psychologów, Edyta Zawistos-Karola i Wincenty Pipka. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Co waszym zdaniem jest dzisiaj większym problemem? Brak motywacji do zdobywania wiedzy, czy brak wiary młodych ludzi w to, że ta wiedza będzie im do czegoś potrzebna?
3: Jedno i drugie ma dużą wagę, o tak, w tym wszystkim. Ale myślę, że ta wiara, że ta wiedza będzie im do czegoś potrzebna, bo zmieniają się zawody. Bardzo nasz świat pędzi i teraz te umiejętności, które nabywają, tak, w obecnym systemie edukacji, który też ma wiele do życzenia, daje tutaj nam, no nie wierzą, że kiedykolwiek im się przydadzą te umiejętności po prostu, że one są jakoś dla nich będą użyteczne, tak? Więc to myślę, że też ma bardzo duże znaczenie w tym wszystkim.
2: Troszeczkę też powiedziałeś o tej syrenie i tak dalej, o tym czasie PRL-u i to faktycznie był też taki czas, kiedy wielu ludzi czuło, że żeby się wyrwać z tego siermiężnego PRL-u, z tej jakiejś klatki takiej blokowiska, gdziekolwiek trochę tego tlenu złapać, trzeba się uczyć. Trzeba zdobyć wiedzę, trzeba się nauczyć, nie wiem, języków, żeby się po prostu z tego wyrwać, żeby poprawić swój jakby status i tak dalej, żeby nie skończyć 8-16 i w takiej szarzyźnie. I to jest coś, czego dzisiaj też wydaje mi się brakuje nie tylko młodym ludziom. Właśnie ta niepewność, czy ta wiedza w ogóle jest mi, do czegoś będzie mi potrzebna. No bo dzisiaj na przykład magisterki potaniały strasznie. Nie? To, że skończysz studia, to nie ma żadnego znaczenia. No skończyłeś i fajnie, i ciesz się. Nie? Jeszcze nastukasz parę dyplomów, no i spoko. Nie? No to fajnie, że masz. Nie? Ale to o niczym nie świadczy. To nie jest tak, że wpompowałem tyle wysiłku, żeby zdobyć tytuł tam, nie wiem, magistra czegoś i to już mi daje jakby taki ileś lat temu, tak, rzeczywiście, nie? Jeżeli skończyłem już, no matura już była czymś, nie? Ale już studia, no to już wiadomo było, że nie zginę. A dzisiaj nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Czyli tu znowu wracamy z jednej strony do systemu, który właściwie nie jest kontrolowany w żaden sposób, nie? Mamy dzisiaj dużo prywatnych uczelni, na których możesz zdobyć sobie taki tytuł. Pomijam te patologie, gdzie tam niektórzy teraz potracili nazwiska, została im jedna tylko literka. W każdym razie bardzo potaniało te tytuły, które się zdobywa i taka młodzież nie może mieć przekonania, że kurczę, pójdę na te czy na te studia, no to na pewno będzie mi się, nie wiem, lepiej powodziło, na pewno będę mógł założyć rodzinę, będę mógł kupić mieszkanie, będę mógł myśleć jakoś o przyszłości. Nie mamy żadnej gwarancji na samym starcie, nie? I czasami warto lepiej pohandlować, przywozić golfy z Berlina, niż zająć się czymkolwiek innym, jeżeli ktoś ma smykałkę tam do czegoś, niż ładować się w jakąś wieloletnią edukację. I to wszyscy widzimy dookoła, nie? Z jednej strony więc ta niepewność, czy ta wiedza w ogóle do czegoś jest mi potrzebna, to raz. A druga rzecz, ten konsumpcjonizm i trochę takie, że wszystko mam na wyciągnięcie ręki, nie? Powiedziałeś tutaj gdzieś na początku audycji, że dzieci myślą, czy ta młodzież myśli, że skąd się biorą jajka ze sklepu, nie? Skąd się biorą pieniądze z bankomatu, nie? Rodzice zawsze dadzą. Zabiegani rodzice, żeby zrekompensować dzieciom swoją nieobecność, bardzo często próbują to zrobić finansowo, tak? No kieszonkowe, o których się słyszy czasami, to dziecko nie musi się o nic martwić już w wieku czasami na 100 lat. Mało tego, mówimy Dzień Edukacji Narodowej. Gdybyśmy zrobili teraz taki research i sprawdzili, w ilu szkołach dzieci organizowały prezenty dla nauczycieli na Dzień Edukacji, a w ilu szkołach rodzice na różnych forach kupmy to, kupmy to, kupmy tamto. I to nieważne, czy podstawówka, czy liceum. Wszystko jest załatwiane za te dzieciaki. Nie trzeba włożyć wysiłku. Jak chciałeś sobie kupić, nie wiem, tam mówiliśmy o Atari, czy tam o czymś, musiałeś włożyć wysiłek, musiałeś, nie wiem, zbierać latem truskawki, czy tam chodzić do lasu na jagody, czy grzyby, musiałeś w jakiś wysiłek włożyć w to, żeby sobie kupić, nie wiem, piłkę do siatkówki, czy zestaw do badmintona. To trzeba było zdobyć i mądrzy rodzice mówili, zarobisz sobie, to będziesz miał, nie? Dzisiaj mamy coraz mniej takich przykładów, nie? Jak już ktoś idzie na studia, studentów, którzy muszą się sami utrzymać, mamy niewielu, nie? Rodzice tam wynajmą mieszkanie, no bo on się ma uczyć, bo on ma to... Nie masz czegoś takiego, że musisz włożyć wysiłek, a to nie chodzi o to, żeby uciemiężyć tego biednego studenta, tylko żeby mu powiedzieć, że w życiu nie ma nic za darmo, nie? Jeżeli po wojnie pokolenie starsze od nas chodziło na... Oni w ogóle nie musieli chodzić do szkoły, bo oni byliby zwolnieni z tego, bo przecież szkoły nie działają, uczelnie nie działają. Oni chodzili na tajne komplety. Mieli taki imperatyw wewnętrzny, żeby chodzić na tajne komplety, bo oni chcieli być potrzebni. Potem oni wiedzieli, że bez tego nie będzie dalej rozwoju, nie? Dzisiaj nie ma tej świadomości. Dzisiaj, jak jest dzień wolny, święto edukacji, wszystkie szkoły zamknięte. Jakby już ten przekaz jest, uważam, nie do końca dobry, że nagrodą dla dzieci w takim dniu jest to, że nie musisz pójść do szkoły, nie? Kurczę, może tak, może nie. Ja mam pewne wątpliwości co do tego, nie? Nawet gdybyśmy ten dzień spędzili w szkole, tylko tam, nie wiem, wymieniając prezenty z nauczycielami, to wydaje mi się, że jednak nie powinien to być dzień wolny, taki przekaz do młodzieży, że największym przejawem świętowania jest nic nie robienie, nie? To chyba nie tędy droga. A no, ale to już jest takie moje prywatne.
1: No, ale jest coś do przemyślenia w tym wszystkim, co powiedziałeś, tak więc ja bym tutaj nie odpuszczał tego zawartości, sedna twojej myśli. Ale skoro mówimy, to zaczęliśmy naszą rozmowę w Dniu Edukacji Narodowej, który przedłużyliśmy do pierwszej, bo jeszcze będziemy z Państwem około przez 40 parę minut. To właściwie, czy powinniśmy przede wszystkim myśleć o nauczycielach i systemie szkolnym, czy również o domu rodzinnym, relacjach, szeroko pojętej kulturze, w której dorastają młodzi ludzie?
3: Wszystko ma sens. Tutaj mówiąc o kulturze, bo też pan redaktor zwrócił uwagę na przyjaźń, na to, że takie relacje kiedyś były bardzo ścisłe z rówieśnikami na podwórku, one były kontynuowane.
1: Sąsiedzkie także.
3: Sąsiedzkie,
1: dzieciaki ganiające z kluczem na szyi, no to przecież to standard w czasie mojego dzieciństwa. Sąsiadka da zupkę, da bułkę, jak będzie głodny, i hasa i tam dalej po podwórku, dopiero aż rodzice wrócą.
3: Właśnie, więc też takie zaufanie społeczne bardzo wysokie, tak, które było wtedy, a dzisiaj może troszkę inaczej to wygląda. Ale patrząc na kulturę, że ten przekaz kulturowy też się bardzo zmienił, bo mając, nie wiem, czy bohaterów bajek, czy filmy, jest kult jednostki, jest nastawienie na ten indywidualne podejście do życia, na zdobywanie czegoś w pojedynkę.
2: Ja,
3: tak, kult ja. To nawet wystarczy prześledzić bajki czy filmy, nie wiem, kiedyś bardzo popularny serial Przyjaciele. Wszystko zdobywało się razem. Czy bajki też były oparte o grupy, o rówieśników. Teraz mamy zupełnie co innego. Mamy królewiczów i królewny, które są jakby tak te postaci główne. Więc ta kultura też niesie taki przekaz indywidualności, ja. I to też widać w tym osamotnieniu, jakie przeżywa teraz młodzież, tak? Bo jednym z takich czynników też tego zdrowia psychicznego młodzieży jest to, że jest bardzo duża samotność wśród tej młodzieży, bo te relacje internetowe, one są bardzo powierzchowne, one nie dają satysfakcji, nie dają radości życia, nie dają takiej chęci przeżywania tego życia. No i te statystyki są bardzo, bardzo trudne, tak? Jeśli chodzi w ogóle o kondycję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, bo odsetek samobójstw, myślę, że to też warto o tym powiedzieć, jest taki, że drugą przyczyną śmierci wśród dzieci to jest samobójstwo zaraz po wypadkach komunikacyjnych. I te dane z roku 2025 są takie, że prawie prób samobójczych prawie 2000, z czego 161 udanych. Więc to są bardzo trudne liczby.
2: Ale to wydaje mi się, że to dotknęła pani bardzo ważnego takiego, no właśnie, nie wiem, czy to nie jest samo sedno, bo my mówimy tu o samotności, która jest efektem tego, bo jeszcze do niedawna mówiliśmy o depresji. Nie? Dzisiaj samotność, samobójstwa i tak dalej, to idzie cały czas dalej. I to będzie plaga już tego pokolenia i następnych, i naszego też. I naszego. I tu nie chodzi, broń Boże, o to, że zostaniemy sami i nie będzie nam kto miał, jak to się mówi, szklanki wody podać, bo to kompletnie nie jest ten temat. Tylko rzeczywiście to nie zauważanie się nawzajem. Ale tu zapytałeś, co jest ważniejsze, czy tam ta szkoła, czy rodzina i tak dalej. Moim zdaniem to jest tak, że szkoła jest super, ale to jest tylko i wyłącznie przedłużenie domu rodzinnego, nie? Bo tak wcześniej, jak ja miałem syn, znaczy jak nasi przodkowie mieli syna, on był, nie wiem, kowalem, no to brał syna tam w pewnym wieku i uczył go kowalstwa. Był stolarzem, uczył go stolarki i tak dalej. Przechodziło to z ojca na syna. Oczywiście można się czepiać, bo jak się trafił jakiś muzyk, no to biedny nie miał specjalnie, ale rzeczywiście to się odbywało w domu. Później już to nie wystarczało, więc powstały szkoły, tak? Ale szkoła jest tylko i wyłącznie, właśnie to powinno działać na zasadzie takiej synergii i na zasadzie wzajemnego porozumienia, że szkoła realizuje to, co naprawdę my jako rodzice chcemy. Ja chcę, żeby moje dziecko się nauczyło filozofii, to biorę sobie pana redaktora i mówię, świetny filozof, to chciałbym, żeby pan mojego syna nauczył, czy moją córkę filozofii. I już. I tylko tyle, i aż tyle, nie? Bo mam zaufanie, bo wiem, że to jest porządny gość. I moim zdaniem to jest... I teraz dlaczego to mówiłem, że tutaj dotknęła pani sedna, bo dziś mówimy o samotności, bo fajnie by było, gdyby ta szkoła, ta edukacja była przedłużeniem domu rodzinnego, ale zwróćmy uwagę, jak mało mamy już takich domów, nie? Mm. To jest kłopot, że a skąd to się bierze? Też trafiła pani w dychę, mówiąc, to się bierze z tego nastawienia na ja, że wchodzimy w takie związki, próbujemy tworzyć domy, ale każdy według swojego ja, nie? Właściwie tak naprawdę nie tworzymy małżeństw czy rodzin, tylko tworzymy jakieś układy kompromisu. I o ile się mniej więcej jakoś dogadamy, bardzo często to jest, uważam, że jest dziś bardzo mało małżeństw, ale dużo jest też układów takich kompromisowych, że ja ci tyle pozwolę, ty mi tyle pozwolisz, a jakby to, o czym mówimy, żeby przewalczyć tę samotność, to jest coś, co wynika z naszej też, znaczy z takich wartości, wydaje mi się, uniwersalnych, nadrzędnych, ale jeżeli ja kogoś kocham, no to jest, wracamy do tego, że ja dla tego kogoś chcę poświęcić wszystko, nie? To znaczy coraz więcej. I tak naprawdę to, co mamy w takiej kulturze chrześcijańskiej, że umieram dla tego drugiego człowieka, nie? I to mi, mało tego, to mi jeszcze sprawia satysfakcję, że ja dla tej drugiej osoby jestem gotów, no bo czym innym jest rezygnacja właśnie z mojego prywatnego czasu na rzecz czasu żony, nie? A potem na rzecz dziecka. Często jest tak, że my mówimy, że my jesteśmy zabiegani, ale tak naprawdę, no to też już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to nie jest tak, bo każdy ma 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że ja mam mniej czasu niż każdy inny, tylko ja go inaczej sobie, inaczej nim zarządzam. I w tych moich 24 godzinach nie ma czasu dla mojego dziecka. I to jest dramat. Jeżeli ja sobie coś takiego uświadomię, że na 24 godziny na dobę ja nie mam czasu dla swojego dziecka, nie? No to jak ja chcę to dziecko wychowywać? Jak ja chcę go nauczyć ciekawości świata? Jego już to nie interesuje, bo rodzic mu pokazuje, że on nie jest interesujący. No to znalazł się tutaj na jakiejś dziwnej planecie, na której nikt się nim nie interesuje. On przeszkadza po prostu rodzicom, nie? To z tego się tworzą, a dziecko

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach przyglądamy się naszej młodzieży. Kto lub co jest odpowiedzialny za to, że młodzież niespecjalnie przejawia chęć do nauki. Zastanawiałem się nad tym w gronie psychologów. Dzisiaj są

0: z nami eksperci, którzy pomagają nam zobaczyć, jak właściwie ta nasza młodzież funkcjonuje, bo trzeba zobaczyć jedną rzecz, bo kiedy młody człowiek na przykład mówi, po co mam się tego uczyć, czy waszym zdaniem to jest przejaw lenistwa, czy pytanie, na które dorośli po prostu nie potrafią przekonująco odpowiedzieć? Pani Edyto.
1: Też przejaw buntu po prostu. Bo też trzeba spojrzeć na takiego młodego człowieka, bo te badania na samym początku, które pan redaktor przytoczył, dotyczą młodzieży w wieku licealnym, a tam zachodzi najwięcej zmian w mózgu. To jest burza neuronalna. Tracimy neurony, tak mówiąc wprost, i ten bunt jest, czasami się po prostu przejawia, tak, że no, po co mam się uczyć. To jest też czasami nawet uzasadnione po prostu zmianami biologicznymi w mózgu. Też trzeba zwrócić uwagę na ten jednak dobrostan psychiczny tego naszego ucznia, jak on śpi, jak on je. Takie podstawowe rzeczy, jak jego tak zwana kultura fizyczna, tak? Czyli tutaj mój przedmówca mówił, że głównie podwozimy te nasze dzieci, więc ile oni kroków robią dziennie? Bo to są naprawdę podstawy podstaw, ale to czasami ta nasza chęć do życia i ciekawość świata wynika z tego, że nie mamy zaspokojonych podstawowych podstaw z piramidy Maslowa, tak? Czyli jak jemy, jak śpimy, jak się odżywiamy, czy się ruszamy.
0: Ale poczucie bezpieczeństwa i są podstawy.
1: Piramidzie bezpieczeństwa też.
0: Maslowa, no właśnie.
1: Tak, najbardziej tak.
0: Jest, no właśnie, ja pamiętam siebie z kolei, niby miałem rodzinę taką dbającą, ale mnóstwo niepokojów miałem w wieku licealnym. Mnóstwo pytań, jak wygląda życie, jak ja mam się w tym życiu odnaleźć, i nie miałem na to gotowych odpowiedzi. Były jakieś przykłady z życia, ale nikt mi nie dawał instrukcji, jak to zrobić, krótko mówiąc.
1: No wiedziałem, i właśnie że może dobrze, że nie było tych gotowych odpowiedzi, bo była chęć szukania.
0: A, no
1: odpowiedzi.
0: Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej, no to był jednak świdrujący niepokój czasami.
1: Tak.
2: No dzisiaj myślę, że nawet może być większy u młodzieży w wieku licealnym. Ja przyznam szczerze, że kurczę, ja nie stawiałem sobie takich egzystencjalnych pytań w liceum. Ja się dobrze bawiłem i pamiętam, no do dziś stwierdzam, że to był najfajniejszy czas taki, jeżeli chodzi o takie wyluzowanie moje. I faktycznie w liceum się najlepiej bawiłem podczas całej edukacji. Natomiast dzisiaj faktycznie, jak rozmawiam, czy nawet przechodziłem przez pytania swoich dzieci, czy wśród znajomych, no nie robiłem żadnych takich badań, ale chyba im jest trudniej nawet niż nam było podejmować decyzje o studiach. Takie mam wrażenie, nie? Że my też jak człowiek dochodził do matury, to było tak, że ojej, czy tu, ale nie wiem, no albo była jakaś tam, ten wachlarz był cokolwiek węższy, gdzieś tam mniej więcej się profilowaliśmy. A dzisiaj to widać, i zresztą później widać to też po decyzjach. Wielu młodych rozpoczyna rok jakichś tam studiów, nie wiem, kryminalistykę po roku, a nie, to przejdę sobie na psychologię, albo nie, później przejdę na informatykę, albo nie, biologia, nie? Jest dużo,
0: no tak,
2: takich skoków.
0: Moja córka po prostu trzy fakultety od sasa do lasa. Gospodarka przestrzenna, biologia i ekonomia.
2: I to jest ciekawe, skąd to się bierze, nie? Skąd to się bierze, bo jakby ta, tu mówimy o tej ciekawości, no to oni gdzieś tam chcą się sprawdzić. Mam takie wrażenie, no bo kiedyś bywało tak, że jak studiowaliśmy, to było stypendium, to człowiekowi mogło zależeć na tym, żeby studiować 10 i 15 lat, bo można było się też jakoś tam urządzić w tym czasie i mieszkać w akademiku za mikropieniądze. Natomiast teraz raczej widać to nastawienie takie, że że gdzieś tam jakieś praktyki, coś tam, ta młodzież próbuje szarpać, gdzieś tam do pracy pójść. Natomiast to niezdecydowanie takie, to wydaje mi się, i to występuje, wydaje mi się, że dosyć często, wynika z tego, że wcześniej rzeczywiście jakby nasz system edukacji nie jest przystosowany do tego, żeby wyłapywać te umiejętności, te talenty u młodych ludzi i podpowiadać, słuchaj, w tym jesteś dobry, a w tym to może niekoniecznie, nie? Ale w tym mógłbyś zerknąć, bo widzę, że z matmy na przykład jesteś dobry, to może coś w tym kierunku, z fizyki, bo z polskiego to się raczej nie odzywaj, nie? Wydaje mi się, że ten nasz system edukacji jest tak zmontowany, żeby raczej równać, po prostu, żeby pasjem, tak mniej więcej, żeby
0: urawniło
2: w klasę. Tak, nie tam. A jak ktoś jest szybszy od całej klasy, to trudno, to poczekaj na kolegów, bo to. Znaczy, to jest też właśnie dzisiaj ten system taki, że jak mamy tam dwóch, trzech słabych uczniów, to klasa czeka na nich, nie? Bo to, żeby się chłopcy nie zestresowali, czy tam uczniowie, nie? I nie ma czegoś takiego, żeby grać na tych liderów. I wyłapywać ich i powiedzieć na przykład, bo byłoby to źle postrzegane. A są takie systemy edukacyjne na świecie, które wyłapują tych bardziej zdolnych i ich po prostu przesuwają. Znaczy, za naszych czasów też muszę powiedzieć, że tak było, że w wielu szkołach było tak, że każdy wiedział, że klasa A, no już powiedzmy różnie bywało, ale klasa A to są lepsi, B, tak, a powiedzmy sobie, C, no to są tacy, że tam może lepiej, jak ktoś się lepiej uczy, żeby nie trafił, nie? Tak bywało tak, że się dostosowywało. Był to komfort jakiś tam dla nauczycieli, ale też jednocześnie no można było rzeczywiście się napędzać, nie? W szkole. I można było rzeczywiście rozwijać te swoje talenty. Dzisiaj wydaje mi się, że nie pokazujemy tego. Znaczy w ogóle chyba nasz system edukacji nie jest na to przygotowany, żeby wyłapywać jakieś tam talenty szczególne u dzieci.
0: No nie? Chociażby w taki sposób, jak to się dzieje w sektorze sportowym, bo przecież jeżdżą po świecie łowcy talentów i chodzą nie tylko po stadionach, po klubach młodzików, trampkarzy, ale również po podwórkach. Tam się wynajduje talenty. Prawda? Ale ciekawe, dlaczego szkoła nie staje na wysokości takiego zadania. Może brakuje im łowcy talentów, czyli kogoś takiego jak tutaj Iza Antosiewicz, która regularnie bywa w Nocnych Światłach w cyklu Mam Talent i rozmawiamy właśnie o talentach, czyli o tych cechach, które mamy immanentnie w sobie i jeżeli je zauważymy, to wiemy, co z nimi zrobić, a przynajmniej pytamy takiego coacha, właśnie jak łowcy... Przepraszam, tutaj zabrakło mi słowa. Poszukiwacze mocnych stron, badacze mocnych stron, którzy w Instytucie Gallupa, opierając się na tym instrumencie, jaki daje ten instytut, pomagają osobie, która chce zobaczyć, co może znaleźć jako potencjał i w którym kierunku być może pójść. Bo to jest coś takiego, co być może jest jakimś mankamentem szkoły, gdzie powinna się znaleźć może taka osoba, która znajomość tego instrumentu ma na tyle dobrą, że mogłaby uczniów w pewien sposób profilować. Czyli to, co dawniej nazywano poradnią zawodową, która, no powiedzmy sobie, jak działała, tak działała i często w czasach mojej młodości to była groteska bardziej niż poradnia zawodowa. Nie, no być może w tej chwili coś takiego by było naprawdę dobrze funkcjonujące.
2: Są szkoły, które już wprowadzają chociażby taki model tutoringu, nie? W szkołach i to już jest jakieś takie otwarcie na to, żeby podejść bardziej indywidualnie do tego człowieka, móc z nim porozmawiać, próbować wyłapywać jego zainteresowania, wspomagając się rodzic, nauczyciel i to dziecko, bo nam się wydaje, że to jest tylko takie nierozpoznanie, bo jakby to był taki bonus tylko i wyłącznie, taki tutor do całego tego systemu edukacji. Ale tak naprawdę to, że my nie staramy się przyglądać, w czym to nasze dziecko mogłoby być ewentualnie dobre i w czym powinno się rozwijać, skutkuje też takimi błędami rodziców w dobrej wierze popełnianymi. Że ja dla swojego dziecka, jeżeli jeszcze mam pieniądze, i stać mnie na to, to ja będę chciał, żeby to moje dziecko, na które ja patrzę jako na super uzdolnione, żeby chodziło na pianino, na siatkówkę, i na taniec jeszcze, bo widziałem ostatnio, że nieźle
0: tenis
2: się rusza.
0: I komputery.
2: Tak, i a właśnie, bo informatyka to też jest, tak. Bo to jest przyszłość. I to dziecko jest zaorane po prostu po tygodniu, później już nie chce nic robić. Nie? To, a ja to robię wszystko w dobrej wierze, jeszcze mam prawo się wkurzać, że wydaje na nie tyle kasy, a ono nie chce uczestniczyć w tych wspaniałościach, nie?
0: Jeszcze proponuję wiolonczelę na przykład.
2: A gdybyśmy usiedli i powiedzieli, że kurczę, no masz drewniane ucho, sorry, ale za to rzeczywiście szybko biegasz na 60, no to byłoby trochę inaczej. Spróbuj, nie? Po prostu i tutaj właśnie opakowane taką wolnością, że to dziecko ma takie, to co pani powiedziała, nie? Takie poczucie, że sam do tego dochodzę. Mm-hmm. Kurczę, no to byłoby fantastyczne, nie?
0: Posłuchajmy, co piszą słuchacze. Norbert napisał, cóż, ze świecą szukać w Polsce domu, gdzie rodzina jest pełna, nierozbita. Do tego nawet, gdy są obydwoje rodzice, to siedzą w pracy ciałem, sercem czy umysłem, a reszta siedzi przed telewizorem, komputerem bądź telefonem. Nie ma czasu na relacje z dzieckiem, nie ma czasu na tworzenie dobrych wzorców. Oczywiście nie potępiałbym w czambuł wszystkich rodzin, no bo to też nie jest rolą, żeby pokazać, że jest sama patologia i w ogóle nie ma dobrych relacji, bo jest, myślę, sporo domów, gdzie jest dbałość o dzieci, jakoś wyraźna i to jest rzecz tam normalna, aczkolwiek no nie jest tak, że wszędzie jest dobrze. No, być może rzeczywiście ten wysoki odsetek uczniów, którzy zaniżają tą średnią, mimo że w Polsce i tak jest wyższa niż średnia europejska, to jest może, być może właśnie coś, co ma wpływ przez trudne warunki rodzinne, czy rozbitą rodzinę, czy jakiekolwiek inne czynniki, które bardzo źle wpływają psychicznie na młodych ludzi.
1: To jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Tak, o którym tutaj powiedzieliśmy trochę, że rodziny patchworkowe, czy w ogóle rozwód rodziców jest bardzo dużym stresem dla dziecka i przeżycie tego, no wiąże się też z jakimś dyskomfortem dla niego, takim, że no, może to też odbijać się na nauce, tak? Dostosowanie harmonogramu rozwiedzionych rodziców, czy opieka naprzemienna, kiedy zmienia się środowisko, zmienia się dom, tu mam książki od tego, tu mam książki od tamtego. To jest bardzo duże wyzwanie dla niego i ta niestabilność w takiej podstawowej potrzebie bezpieczeństwa też może mieć bardzo duży wpływ.
2: Znaczy, ja tak czytam to, co powiedział, tutaj napisał słuchacz, że to chyba nie chodziło tutaj o tyle przekreślenie, że wszystkie rodziny są takie właśnie już rozjechane, tylko wydaje mi się, że to jest taka troska o to, że strasznie się zdewaluowała rodzina i w ogóle nie doceniamy tego na żadnym etapie, jaka to jest wielka wartość, jaki to jest pierwsza szkoła tak naprawdę no wszystkiego, nie? W rodzinie człowiek uczy się wszystkiego. Od początku do końca uczy się uwagi, uczy się funkcjonowania z innymi ludźmi. Były takie badania robione, co prawda na taką niską skalę, ale w czasie pandemii, jak sobie radziły dzieci z rodzin wielodzietnych, okazało się, że mimo na przykład tego, że miały metrażu mniej przypadającego na jedną osobę, a pamiętamy, jaki to był czas, kiedy człowiek nie mógł wyjść na dwór, nie można było wyjść do parku, do lasu z psem na spacer, bo było to zakazane, więc wszyscy siedzieli w domach, to ci, którzy na małym metrażu siedzieli nawet większą liczbą, radzili sobie lepiej psychicznie, dlatego że były tam jakieś takie już wypracowane relacje między tymi dzieciakami, nie? I wydaje mi się, że... A dzisiaj... Znaczy, ja mam poczucie takie, że mało tego, że nie doceniamy rodziny w ogóle jako, nie wiem, państwo, jako instytucje różnego rodzaju tam, ja nie mówię nawet pomocowe, tylko nie doceniamy wartości rodziny, to jeszcze tak jakbyśmy zaślepieni jakimiś takimi równościowymi hasłami, walili jeszcze w tą rodzinę nie wiadomo dlaczego tak naprawdę. Nie wiadomo dlaczego. Tak,
0: to jest, myślę, dobre podsumowanie. Nie wiadomo dlaczego. Dzisiaj w Nocnych Światłach mówimy w cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież. W Dniu Edukacji Narodowej zaczęliśmy to wydanie programu, natomiast kończymy już dzisiaj, czyli dzień później. Do około pierwszej będziemy z Państwem. Za chwilę ostatnia część. Po piosence będziemy podsumowywać to jeszcze parę myśli. Tutaj będziemy dyskutować, no i też zajrzymy do tych wpisów, które Państwo zamieściliście na Facebooku. Przypominam, jeżeli ktoś chce do nas pisać, to jeszcze paręnaście minut na to jest. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Goście Państwa i moi tego wieczora, Edyta Zawistowska-Rola, Wincenty Pipka, dwoje psychologów, którzy pomagają nam przyjrzeć się zagadnieniu i tytułowi pytaniu, które postawiliśmy w tytule programu. Wracamy za chwilę.
3: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że w cyklu, bo tak nas wychowano, w Dniu Edukacji Narodowej rozmawiamy o tym, kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież. Pomagają nam przyjrzeć tej kwestii Edyta Zawistowska-Rola i Wincenty Pipka, dwoje psychologów. Państwo jeszcze macie chwilę na to, by napisać do nas na Facebooku, gdzie pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest miejsce na Państwa komentarze. Tomasz napisał: zainteresowanie dzieci spada regularnie, odkąd wprowadzono Librusa. Rodzice przedtem musieli się wykazać inwencją, a teraz raz dziennie przejrzą Librusa, przepraszam, cytuję, opierdzieli, skrytykuje i uważa, że sprawa załatwiona. Nie nauczyciel jest tutaj winien. Jak Państwo to widzicie?
2: Zgadzam się. W sensie podam przykład taki nawet, bo nie ma już rozmowy z tym dzieckiem. Nie ma pytania, co, jak ci tam poszło, bo ten rodzic już wie. Tak, po prostu. On już, nawet to dziecko nie zdążyło przejść przez próg. O, już może dostać opierdziela. Co to?
1: Tak,
2: co
1: już
2: to
1: jest wyrok. Stało?
2: Tak, już jest wyrok.
1: Sąd ostateczny.
2: I po co ja mam cię pytać, skoro ja już wiem, co tutaj się stało na tej matematyce albo na innym przedmiocie. I sama się nad tym złapałam, powiem wam szczerze, mimo tego, że mam bardzo malutkie dziecko, bo moja córka ma 4 lata i tam mamy tą aplikację dla przedszkolaków i rozmawiałam z nią tam, co dzisiaj było, co tam dzisiaj jadła, bo tam jest wstawiane jadłospis tygodniowy, co dzisiaj jadła. Rozmawiam z nią, czy ci smakowało, czy nie, co to było zadanie. Nie potrafiła za bardzo powiedzieć, co to było zadanie, ale że jej smakowało. Ja mówię, no to ja zobaczę, co jadłaś. I tam wymieniam jej te rzeczy. I ta rozmowa jakoś się nam powtórzyła 2 dni później. Pytam ją o to, co tam ci smakowało i tak dalej. A moja córka 4-letnia odpowiada, sprawdź sobie w telefonie. Więc jakby to mi taką właśnie czerwoną lampeczkę, jak tutaj u pana redaktora, zapaliło, że przez te aplikacje, one są niby trochę wygodne. Ja rozumiem jakby istotę ich, ale one przede wszystkim zabierają nam tą ciekawość tego dziecka, żeby od niego się dowiedzieć, co u niego, jaka jest ta ocena, co się stało. No przecież teraz nie jest w stanie nawet to dziecko uciec na wagary, tak? Bo my wiemy, przecież my uciekaliśmy na wagary i wracaliśmy do domu i co? Nic się nie działo. Więc ta kontrola, ta nadmierna taka, też brak zaufania do tego dziecka, tak? Jak przez te aplikacje jest ogromna. I gubi się nam gdzieś ta ciekawość tego dziecka i gubi nam się rozmowa z nim i ta relacja, którą tworzymy.
3: Ja mam trochę inne doświadczenie, muszę powiedzieć, nie? Że znaczy myślę, że tak może być faktycznie w naszym takim schemacie, no bo siedzę w pracy, pik, patrzę, czwóreczka wpadła, piąteczka wpadła, trójeczka wpadła, nie? I faktycznie trzeba się tego nauczyć, tego narzędzia, no bo to ja się zgadzam z tym, że tylko ja na przykład się nauczyłem, jak mało to, co zobaczyłem, ma czasami wspólnego z prawdą, nie? Ja na przykład jak z córką tam później wracam ze szkoły, bo często jest tak, że ją zabieram wracając tam, no i tak albo się tam umawiamy, albo się w domu już zobaczymy, mówię, jak tam w szkole, jak sobie siędziemy i ona wie, że ja już wszystko wiem, więc ona mi opowiada, że tam, a tu dostałam truje tam z tego, a tam co. Ja mówię, o wow, nie, ale coś, przecież tam, kurczę, uczyłaś się, ale co, no tak, ale wiesz, to i tak była najlepsza ocena w klasie, albo tam tylko dwie były truje, a reszta to były same dwie, bo pan tam coś, czy pani tam coś. I naprawdę, i wszystko tam jest, wszystko możemy sobie omówić. Ja w ogóle mam obraz zupełnie inny, czasami tak się śmieję, bo jak później moja żona przyjdzie z pracy i mówi, o co tam, truje dostałaś. Ja mówię, ja mówię, to była najlepsza ocena w klasie. I tam zaczynamy właśnie, i to jest taki, że to, co pani mówi, nie? Że jak żona czasami nie ma już czasu, tylko przyjdzie później, dosiądzie się i czasami stosuje ten skrót, myśli, o, co, jak tam truja, już truja to słabocena, nie? A ja już dałem się wypowiedzieć, tylko że sztuka polega na tym daniu się wypowiedzieć, nie?
2: I zapytać.
3: Tak, i tak samo z tymi wagarami, no to też jest tak, że dziecko jest, nie jest, no ja to widzę od razu, nie? Ale na przykład mojego syna kiedyś, pamiętam, była taka akcja, że wszyscy poszli na wagary i to jest też fantastyczny moment, kiedy możemy sobie porozmawiać, nie? Bo ja mówię, ty stary, no to jednak poszliście, nie? No tak, tak, tak, mówi, ale wiesz, prawie, ja mówię, co, całą klasą? No bo dzień wagarowicza. Mówi, nie, no kurczę, dwóch się wyłamało i dostaliśmy, dlatego mówi tam coś tam, coś tam. I mamy później, w ogóle otwiera się dyskusja na temat lojalności wobec klasy, na temat tam, no w ogóle, naprawdę jest dużo pretekstów w tym narzędziu do tego, żeby rozwijać ten temat. A to jest, wydaje mi się, że znowu wracamy do takiego momentu, żeby dać sobie czas, nie? Dać sobie czas na rozwinięcie żeby to dziecko mogło rozwinąć, o, dobra, czwórka z biologii i opowiada, co tam dalej, nie? Albo tam, no nie zawsze ma ochotę, nie? Ale wydaje mi się, że to można wykorzystać jako narzędzie, chyba że tak jak tutaj słuchacz zauważył, my już to traktujemy jako wyrocznie, my wiemy, ja miałem w twoim wieku same piątki, a ty mnie tu co? I już jesteśmy wkurzeni, no to wtedy faktycznie to jest słabe, nie? Natomiast czy to jest złe? Chyba niekoniecznie, nie? Znaczy, w drugą stronę też jest tak, bo tam są zapisane wszystkie informacje i teraz jeżeli ja, mając tego Librusa, będę dziecku mówił, słuchaj, a ty wiesz, że jutro masz tam sprawdzian z tego, a wiesz, że pojutrze masz przynieść do szkoły tam pracę z czegoś, a wiesz, że tam w środę masz, no to wtedy popełniam kolejny błąd, nie? Mhm. Ale jeżeli ja na przykład znowu wykorzystuję to narzędzie, ja to widzę i widzę, że się tam syn czy córka nie zbiera do tego, co powinno zrobić, nie? No to widzę, że ma jakiś kłopot i mogę to też wykorzystać jako narzędzie, które gdzieś tam na tej drodze edukacji czy wychowania pokazuje mi, że jeszcze nie jest na tyle samodzielna, żeby się ogarnąć, nie? Także ja to tak nie do końca muszę powiedzieć.
1: No ale oddajmy głos pedagogom. Jerzy Aleksander napisał, uczę już od 30 lat elektrotechniki i elektroniki w technikum. Nasi uczniowie wybrali jakoś swój profil zawodowy, ale smutny szczyt osiąga obecnie ich niezainteresowanie wiedzą zawodową, doświadczeniami, ciekawostkami, które dla nich wydobywam. Nie interesuje ich też, co jest w środku tych wszystkich maszyn i urządzeń. Owszem, pochłaniają filmy na YouTubie o cudownej, darmowej energii pozyskiwanej na przykład z wirujących tutaj w cudzysłowie samoistnie magnesów neodymowych otaczających cewkę nawiniętą na puszce. A ja powinienem odkłamać im te oszustwa, ale mam słabszą siłę przebicia od mainstreamu w sieci. Odnośnie działania telewizji wiedzą, że tych ludzików nie ma tam za ekranem, ale dyskusje o analizie obrazu, transmisji sygnału wizyjnego, działaniu matrycy kamery bądź monitora traktują jak tortury i mają wypisane na twarzach błaganie. Skończ pan. A to było pasjonujące jeszcze dla adeptów elektroniki krótko po roku 2000, ale już jest ćwierć wieku później. No taki głos pedagoga, nauczyciela konkretnego przedmiotu zawodowego, no gdzie wymagana jest pewna wiedza, jeżeli ci młodzi ludzie później mają w tym zawodzie pracować.
3: Tylko że ja myślę, że znowu to się chyba bierze trochę stąd, że myśmy mieli takie zajęcia ZPT, nie? No, tam nas uczono tam...
1: wszystkiego tam, i niczego.
3: Wyszywanie, tam tak, gotowanie
1: tak.
3: I spawanie.
1: Jak zrobić lampę z butelki, tak i tak dalej. No, tak.
3: Ale jednak było w tym no, ściegi te...
1: krzyżykowe, tak.
3: Jodełkowe i tak dalej. To do dzisiaj pamiętam, nie? Natomiast, wiesz, dzisiaj jest tak, że to nie może być ciekawe, no bo po co masz zaglądać, załóżmy, do takiego głośnika, jak masz tutaj? Przecież jak ci się zepsuje, no to pójdziesz, kupisz nowy, no po co, nawet nie będzie ci się chciało rozkręcać.
1: No tak,
3: nie?
1: Ale jeżeli ktoś ma te głośniki potem tworzyć, albo otworzyć firmę, która zbuduje cudowne źródło dźwięku, albo cudowne urządzenie, które zrobi niesamowitą furorę na rynku, chociażby aplikację jakąś.
3: Wrzuci do AI-a. Z Chin ściągnie części i Znaczy nie, ja odtwarzam po prostu sposób myślenia, wiesz.
1: No tak, rozumiem, rozumiem. No właśnie, bo to jest być może, słuchajcie, to jest pytanie na koniec naszej rozmowy, co się dzieje w głowie młodego człowieka. Jeżeli pytamy o to, co jest dla niego hamulcem w chęci zdobywania wiedzy, no to jest pytanie o to, co się dzieje w głowie młodego człowieka, o czym my nie mamy pojęcia. Już to właściwie tutaj poruszaliśmy, ale to bardziej w kwestii cywilizacyjnej, kulturowej. Ale czy ten mózg działa tak samo jak 25-30 lat temu? Tak samo, oczywiście. Ale czym innym jest karmiony?
3: Wiesz, to też może być tak, że jeżeli tam załóżmy, często jest tak, że to, co pokazuje nauczyciel tam w tej pracowni szkolnej, to jest dzisiaj przy tym tempie rozwoju technologii, nawet jeżeli to jest sprzed 3 lat, to już jest dla tych młodych ludzi czasami prehistoria, nie? I dlatego, jeżeli ten nauczyciel w dobrej wierze pokazuje, bo wie, znaczy on jest mądrzejszy dużo, on wie, że oni nawet tego nie ogarniają, a oni już sobie na YouTubie tam oglądają jakieś, co im się wydaje, bardziej zaawansowane technologie i tam im ich obserwowany YouTuber naopowiadał, że to jest właśnie top na dziś, więc pan nauczyciel, no cóż, no jeszcze wychodzi tutaj na desce z jakimiś półprzewodnikami, nie? Żartuję, nie wiem, może pan ma tam dużo, dużo, dużo bardziej skomplikowane i lepiej zaawansowane, nie, te technologie, ale tak mniej więcej tak sobie myślę, nie? Że ja już tam wiem z YouTube'a, nie? To nauka z YouTube'a, z internetu jest dzisiaj dużym przekleństwem, no to nawet jeżeli mówimy o psychologii, nie? Mm-hmm. Dzisiaj każdy jest psychologiem. Posłuchał 2 youtuberów i taki psycholog, tak jak my tutaj, to nie będzie mu tłumaczył, jak życie wygląda, bo on już przecież to wszystko wie, nie?
2: Jeszcze niekoniecznie psychologów w tym,
3: no,
2: na tym YouTubie.
3: No, to tak, to inna sprawa, nie?
1: Jakiś samozwańczyk psychologów, tak.
3: Tak, tak, no to tam, co my tam możemy wiedzieć, no, skoro inaczej mówimy, tym gorzej dla nas, nie? I to jest dzisiaj jakiś taki kłopot, że dla pana profesora, no niestety, to jest jakaś tam konkurencja i to też może iść w tym kierunku, nie?
1: No właśnie, ale to pytanie, co dzieje się w głowach młodych ludzi? Czy możemy pokusić się w ogóle o jakąś syntezę wiedzy dorosłych ludzi, no i także was jako psychologów, którzy przyglądacie się człowiekowi też mając do tego jakieś konkretne narzędzia związane z wiedzą. Czy można się pokusić w ogóle o jakiś obraz zawartości głowy młodego człowieka Anno Domini 2026?
2: Myślę, że to jest jedno, znaczy jedno słowo mi się tutaj nasuwa. Lęk i przebodźcowanie i życie w czasach niepewności. To nie jest proste na pewno i tak jak do nas docierało dużo mniej bodźców, a tutaj rozmawialiśmy, że mózgi są takie same, one się nie zmieniły. One nie zmieniają się tak szybko. Mamy taką samą możliwość czytania, pisania, ale przyjmowania tych bodźców, ona jest taka sama, a ilość bodźców, która do nas dociera, no, kiedyś dowiadywaliśmy się o czegoś z porannej gazety. Musieliśmy przeczytać gazetę na temat, co się wydarzyło 2 dni temu albo 3 dni temu i stąd mieliśmy tą informację. Tak, a w tej chwili szybkość przekazywania informacji, a nawet niepewnych informacji, tak, bo jest mnóstwo fake newsów. I teraz sami my dorośli się w tym gubimy, a co mowa nasza młodzież. I ja też tak chcę troszkę też tutaj wlać trochę wyrozumiałości, że to nie są wcale łatwe czasy, że bo tak i zrozumienia dla nich, tak? Jak że też no, w tych wynikach, które rozpoczęliśmy nasz wywiad, no przodujemy jednak, jesteśmy ponad średnią, tak, europejską. I też no, trzeba się przyjrzeć tej młodzieży tak naprawdę, a to jest też indywidualna jednostka, tak? Nie można wrzucać wszystkich do jednego, gdzieś do jednej średniej, bo tak nie jest.
1: No tak, ale mamy wyraźną linię demarkacyjną między, no można powiedzieć, elitą, a jednak bardzo obszerną grupą, liczną grupą, odstającą mocno od nawet przeciętnego poziomu europejskiego.
2: Ja bym chętnie pogłębiła te badania, w sensie poszukała odpowiedzi, dlaczego.
1: Też, oczywiście, to jest moim zdaniem duże zaniedbanie tych badań, tego badania, że tam nie są te rzeczy wyszczególnione. Owszem, to prawda, no ale fakt jest faktem, że przynajmniej tyle widać.
3: No. No tutaj wydaje mi się, że też już poruszyliśmy, znaczy ja bym się nie pokusił o takie stwierdzenie, co się dzieje w głowach dzisiaj młodego człowieka, bo to jest przede wszystkim, no to niestety, czy na szczęście, ale jesteśmy starsi od tego pokolenia i zawsze to starsze pokolenie sobie trochę tak narzekało na to młodsze, że to młodsze, oj, to już z nich już nic nie będzie. Podejrzewam, że nasi rodzice podobnie myśleli o nas, z drżeniem serca. To jest jakby, ta młodość ma swoje prawa, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście to, co według mnie jest groźne i o czym tutaj jakby chyba dosyć zgodnie mówiliśmy, to jest kwestia tego, że wiele rzeczy wynosi się z domu. To poczucie własnej wartości, to poczucie bezpieczeństwa, to co jest w ogóle podstawą tego, żeby się można było rozwijać i żeby można było myśleć jakoś o przyszłości. Jak nie będę myślał, jeżeli ja uważam, że jestem nic nie warty, no to ja nie będę inwestował w coś, co jest nic nie warte, nie? I wtedy już ja nie mam takiego przekonania, że ja w ogóle tą swoją wartość mogę w jakikolwiek sposób długofalowo podnieść, nie? Więc ja już mam związane ręce i umysł samym przekonaniem tym, że jestem nic nie warty i nic tego już w życiu nie zmieni. Druga rzecz, jeżeli patrzę i mam w swoim środowisku, na przykład rodzinnym, taką sytuację, że czuję się też wyobcowany i widzę, że to nie działa, że to nie jest wspólnota miłości, no to ja też tak nie chcę skończyć, nie? Więc już też nie widzę powodu do tego, żeby gdzieś inwestować w jakiś tam samorozwój i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że to jest i tak w perspektywie dłuższej siłą napędową, która będzie rozkręcać te dzieci do jakiegoś takiego działania i rozwoju, to i tak będzie rodzina, nie? To, co wynosimy z samego siebie, albo ktoś, kto temu dziecku czy tej młodzieży będzie podawał rękę w odpowiednim momencie, będzie mówił, słuchaj, jesteś naprawdę mega wartościowym gościem, nie? Widzę w tobie po prostu potencjał, stary, po prostu przebieraj nóżkami, bo przecież też mamy takie sytuacje, że ktoś obiektywnie wychodzi z patologicznego środowiska i potrafi się ogarnąć i osiąga nie tylko finansowe, ale w ogóle sukcesy jako człowiek. Staje się po prostu dobrym człowiekiem, nie? A to jest najważniejsze, żeby potem, kurczę, był szczęśliwy w życiu, nie?
1: No i niech to będzie puentą naszego spotkania dzisiejszego. Troszeczkę przeciągnęliśmy dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł.
3: Ale to święto było.
1: To było święto, więc mogliśmy, tak. No. My nie mieliśmy wolnego, ale cieszę się, że się spotkaliśmy tego wieczora w Nocnych Światłach. W Dniu Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy to wydanie, tak więc od 23 do 1, 10, 11 byliśmy z Państwem. My w cyklu, bo tak nas wychowano, dyskutować na temat kto lub co jest przeszkodą dla chęci zdobywania wiedzy przez młodzież. Czy to rodzice, czy pedagodzy, system szkolny, czy sami uczniowie, a być może jeszcze wiele innych czynników, których, jak tutaj Państwo słyszeli, poruszyliśmy w naszej rozmowie i wskazaliśmy na ich możliwość, bo badania, od których wyszliśmy na początku, no rzeczywiście nie były na tyle dokładne, żeby wskazać przyczyny wzrostu bądź spadku poziomu percepcji u uczniów w Polsce wobec średniej europejskiej czy światowej. Państwa i moimi gośćmi przez minione 2 godziny, naszymi ekspertami tego wieczora, było 2 psychologów, Edyta Zawistowska-Rola, serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: I Wincenty Pipka. również dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy Korinę Bulendę, której dzisiaj z nami nie było, choć miała być, no ale jak już powiedzieliśmy na początku, siła wyższa. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. To wydanie kończymy. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać przez radio w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Od poniedziałku do czwartku, jak wspomniałem, od 23 do 1, a jutro ostatnie wydanie w tym tygodniu w cyklu Mam Talent. Jutro spotkamy się z Izabelą Antosiewicz. O czym będziemy rozmawiać? O tym jutro nieco szerzej powiemy. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.